0: Rządzących chcą pójść o krok dalej i teraz proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
1: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później, im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
0: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obecnie większość popularnych platform wymaga od użytkowników ukończenia 13 roku życia. Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, miała wczoraj chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. A już dziś Polka stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Jak środowisko tenisowe w Paryżu komentuje tę krótką pauzę Chwalińskiej? O tym korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku, być może zresztą wykorzystany między innymi na krótki trening, to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda.
0: A więcej o rekordowym awansie Maji Chwalińskiej piszemy na rmf24.pl. Tam w naszym multimedialnym artykule znajdziecie też kilka zdjęć z akcji na turnieju French Open oraz podcasty z ekspertami analizującymi grę Polki.
3: Fakty z Opolszczyzny.
0: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie tylko liczą straty, ale zmagają się także z ogromną traumą. Mieszkańcy Balcerzowic nie mieli czasu, by przygotować się do uderzenia wichury i ewakuować. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony. Zawalił się tam dach. Teraz cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
4: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
5: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
4: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
6: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu pourazowego.
0: Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Najpierw gwałtowne burze, a potem lekkie ochłodzenie. Pogoda na długi weekend w całym kraju zapowiada się w kratkę.
7: Boże ciało, pogoda zapowiada się ciepła, miejscami bardzo ciepła. Temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Pierwsza część dnia w wielu regionach powinna przynieść więcej spokojniejszych chwil i przyjaźni, ale po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne. I największe ryzyko dotyczy południa, wschodu i miejscami centrum kraju.
0: Przekazała Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Podobnie zapowiada się piątek. Końcówka tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nad morzem raczej przewaga chmur.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
8: Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego?
9: Oczywiście.
8: Nie ma pan żadnych wątpliwości?
9: Uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej
8: to
9: konkretnych,
8: znaczy?
9: Które po prostu będą skutecznie oddziaływać.
8: No dobrze, ale jakie to są gesty bardziej konkretne?
9: W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak długo oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji, póki nie zostanie zawarta nowa umowa.
8: To jest gest symboliczny, bo na razie nie ma żadnej możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
9: Ale jeżeli chodzi o odblokowanie ekshumacji, to nie jest gest symboliczny. Ukraińcy mają inną umowę w tej sprawie zawartą z Niemcami, inną z Polską. W przypadku Polski wszystko jest blokowane, w przypadku Niemiec nie.
8: Więc
9: jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii. Ten stan rzeczy trwa, zdaje się, od lat 90., bo ta umowa, która obecnie obowiązuje, była zawarta w latach 90.
8: Ja
9: i w połowie.
8: O stronie ukraińskiej, tylko mówię o stronie polskiej. Coś jeszcze powinniśmy zrobić poza zablokowaniem, zapowiedzią zablokowania akcesji do Unii
9: Oczywiście.
8: Europejskiej?
9: Oczywiście. Przestać płacić za Starlinki. wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to Platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej.
8: Czyli jak Węgry
9: na rzecz
8: i Słowacja.
9: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa. Przypomnijmy, że jest to chyba pierwsze takie zdarzenie, które ja przynajmniej znam z historii finansów międzynarodowych, gdzie państwa, które chcą sobie pomóc, zamiast udzielić sobie kredytu, to same się zadłużają, przekazują bezwarunkową i bezzwrotną pomoc, a na siebie biorą ciężar spłaty kredytu. To jest instrument finansowy, który wcześniej nie był stosowany, przynajmniej wedle mojej wiedzy, i został udzielony bezwarunkowo przez partie takie jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, poparte milcząco przez Polskę do 2050. Dlatego uważam, że te partie doprowadziły nasz stan do tego, że po prostu na Ukrainie dominuje pogarda w tej chwili wobec polskich polityków. Są uważani za mięczaków, są uważani, że można wykonać dowolną prowokację, nie spotka się to z żadną reakcją. Panie, uważam, że dlatego należy ich odstawić.
8: Czytam komentarze. Zablokować przepływ pomocy przez Polskę? Przez Jasionkę na przykład, czy nie? Bo te komentarze, które płyną także ze strony...
9: To jest postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
8: Ale jest pan za czy przeciw?
9: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
8: Drugi postulat, który się pojawia, no trudno powiedzieć w debacie, ale w komentarzach, także pod wpisami posłów Ruchu Narodowego, to jest deportacja Ukraińców.
9: Myśmy takiego postulatu nie zgłaszali.
8: Ja nie mówię, że wyście zgłaszali, mówię, że w komentarzach się pojawia.
9: Deportować można, panie redaktorze, kogoś, kto nielegalnie przebywa, i każdego, kto nielegalnie przebywa w Polsce, oczywiście należałoby deportować. Natomiast rząd PiS-u podjął decyzję o hurtowej legalizacji wszystkich z paszportem ukraińskim, niezależnie od ich narodowości i od czasu i od kraju, z którego przyjechali. Ja uważam, że to była decyzja błędna.
8: To oczywiście. Była błędna, czyli trzeba ją teraz
9: A w szczególności
8: stopnąć.
9: Błędną decyzją było to, co nastąpiło. Znaczy uważam, żeby było jasne, że samo otworzenie Polski na przepływ uchodźców w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie było błędną decyzją. Błędne było złamanie reguł Schengen, to znaczy nieewidencjonowanie tych ludzi. Po drugie, błędem było z pewnością automatyczne zalegalizowanie pobytu tutaj wszystkich. Inne państwa europejskie nie zachowały się w analogiczny sposób. Na przykład Niemcy w tej chwili już nie przyjmują Ukraińców.
8: Dobrze, czy trzeba się wycofać?
9: Szwajcarzy, jeśli dobrze pamiętam, różnicują status w zależności od tego, czy ktoś pochodzi z miejsca ogarniętego wojną, czy nie. No i przede wszystkim, żadne państwo...
8: Już
9: kończę. Żadne państwo w Europie nie zrównało ludzi z paszportem cudzoziemskim, niezależnie już od kraju, ze swoimi własnymi obywatelami w tym stopniu, jak zrobiła to Polska pod rządami PiS-u, i rząd Platformy to w dużej mierze kontynuuje.
8: No nie, no, rząd Platformy się wycofał częściowo, kilkanaście osób zmarło na skutek na przykład
9: ustawa
8: pewnych decyzji.
9: Była ustawa przedłużająca to o kolejny
8: czas. Tak, ale zmieniona, ta
9: czas.
8: Ustawa została zmieniona, pan doskonale o tym wie. Na przykład osoby niepracujące z jakichś powodów, także chore ciężko, nie mają już bezpłatnego leczenia w Polsce.
9: Myślę, że trzeba by się dokładnie przyjrzeć, jak to wygląda. Według mojej wiedzy zostało to przedłużone o kolejne miesiące i taką ustawę przedłużającą podpisał prezydent.
8: Wołodymyr Zełański, czy dokładnie...
9: Nadal jest bardzo wiele przywilejów, które zwracam uwagę, co wychodzi ze środowiska notariuszy, że na przykład mandaty i wszelkiego rodzaju kary wobec cudzoziemców, w szczególności...
8: No, chodzi oczywiście o to, żeby zmusić do zmiany blach.
9: Nie chodzi o blachy. Proszę posłuchać, panie redaktorze, uważnie, co mówię. Wszelkiego rodzaju kary zasądzane przez polskie sądy są nieegzekwowalne wobec Ukraińców.
8: Dlatego, że oni jeżdżą na ukraińskich numerach?
9: Nie. Dlatego, że nie mają stałych adresów zamieszkania i nie są w żaden sposób w Polsce imigranci ewidencjonowani przez służby państwa polskiego.
8: Czyli powinni być ewidencjonowani, pana zdaniem?
9: No, jeżeli chcemy mieć, państwo prawa, jeżeli chcemy być korytarzem migracyjnym i zanarchizowanym społeczeństwem, to możemy wpuścić wszystkich jak leci i w ogóle nie wiedzieć, gdzie kto mieszka. Następnie możemy płacić pieniędzmi podatnika sądom, żeby prowadziły postępowania, wydawały wyroki, które są nieegzekwowalne. Tylko to jest kabaret, a niepoważne państwo.
8: Dobrze, to jeszcze pytanie o odebranie orderu. Tutaj Mirosław Skórka w tym studiu przed chwilą mówił o tym, że taka decyzja oznacza, że Wołodymyr Zełański więcej do Warszawy nie przyjedzie. Nasze relacje z Ukrainą są chyba jednak dość istotne dla nas.
9: Ale mi się nie wydaje, żeby był obecnie pożądanym tutaj gościem.
8: Kijowie. Nie chce pan, żeby przyjeżdżał. A to, co się dzieje w Kijowie,
9: te naloty, to... szantażować. Będzie czegoś potrzebował, to przyjedzie. Nie będzie potrzebował, to jego przyjazd jest nieistotny.
8: Panie marszałku, nie ma pan takiego poczucia, że te naloty, to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji. To znaczy, Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzje. Złe decyzje Władimira Zełenskiego.
9: Serdecznie współczuję nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Natomiast żaden czas nie jest, panie redaktorze, dobry na prowadzenie asertywnej polityki. Natomiast jest czas gorszy i im późniejszy, tym gorszy. Dlatego, że Polska popełniła już zbyt wiele błędów w polityce wobec Ukrainy. To, że Polska nie podnosiła tych rzeczy wcześniej, przekonało bardzo dużą część ukraińskiej elity, a także ukraińskiego społeczeństwa, że po pierwsze, nie mamy w tej sprawie nic istotnego do powiedzenia. Po drugie, że im się wszystko należy bezwarunkowo. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuowania tej polityki, jak ten, pożal się Boże, kierownik placówki, który nas, obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko i polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
8: Powinien mieć Orła Białego. Prorosyjski, ewidentnie proputinowski polityk ma order Orła Białego i to jest w porządku.
9: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu cudzoziemcom.
8: Ja przyglądałem się i to jest tak, że prezydent Korei, który przeprowadził zamach stanu, nieudany, ma ten order. Jego małżonka ma order. Prezydent Macedonii Północnej ma ten order. No tak jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
9: Zmieńmy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
0: Usłyszał to Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dobranocka w RMF FM. Cały czas razem z wami. Maciek Rybak, cześć ponownie. 12 minut po godzinie drugiej na zegarze, a to oznacza, że najlepsza muzyka wraca na antenę. A to powrót dawno niesłyszany. Przeze mnie przynajmniej. Denny, If Only You, dla znajomych w oleju. To taki roboczy tytuł tego kawałka.

0: znam już z kim.
1: Do pamiętnika zapisuje pewnie ostatnie wydarzenia Maja Chwalińska, o ile takowy prowadzi. Wracam do informacji z faktów RMF FM o 2:00. Dziś o 11:00 Polka zagra w ćwierćfinale French Open. Oczywiście, że będziemy trzymać kciuki. A jeżeli chodzi o emocje sportowe, już o 5:30 zagrają nasze siatkarki. Tak jest. Z Belgią.

0: wami Radio RMF 24 i temat od Marcina Jędrycha.
1: Mamy teraz ważny komunikat, bo Komisja Europejska ogłosiła najbardziej ambitny w historii plan gotowości na wypadek pożarów lasów. W sezonie 2026 w najbardziej zagrożonych krajach Unii Europejskiej rozmieszczonych zostanie 777 strażaków z 14 państw, a do dyspozycji będą w sumie 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Będą one wspierać oczywiście lokalne służby w 6 najbardziej zagrożonych państwach. Mamy tu na myśli Cypr, także Francję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Grecję. A wśród zaangażowanych będą także polscy strażacy. No i właśnie teraz będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, bo naszym gościem dziś jest pan Grzegorz Borowiec, starszy brygadier z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę pana, zacznijmy może od tego komunikatu Komisji Europejskiej. To jest taki chyba niepokojący sygnał, że musimy coraz bardziej obawiać się tych szalejących latem pożarów.
2: No niestety, pokazuje nam to historia z ostatnich lat, że coraz częściej mamy do czynienia z dużymi pożarami lasu. Ostatni miesiąc w Polsce chociażby też pokazał, że takie pożary mogą się trafić też i u nas. W krajach, zwłaszcza basenu Morza Śródziemnego, takie pożary już od kilku lat trwają i polscy teraz już tam byli. Byliśmy tam w 2021, 2022, 2023 roku. Więc niestety siła tych pożarów przybiera na mocy i trzeba szukać jakichś sposobów, aby jak najszybciej sobie z nimi poradzić.
1: Skala tych przygotowań, o których mówiłem, pokazuje, że no to chyba nikt nie liczy na to, że tych pożarów podczas tegorocznego sezonu uda się uniknąć.
2: No nie, tak jak jeszcze przed chwilą powiedziałem, no niestety już ten sezon pożarowy się rozpoczął, już strażacy z innych krajów działali, chociażby przy pożarach w Holandii wczesną wiosną, więc niestety będziemy się na pewno mierzyć z dość ciężkim latem w 2026 roku.
1: Czy to też oznacza, że jeśli chodzi o przygotowania do tego typu akcji, to państwo jako Polska Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna też już macie jakiś wdrożony plan, który no, zakłada takie niestety smutne scenariusze?
2: No, czyli już od kilku lat wdrażamy te nasze moduły GFFF, Ground Forest Firefighting. To są takie moduły, które nie korzystają z pojazdów do tego, żeby gasić pożary. I one też pojawiły się w Straży Pożarnej po naszych doświadczeniach z poprzednich lat, chociażby z Grecji czy z Francji. Więc przygotowujemy sobie możliwość działania, uczymy strażaków takiego działania w lasach, przy pożarach dość dużej, o dość dużej mocy, w ciężkim dostępie. I no, mamy tak samo przeróżne plany do tego, w jaki sposób sobie radzić z pożarami. Tutaj mamy dostępne centralne odwody operacyjne, które w razie czego jesteśmy w stanie sobie ściągnąć do pożarów lasów. Mamy dostępne helikoptery z policji, mamy dostępne samoloty typu dromader z lasów państwowych, więc jeżeli chodzi o nasze krajowe zabezpieczenie, naszego podwórka, no tutaj nie mamy się co martwić. Tutaj jednak jesteśmy sobie w stanie bez większych przeszkód poradzić z pożarami, które się u nas pojawiają. Natomiast no niestety, te pożary, które u nas są no nieporównywalne z tym, co się dzieje chociażby w południowej Europie, gdzie te pożary potrafią osiągać powierzchnię po kilka tysięcy hektarów.
1: I wtedy no, z jednej strony sprzęt liczy się bardzo, bo tutaj wspomnieliśmy o tych wyposażeniach, które będą gotowe do takich akcji, ale przede wszystkim ludzie. I tu się zastanawiam na tym, bo przecież pan brał udział wielokrotnie w tego typu akcjach. Jak się przygotowują ludzie na tego typu konflikt, może raczej starcie z żywiołem?
2: No to są długie przygotowania, to jest mnóstwo szkoleń, to są ćwiczenia, w których uczymy się w jaki sposób taktycznie do tego podchodzić. To nie może być tak, że po prostu pojedziemy i będziemy ten pożar gdzieś ganiać po lesie. Tu nie chodzi o to, żeby po prostu biegać za pożarem, tu trzeba wyjść naprzeciw i zaplanować sobie w jaki sposób skutecznie to gaszenie pożaru zrealizować. Więc dużo naprawdę ćwiczeń, dużo treningu, szkoleń, które potem owocuje w skuteczniejszym działaniu. Dodatkowo no to wyposażenie też jest bardzo istotnym elementem. No, można sobie wyobrazić strażaków. Ja pamiętam nasze pierwsze wyjazdy za granicę do Szwecji, gdzie pracowaliśmy normalnie w ubraniach takich typowo miejskich przy pożarach zewnętrznych, czyli ciężkie ubrania w gorących warunkach, no niestety nie sprawdzało się to w ogóle. Teraz strażacy mają do dyspozycji lekkie ubrania, które pozwalają dużo bardziej ergonomicznie ten czas, to nasze działanie w lesie realizować. dzięki temu strażacy są mniej zmęczeni i bardziej efektywni i bardziej bezpieczni.
1: Tak, no to faktycznie brzmi bardzo poważnie i też no, potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak wygląda praca z takim właśnie żywiołem, walka z takim żywiołem na pierwszej linii frontu. Bardzo panu dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Starszy brygadier Grzegorz Borowiec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: będzie.
1: Wkręca się ten kawałek. Nie, to Młodość od Artura Sikorskiego i Jeremiego Sikorskiego. To są bracia. Ale teraz, żeby nie popaść w taką nostalgię, w środku nocy trochę grania, no powiedzmy wprost, pod prawą nóżkę.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Where You Will Go i Calling w RMF FM to najlepsza muzyka, która przywołuje fajne wspomnienia z tej pierwszej, a może ostatniej randki. W sensie nie, że ostatniej, tylko tej sprzed, no kiedy tam ostatnio byliście. Taka randka z nowo poznaną osobą albo randka z osobą, którą zna się już wiele, wiele lat. I zawsze się myśli, że naprawdę się już ją zna. Daleko

0: Za chwilę wybije godzina trzecia. W RMF FM posłuchajmy faktów. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Amerykańskie wojsko miało przechwycić rakiety i drony wystrzelone przez Iran w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Polska otrzymała kolejną transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości ponad 7 miliardów euro. Kierowcy dziś w życie wchodzą nowe przepisy. Zmienią się zasady redukcji punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Amerykańskie wojsko poinformowało o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Według dowództwa centralnego USA żaden z pocisków nie osiągnął celu. W odpowiedzi siły amerykańskie przeprowadziły uderzenia na cele wojskowe na irańskiej wyspie Keszm. Waszyngton określa te działania jako ataki w samoobronie. Amerykanie podają również, że zestrzelili drony lecące w kierunku cywilnych statków oraz odrzucają irańskie doniesienia o skutecznych atakach na amerykańskie bazy w regionie. To kolejna odsłona napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mimo obowiązującego zawieszenia broni. Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą sprawdziła, na co zostaną wydane te pieniądze.
2: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
3: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie ma się zmienić?
4: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań. Gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
5: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
4: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
1: To ma być koniec łatwego kasowania punktów karnych. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących punkty. Kierowcy nadal będą mogli skorzystać z kursów, ale nie pozwolą one na usunięcie punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o rażące przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu oraz inne szczególne niebezpieczne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Co na to, kierowcy?
6: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów, ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
1: Z kierowcą z Poznania rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O politycznej sytuacji w Krakowie rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem.
7: Gdzie jest koalicja w Krakowie? Prawicowa, szeroka koalicja, którą zaproponował Przemysław Czarnek Konfederacji.
8: Niczego nie zaproponował, żadna propozycja do nas nie dotarła.
7: No jako publicznie to mówił. No, nie słuchacie mediów, nie czytacie gazet.
8: Frazesy na spotkaniach pisowców dla poprawienia sobie humoru.
7: No to jak to były tylko frazesy, to po co pan odpowiedział prezesowi Czarnkowi? No jest pana w PiS, gdzie pan odpowiada na tę propozycję, czyli jakoś dotarła.
8: Trzeba przekuwać nadmuchany balonik hipokryzji, tak? Wyjaśnijmy może, bo przecież współczułbym, gdyby ludzie musieli to wszystko śledzić.
7: No to jest krakowskie radio. Nasi słuchacze bardzo dobrze znają sytuację w Krakowie.
8: Otóż myśmy przedstawili kandydata Bartosza Bochenczaka.
7: Myśmy? Czy środowisko Sławomira Mencena?
8: Konfederacja. Byliśmy wspólnie ze Sławomirem Mencenem w Krakowie. ostatni piątek w tej sprawie i dokładnie w dniu, w którym przedstawiliśmy kandydata, od wielu dni było wiadomo, kogo przedstawimy i że to zrobimy, Przemysław Czarnek wzywa do wystawienia jakiegoś mitycznego wspólnego kandydata. To jest niedorzeczne, to jest zagrywka marketingowa i uważam, że apele o jedność, które są faktycznie zagrywkami marketingu politycznego,
7: to jak
8: należy
7: Przemysław Czarnek przedstawić demaskować. Tę propozycję, żeby nie była marketingiem politycznym.
8: Jak długo, panie redaktorze, wiemy, że trwa proces odwołania Miszalskiego?
7: Nie było wiadomo, czy się uda.
8: Panie redaktorze, politycy są tak, żeby planować. Wiemy od wielu miesięcy.
7: Czyli wtedy powinni się zgłosić,
8: jeżeli PiS ma swojego... W mojej ocenie PiS nie ma kandydata. I z tego wynika apel Czarnka.
7: No nie ma, to widać. Jest skonfliktowany wewnętrznie. Moim zdaniem
8: nie ma nawet jednego dobrego. Nawet jednego nie ma, który by się kwalifikował do kandydowania. I moim zdaniem z tego wynikają te apele, żeby to przykryć. Natomiast gdyby kogoś mieli, to powinni wiele miesięcy temu odezwać się i powiedzieć: słuchajcie, mamy Kowalskiego albo Wiśniewskiego, z nim można wygrać, co o tym myślicie? No i nie było niczego takiego. No więc traktujmy się poważnie. Bądźmy uczciwi, traktujmy się poważnie. To jest mój apel do Przemysława Czarnka.
7: A ja mam do pana pytanie kolejne, dotyczące przewodniczącego Krakowskiego Ruchu Narodowego Piotra Bartosza, który mówił właśnie o Krakowie, że trzeba wprowadzić trzy strefy. Strefę wolną od patów deweloperów, strefę wolną od 5-litrowych samochodów na ukraińskich blakach i wreszcie strefę wolną od meczetów. Meczety to jest problem Krakowa?
8: Zaczyna być.
7: A ile jest meczetów w Krakowie?
8: Z punktu widzenia wspólnoty muzułmańskiej za mało, dlatego...
7: Znaczy nie, ale ile jest? Ja się pytam, panie marszałku, proste pytanie. Jeśli ma być
8: to nie jest moja wspólnota religijna. Zawsze o jeden za dużo.
7: To znaczy, jeżeli jest zero, to też jest o jeden za dużo?
8: Nie jest zero, panie redaktorze.
7: No z tego, co wiem, to oficjalnych meczetów tam nie ma.
8: No to jak jest to próba budowy. To jest nadal o jeden za dużo.
7: Czyli muzułmanie nie mają się prawa modlić. Pan ma prawo się modlić w kościele, a oni nie mają prawa modlić.
8: Mają się prawo modlić, w Polsce panuje wolność sumienia, natomiast...
7: To gdzie się mają modlić?
8: W domu.
7: A dlaczego w domu? Dobrze, a jest pan za tym, że katolicy na przykład w innych krajach muzułmańskich
8: ja wiem, do czego pan zmierza.
7: Nie mogli się modlić w kościołach?
8: Nie ma swobody budowy kościołów chrześcijańskich w krajach muzułmańskich.
7: A to chce pan, żeby w Polsce było takie prawo jak w Arabii Saudyjskiej? Wobec muzułmanów?
8: Nie jestem zwolennikiem szariatu. Jestem zwolennikiem polskiego kraju chrześcijańskiego, w którym chrześcijaństwo ma silną pozycję.
7: Wie pan, o co pytam?
8: Już pan odpowiadam. Nie jestem zwolennikiem islamizacji Polski. Nie jestem zwolennikiem budowy meczetów.
7: W takim razie Tatarzy polscy, mieszkający tu od 400 lat, przyjeżdżający do Krakowa, mają prawo pójść do jakiegoś miejsca kultu i się tam pomodlić?
8: Mają.
7: Czy nie mają? Czy to może być meczet?
8: Mają prawo pójść do każdego miejsca kultu, które istnieje w Krakowie. Nie jesteśmy zwolennikami budowy żadnych nowych meczetów.
7: Ale tam nie ma starych meczetów.
8: I chcemy, żeby się ten stan utrzymał.
7: Ale czy to jest problem, że ludzie mogą pójść do meczetu i się pomodlić?
8: Islamizacja Europy jest problemem.
7: Czy Tatarzy są polskim problemem?
8: Ale niech pan nie sprowadza do absurdu, bo to jest kuriozalne. Panie redaktorze, Tatarzy nie są żadnym problemem, bo ich prawie nie ma.
7: Ludzie,
8: problemem
7: którzy tu jest napływowa pracy są problemem?
8: Zaczynają być.
7: Czy mają prawo się modlić?
8: Zaczynają być.
7: Czy mają prawo się modlić?
8: Modlitwa jest w polskiej kulturze kojarzona z chrześcijaństwem.
7: Ale jak ktoś jest muzułmaninem czy wyznawcą islamu, to nie modli się po chrześcijańsku.
8: Muzułmański kult religijny jest czym innym niż modlitwa w naszym rozumieniu.
7: Panie marszałku,
8: jestem przeciwnikiem nauczania w Polsce dżihadu. Czy pan redaktor to rozumie?
7: A czy wie pan, co to jest dżihad?
8: Tak, wiem.
7: Czy wie pan, czym się różni mały dżihad od wielkiego dżihadu?
8: Nie jestem teologiem muzułmańskim i nie zamierzam
7: być. Więc nie do końca pan wie, w związku z tym mały dżihad to jest wysiłek religijny i moralny.
8: Panie redaktorze, zadał pan najpierw jedno pytanie, później drugie. Powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem nauczania w Polsce dżihadu. Zapytał mnie pan, czy wiem, co to jest dżihad. Powiedziałem panu, że wiem. Nie jestem też zwolennikiem propagowania w Polsce koncepcji szariatu. Nie jestem zwolennikiem islamizacji Polski.
7: Dobrze, ale
8: proszę przyjąć to do wiadomości.
7: Czy meczet powoduje od razu islamizację?
8: Tak jak pan powiedział,
7: że kościół w kraju muzułmańskim powoduje katolicyzację.
8: No chrystianizację, no i naturalnie. Każdy kościół jest miejscem nauczania chrześcijańskiego i powoduje w jakimś tam stopniu chrystianizację.
7: Czyli trzeba zakazać islamu w Polsce w takim razie?
8: Trzymać pod bardzo uważną kontrolą, żeby nie nastąpiło to, co w państwach zachodnich. To nie przypadek, że na przykład po wielu dekadach błędnej polityki wobec imigrantów w Austrii ustanowiono tak zwane Islam Gesetz, czyli prawo dotyczące kontroli islamu. To nie przypadek, że niemiecki urząd...
7: Czy w Polsce też jest takie prawo potrzebne?
8: Oczywiście. Co więcej, więcej, my takie prawo mamy, tylko ono jest skrajnie nieaktualne. To znaczy prawo dotyczące islamu w Polsce jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego i zdaje się, że wskazuje Wilno jako miejsce stolicy kultu muzułmańskiego, co pokazuje, jak mamy anachroniczne przepisy i jak bardzo jesteśmy w tej sprawie nie na czasie.
7: Do nowych przepisów, których
8: więc panie redaktorze, z nowoczesnością, wyciągajmy wnioski z tego, co Europa Zachodnia.
7: Mnie bliższe jest nauczanie Kościoła w tej sprawie.
8: Ale bardzo ja również jestem zwolennikiem nauczania Kościoła.
7: Taki Kościół mówi o dialogu i mówi o prawie do modlitwy w Niemczech, w Austrii, Kościół katolicki opowiedział się akapit, po stronie islamu.
8: Proszę mi wskazać akapit w katechizmie, który nakazuje islamizację własnego państwa.
7: Mówi, jest mowa o tym, że jest wolność religii.
8: Jestem zwolennikiem wolności religijnej we właściwym zakresie. Jak przyjdzie imam i będzie nauczał, że mamy okaleczać kobiety przez tak zwane obrzezanie kobiet,
7: ale
8: a to jest...
7: za tym się nikt nie opowiada. To znaczy, jak nie rozmawiamy o zakazie...
8: A dlaczego to jest praktykowane w Europie Zachodniej?
7: Ale nie rozmawiamy o zakazie okaleczania kobiet,
8: tylko
7: o zakazie meczetów.
8: Ja rozmawiam.
7: Ale, przepraszam, a ja rozmawiam o meczetach. Dobrze.
8: Powiedziałem, że jestem przeciwnikiem nauczania szariatu. A gdzie się nauczy szariatu?
7: Ale szariat nie zakazuje okaleczania kobiet.
8: Zostawmy. Jest to jedna z praktyk szariatu.
7: To nie jest praktyka szariatu, to jest praktyka plemienna w niektórych plemionach, które wyznają islam. To jest zupełnie co innego, ale przejdźmy do...
8: A koncepcja haram, panie redaktorze,
7: Przejdźmy
8: jest
7: do
8: elementem szariatu,
7: pytań.
8: Czy nie?
7: Bywa. Różnie jest interpretowana.
8: Przyznaje pan zatem, że mamy różne wersje islamu?
7: Tak jak mamy różne wersje chrześcijaństwa i katolicyzmu.
8: Zrobił pan krok do przodu. Przyznaje pan, że mamy różne wersje islamu?
7: Czy mogę teraz ja zadać pytanie?
8: Oczywiście. Tylko bardzo proszę, żeby nie lekceważyć zagrożenia.
7: Bardzo prosiłbym o możliwość jego zadania. Konfederacja chce zakazać adopcji przez pary jednopłciowe, homoseksualne.
8: Chcemy umocnić
7: to umocnić?
8: Poprzez wyraźne stwierdzenie w polskim prawie, ponieważ obecna koalicja anarchizuje polskie instytucje prawne, inicjuje z góry bezprawne działania w duchu realizacji agendy lewicowej, chcemy umocnić stan prawny, wyraźnie wskazując w prawie, że nie jest możliwe przysposobienie dzieci przez pary osób tej samej płci.
7: Jeżeli to jest dziecko biologiczne jednego z partnerów w takiej parze, czy drugi partner, partnerka, może przysposobić takie dziecko, czy nie?
8: No oczywiście, że nie.
7: W ogóle, w żadnych okolicznościach.
8: Mam nadzieję, że tak dziecko będzie po ustanowieniu naszego prawa.
7: Jest para jednopłciowa, która wychowuje razem biologiczne dziecko jednego z nich. Partner, który jest biologicznym rodzicem, umiera. Jesteście zwolennikiem odebrania tego dziecka temu drugiemu partnerowi, czy jednak umożliwicie mu adopcję?
8: Nasz projekt tego nie przesądza.
7: Ale jakie jest pana zdanie?
8: Moje zdanie jest takie, że w przypadkach szczególnych decyduje sąd i to jest polski stan prawny.
7: A jakby pan, przyznałby pan to dziecko, czy nie?
8: Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania...
7: Czyli odebrałby pan takie dziecko?
8: Nie usłyszał pan mojej odpowiedzi. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania przez sądy w procedurze adopcyjnej dzieci homoseksualistów.
7: Zadałem jeszcze raz pytanie. Zadam je jeszcze raz. W sytuacji, w której umiera partner, czyli zabrałby pan to dziecko i gdzie by pan je? Do domu dziecka w takiej sytuacji?
8: Do rodziny zastępczej. I zachęcam
7: to dziecko jest przez lata wychowywane przez homoseksualną partnerkę kobiety.
8: I to nie jest dobre.
7: I pan chce zabrać to dziecko.
8: I to nie jest dobre.
7: Wysłać, a w domu dziecka jest lepsze w takiej sytuacji.
8: Rodzina zastępcza jest lepsza.
7: Rodzina zastępcza jest lepsza. Czyli przekazujemy dziecko do obcych mu osób, od osoby, która je wychowywała. I to jest lepsze dla dziecka, pana zdaniem.
8: Ja tak uważam.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Cała poranna rozmowa w RMF FM do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dobranocka w RMF FM. Cały czas tu jestem, Maciek Rybak. Stwierdziłem, że was trochę wybiję z rutyny tym dźwiękowym rozbudzaczem. W końcu o tej porze lepiej nie popadać w monotonię. Ale wiem, że łatwo nie jest. Mamy na to najlepszą muzykę. Bonnie Tyler na początek i jej kawałek o poszukiwaniu bohatera. Najlepiej do końca nocy. No tak sama śpiewa.

0: prawie pan.
1: Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w RMF-ie i można pośpiewać na rozbudzenie. Tu dobranocka i bieżące sprawy. Afera w Niemczech, czytam w internecie, zniknęły setki sztuk bydła, miały trafić do Polski i to pod osłoną nocy. To jak tam jakaś przyczepka podejrzanie muczy i właśnie przekroczyła Odrę, jedzie w kierunku Polski, jesteście tego świadkiem, to nic nie róbcie.

żyć. To apel do budzika, szczególnie o tej porze. 3:26 na zegarze RMF FM i to jest moment, gdy mówię wam dzień dobry. Takie pierwsze oficjalne dzień dobry dla tych, co właśnie już teraz zaczynają dzień. Powiedzcie mi, czy wy jesteście z tym okej? Okej, że w RMF-ie o 3:26 mówię wam dzień dobry. Klasa czy przesada? Szczere opinie przyjmuję SMS-em pod 3322.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Srebrna rosa pole gładzi. Wybrał Stasiek się do jadzi. Wziął alpagę, rocznik świeży. Na zamiary siły mierzy. Puka w drzwi pięknej sąsiadki, a tu mąż wrócił z odsiadki. Tego chciałem ich nauczyć, przełamania powagi. No, wygląda na to, że się udało. I jeszcze trochę życiowych przemyśleń. Czy ze wszystkiego można żartować? To mało oryginalne pytanie często zadają osoby robiące ze mną wywiad. Cytuję wtedy rozmowę Woody Allena z ciotką. Nie żartuj z Holokaustu, tam zginęło 6 milionów Żydów. Każdy rekord, ciociu, jest do pobicia. Dlaczego można popłakać się ze śmiechu, ale nie można pośmiać się z płaczu? No dlaczego? Ważne, by pamiętać, że jeśli coś możesz załatwić żartem, to nie warto szukać innego sposobu. A jak kogoś nie lubisz, to wystarczy: ja pana ignoruję przez duże i z kropką. Przed tą ostatnią podróżą, najważniejszą, bo w jedną stronę, na pewno nie będę żałował, że mało podróżowałem w obie. Pedro Calderon de la Barca mówi, że życie jest snem. Inny powiada, że życie to teatr. Zgoda? Raz komedia, a raz tragedia. A dla mnie życie to podróż. Czasem długa i daleka, ciężka, po niewygodnej, wyboistej drodze, a czasem zbyt krótka. Chciałbyś jechać dalej, ale każą wysiadać. Raz masz miejsce przy oknie z pięknym widokiem, a raz idziesz coraz wolniej, bo buty za ciasne i góra coraz wyższa. Innym razem wybierasz trasę na skróty, ale okazuje się, że ten skrót to długi objazd, bo droga w remoncie. Niektórym udaje się dojechać tam, gdzie zaplanowali. Inni lądują nieoczekiwanie gdzieś, gdzie nie chcieli. Ja zdążam zawsze na czas. Zdążam. No proszę, i pan zdąża. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Barei? Grało się w tym. Patrz, encyklopedia komedii filmowej. A życie dostarcza środki lokomocji. Jednemu Ferrari, a drugiemu sandały. I nierzadko ten, co ma sandały, jest szczęśliwszy od posiadacza Ferrari. Ale to pewnie tylko pocieszenie dla tych, co ich na Ferrari nie stać. Człowiek kruchy jest jak dzban, jak źdźbło trawy, gdy jest sam. W kurzu drogi ciężko iść, łatwiej z kimś. Żółknie liść, usycha kwiat. Idziesz tak od wielu lat, szukasz szczęścia, gdzie los cię gna. Doczekaj dnia. Chciałbym umrzeć młodo,

Podróże. Jeżeli pomiędzy punktem A a punktem B jest odległość, to między nimi rozciąga się przestrzeń. Przestrzeń można pokonać różnymi środkami, wyruszając z punktu A do punktu B. Można też odwrotnie, z punktu B udać się do punktu A. I co? I psińco. Bo czy jest ktoś zainteresowany docelowo punktem A? A co go tam może przyciągać? Czy są tam ciekawe budowle? A może palmy z kokosami? Albo co najmniej kuszące kobiety w skąpych kreacjach? I to samo dotyczy punktu B. Nawet osobnik posiadający minimum wyobraźni na pewno wolałby pojechać do Raciąża niż do punktu A. Z tego wynika, że podróżujemy wyłącznie z przyczyn zmysłowych. Z nadziei zobaczenia innej rzeczywistości, która po bliższym poznaniu aż tak bardzo nie różni się od naszej. Ale nie rezygnujemy. Pakujemy walizki, pędzimy na dworce lotniska do portów, tankujemy baki do pełna albo pompujemy oponki w bicyklu lub choćby zmieniamy sznurówki w tenisówkach. Bo to nie tak ważne, jak i dokąd jedziesz. Ważne jest podróżowanie, przemieszczanie, zmiana miejsca, czas poznawania nowego i satysfakcja zdawania sobie rady. Bardzo pomaga w tym znajomość języków obcych. Ja nie mam tych kłopotów. Podróżuję z żoną. Ona zna angielski i francuski. Ja jej tylko mówię, o co się ma pytać. Lekcja francuskiego. Pralnia. Aujourd'hui, blancherie série. Mydło, savon. Magiel, manger. Majtki, dessous. Dessous po maglu, reformy. Koszula, chemise. Szminka na koszuli, konferencja. Bonjour, czy mówi pan po polsku? Śpiewająco, w szkole miałem doskonały. A ja śpiewałem w balecie. Panie, w balecie się nie śpiewa. Pewnie dlatego mnie wylali. Z kąpielą? Na sucho. A co to za tobołek? To moja narzeczona, zimno jej. Nie o tym tłumaku mówię, tylko o tym worku. A, do pralni idę, poprać co nieco. Nazbierało się tego. A gdzie pan zbiera? Różnie, po domach, śmietnikach, sypach. Ja jak zabrudzę, to kupuję nowe. Albo sam piórę. Jak? Normalnie. Idę na brzeg, wsypuję proszek do Wisły i kijanką, kijanką po brudzie. A jak prąd porwie, to odbieram w Gdańsku. Wyprane, au revoir, bonjour. A ponieważ bez ciekawości nie ma mądrości, a bez wyobraźni człowiek się błaźni, zwiedzajmy. Kilka razy podróżowałem z Jonaszem Koftą. Raz wyszliśmy ze Spatifu i udaliśmy się na dworzec w celu zobaczenia morza. Na bilet mieliśmy, a kogo nie było stać, to modny był numer na toaletę. Czekało się, aż jakiś pasażer wejdzie do WC, pukało się i urzędowym głosem konduktora prosiło o pokazanie biletu. Gość uchylał drzwi i podawał bilet. Lewy konduktor chował bilet i mieszał się z tłumem podróżnych, a pociągi wtedy były mocno przepełnione.

0: a w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Niedawno Marek Piwowski przypomniał mi, jak jechaliśmy dokądś pociągiem. W przedziale był jeszcze jeden pasażer. W pewnym momencie wyszedł do WC. Po chwili wrócił. Wtedy ja powiedziałem całkiem poważnie: nie podoba mi się, co pan tam wypisuje w ubikacji. W Sopocie na molo zrobiliśmy sobie z Jonaszem zdjęcie i wróciliśmy do domu bogaci w przeżycia. Przywiozłem muszelkę i głos wybrzeża. Innym razem postanowiliśmy po rannej próbie kabaretu pojechać do Kazimierza nad Wisłą. Najpierw udaliśmy się po kasę do radia, na Nowakowskiego. Ja miałem trochę do wypłaty, a Jonasz umówił się z ojcem, żeby przyszedł i mu pożyczył. Modne wtedy było podróżowanie autostopem, a Kazimierz jest tylko 150 km od Warszawy. Po 8 godzinach, wieloma samochodami, z godzinnymi postojami w przydrożnych rowach, głodni, brudni i wyczerpani, dotarliśmy do Puław. Stąd to już tylko kilkanaście kilometrów. Rzut beretem. Zmieszkało. Wzięliśmy taksówkę i przed nocą byliśmy na miejscu. Rano zrobiliśmy sobie zdjęcie za pomocą miejscowego pana fotografa na rynku w oparciu o studnie. Bardzo lubiliśmy dokumentować w ten sposób nasze podróże. Trafiliśmy akurat na koncert młodego pieśniarza Michała Hochmana. To on wylansował konika na bieguna. A ponieważ był z Lublina, to następnego dnia pojechaliśmy z nim do tego miasta. Modny był tam klub Nora, gdzie podawano wódkę tylko w kieliszkach. Zamówiłem całą tacę czystej. Kelner niósł ją nad głową, a szkło migotało, rzucało świetliste blaski i diamentowe refleksy. Nazwałem to zjawisko żyrandolem. Przyjęło się. Od tej pory sypały się zamówienia. Lala z jeden żyrandol. Grał tam zespół o ciekawej nazwie Bliscy Płaczu. U Michała spaliśmy z Jonaszem w przedpokoju na płaszczach. Mnie się trafiło używane futro i miałem miękcej. W południe wróciliśmy autem ze znajomymi bezpośrednio do Warszawy. To była bardzo udana wycieczka. Michał wyemigrował do Ameryki. Kiedyś go tam odwiedziłem. Miał basen. Często jednak wraca i odstawia recitale, a nawet koncerty. Śpiewa po polsku, po angielsku i po hebrajsku. Niestety nie pamiętam, jak jest konik na biegunach po żydowsku. Wyjeżdżałem też dalej niż do Lublina. W Ameryce byłem kilkanaście razy. Kanadę mam w małym palcu. Zresztą wszystkie palce mam niewielkie. Od Montrealu przez Edmonton do Vancouver widziałem Niagarę zimą i pingwiny w RPA latem. To były wyjazdy służbowe, czyli występy dla rodaków na obczyźnie. A z Krysią i synami gościli nas na wakacjach przyjaciele w Toronto, Ewa Geisztor z mężem Jędrkiem Sztuckim. Bywali tam na wspólnych kolacjach Grzesiek Lato z żoną Zdzichą. Grzesiek grał w miejscowej włoskiej drużynie i prowadził sportowy sklep. To dzięki niemu po powrocie stanąłem na kortach warszawianki jak model z żurnala tenisowego. Wszystko firmy Prince. Rakieta z tęczowym naciągiem, skarpety firmowe i oryginalna torba. A naprzeciwko mój przyjaciel Jacek Sztanderski w starym pocerowanym dresie. Łatwo się domyślić wyniku. Przegrałem 6-0, bo nie ubiór zdobył.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kiedyś zadzwoniłem do niego z Atlantic City, żeby się pochwalić, że jestem w kasynie. Powiedział tylko: graj kolor! I się rozłączył. Mawiał, że jest tylko jeden sposób, żeby zarobić na ruletce. Odwrócić uwagę krupiera, ruletkę ukraść i sprzedać w lombardzie. Byliśmy też na przylądku Dobrej Nadziei i na safari w parku Kriegera, a ja to nawet w Soweto, żeby potem chwalić się odwagą. Ahoj na morzu. Niezawodny nasz świadek ślubny Adam pokazał małemu Wojtkowi i Filipowi Nowy Jork. Mieszkaliśmy na Manhattanie i pływaliśmy jego żaglówką po Hudson. Miał ich kilka, bo zmieniał, ale każda nazywała się Blue Moon. Blue Moon, jak popisowy numer naszego ulubionego faca domino. Blue Moon, you saw my standing alone with a dream in my heart. Coś takiego. Pararadidura, Blue Moon. A skoro o pływaniu, to ostatnio pływaliśmy razem po Adriatyku. Ta łódź nazywała się Mondokane, pieskie życie. Dwa razy w roku w Chorwacji przez parę lat. I to nie było pieskie życie, oj nie było. Ostatni rejs przed pandemią wirusa COVID-19 zakończył się w Puli. Jak było, tego się nie da opowiedzieć. Mogę tylko pokazać zdjęcia, ale co się będę chwalił? Każdy ma jakieś fajne zdjęcia z wakacji. Albo jak był w wojsku. Może nas kochało. Z nawzajemnością. Kiedyś z przyjaciółmi, Ewą i Rico Oparami, jako świadkowi ich ślubu, odbyliśmy razem morską podróż poślubną statkiem wycieczkowym. To pana podróż poślubna? Tak. Leci pan do Wenecji? A dlaczego sam? Bo żona już tam kiedyś była. Takie statki to pływające miasta. Windy na kilkanaście pięter, liczne bary i restauracje, sale koncertowe i kasyna. Jak się zgubisz na początku, to się znajdziesz dopiero przy wysiadaniu na końcu podróży z nie swoją walizką. Na kolejnym rejsie dołączyli do nas sąsiedzi z pobliskiej wsi Orzeszyn, Ania Jurksztowicz z Krzesimierem Dębskim. W każdym porcie wychodziło się zwiedzać miasto. Idziemy sobie ulicą Malty, słychać muzykę. Na chodniku grają młodzi ludzie. Skrzypce, gitara, flet, tamburino. Nieźle im idzie, stwierdza Krzesimier i pokazuje temu skrzypiec, żeby mu dał zagrać. Muzycy się śmieją, ale wręczają mu instrument. Krzesimir zaczyna grać, a to potrafi. Znamy przecież String Connection. Faceci się dołączają. Idzie im, jakby już razem grali i to nie raz. Zaczynają się gromadzić ludzie. Coraz więcej, coraz więcej. Ja biorę czapkę i robię obchód co łaska. Czapka się zapełnia, widzów przybywa. Normalny koncert się robi uliczny. I zakończenie. Brawa. Oddaję chłopakom czapkę pełną euro. Krzesimir skrzypce. Przybijają z nim piątkę. Wtedy jeden z nich odzywa się: to był dla nas zaszczyt, panie Krzesimirze. Nawet we snach nie marzyliśmy, żeby z panem zagrać. A skąd jesteście? Z Poznania.

0: Godzina czwarta. Za chwilę wybije na zegarze. Czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Posłuchajmy. Dzień dobry, zapraszam. Tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad regionem. Amerykańska armia z kolei poinformowała o kolejnych próbach ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację. Z kolei media oskarżają węgierski rząd o polityczne czystki. Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu 3 dronów nad obwodem leningradzkim na północny zachód od Moskwy. Według gubernatora Aleksandra Drozdenki służby nadal odpierają kolejne ataki. Obwód leningradzki ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych oraz duża rafineria ropy naftowej. A informacja o ataku pojawiła się tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu, określanego niekiedy mianem rosyjskiego Davos. Amerykańskie wojsko poinformowało o kolejnej próbie ataku irańskich dronów na siły USA w Kuwejcie. Według komunikatu żaden z bezzałogowców nie osiągnął wyznaczonego celu. To kolejny incydent w regionie w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej Stany Zjednoczone informowały o przechwyceniu irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz o uderzeniach odwetowych na cele wojskowe w Iranie. Węgierski rząd odrzuca oskarżenia o polityczne czystki. Ostatnio pojawiły się doniesienia o zwolnieniach w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według lokalnych mediów pracę mogło stracić od 100 do nawet 200 urzędników. Władze twierdzą, że prowadzą restrukturyzację administracji i rozwiązują umowy jedynie z osobami związanymi z poprzednim systemem władzy. Według przedstawicieli rządzącej partii zmiany mają służyć budowie nowej dyplomacji i odbudowie zaufania do Węgier na arenie międzynarodowej.
2: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Magdalena Bijat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe senatorów. Kto z nich jest najbogatszy, to sprawdził Tomasz Skory.
3: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w 3 bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
1: Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli już korzystać ze smartfonów w szkołach. Informowaliśmy o tym w faktach. A jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to reporterka RMF FM Anna Pomar.
4: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
5: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
1: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Do odwołania zamknięte jest kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. Jak podawaliśmy w faktach, w wodzie pojawiła się nieznana substancja. O tym, co zanieczyściło wodę, reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
7: Były przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
6: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zawiesina z nieznanej substancji cały czas utrzymuje się w wodzie. Widać ją gołym okiem. Trwa też policyjne dochodzenie, które ma sprawdzić, jak zanieczyszczenie pojawiło się w wodzie i czy ktoś nie wlał nieznanej substancji tam celowo.
2: Fakty na sportowo.
1: A już za 1,5 godziny nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie reprezentacji, która w ubiegłym sezonie wywalczyła brązowe medale tych rozgrywek, jest sporo zmian. Wobec absencji lub rezygnacji z gry w kadrze kilku gwiazd na grę mogą liczyć m.in. 24-letnia atakująca Julia Szczurkowska i rozgrywająca Alicja Grabka, z którymi porozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: To oczywiście nie jest oficjalnie jeszcze potwierdzone, ale może dojść do waszej zamiany klubowej z Kasią Wenerską. W reprezentacji wasza rywalizacja wygląda jak? Bo już też miałem z nią okazję o tym porozmawiać. Kasia w ogóle mówi o sobie, że jest ostoją takiego spokoju w kadrze. Czy ty masz inną rolę jako też rozgrywająca?
9: Mi z Kasią współpraca według mnie wygląda super i uzupełniamy się idealnie. Wydaje mi się, że jeśli miałobyśmy szansę grać w jednym klubie, to również byłoby to bardzo dobre dla tego zespołu, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o charakter, to jesteśmy dość innymi osobami. Kasia jest właśnie ostoją spokoju, a ja raczej jestem takim wulkanem energii i wydaje mi się, że też na potrzeby danej sytuacji możemy się super uzupełniać. I ja z Kasią zawsze ta rywalizacja wyglądała bardzo zdrowo. I wydaje mi się, że tak jak mówię, jesteśmy dobrym uzupełnieniem siebie. W gorszych momentach mogę ja pomóc Kasi. Wydaje mi się, że w gorszych momentach moich Kasia może pomóc mi. I cieszę się, bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste, że ta współpraca tak super wygląda i że wsparcie jest z dwóch stron, więc bardzo się cieszę, że my to podejście do tej reprezentacji właśnie takie mamy.
8: Jak byś określiła swoją pozycję w reprezentacji? Jest już ugruntowana? Czy czujesz, że musisz jeszcze sobie jakoś trochę zdobywać, właśnie może rywalizować o te pozycje?
9: Wydaje mi się, że ja tutaj przyjeżdżając zawsze staram się po prostu dać siebie maksa i w tamtym roku przyjęłam tą rolę, którą miałam i starałam się z niej wyciągnąć jak najwięcej, starałam się dać drużynie jak najwięcej i kończąc sezon reprezentacyjny stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed lustrem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową i przyjeżdżając tutaj w tym roku takie samo mam podejście. Jaka rola mi nie będzie postawiona, bo jeszcze tego nie wiem, jesteśmy przed pierwszym turniejem, dam z siebie maksa i będę starała się tej drużynie pomóc i mentalnie i gdzieś tam sportowo i mam nadzieję po prostu, że w tym roku uda mi się pojechać na tą imprezę docelową.
8: Trochę jesteśmy poganiani, więc Azjatycka Liga Narodów okej, okay? Nie okej?
9: Okay? Dla mnie okej, okay. No to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji i ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Łączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre. Oczywiście nie wiem, kto będzie na tym drugim turnieju jeszcze powołany, może się okazać, że będziemy dolatywać tutaj z Polski. Ja raczej nie jestem osobą, która narzeka, więc staram się do tego podejść jako kolejne wyzwanie i fajnie.
8: Poza siatkówką największa pasja.
9: Jeszcze jej nie znalazłam. Na ten moment poza siatkówką kocham spędzać czas z moimi bliskimi, z moją rodziną, z moim chłopakiem i jeśli można to nazwać pasją, to jest moja pasja, a jak skończę grać siatkówkę, będę szukać innych rzeczy, bo nie będę ukrywać, że od 12 roku życia kręcę się tylko i wyłącznie wokół sportu.
8: Kibice wpychają cię do modelingu. Co im odpowiesz?
9: No nie, na pewno nie, bo za bardzo przed kamerami nie czuję się świetnie, dlatego cieszę się, że tutaj nie ma kamer i że mówię tylko do mikrofonu.
8: Julia Szczurowska, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
8: Pobyt bez Iktaszu, to jest przełom dla ciebie?
10: Myślę, że na pewno ogromny krok do przodu i ten sezon, który rozegrałam teraz, patrząc na numerki, na liczbę punktów i w ogóle na pewno odbił się pozytywnie na mojej karierze i na powołaniu do kadry finalnie, więc na pewno bardzo się cieszę, że wylądowałam w tym klubie akurat w tym czasie i miałam taką możliwość rozwoju.
8: To jest już potwierdzone, gdzie zobaczymy się w kolejnym sezonie?
10: Tak, ku Zajboru Aksaray.
8: Skąd ta zmiana? I kiedy też zapadła decyzja?
10: No ogólnie Besiktas po tym sezonie miał pewnego rodzaju problemy finansowe. No i nie było już ich na mnie stać. Najprościej w świecie nie zaproponowali mi takich pieniędzy, jakie by mnie satysfakcjonowały. No jednak trzeba liczyć i trzeba na te pieniądze patrzeć niestety, stety czy niestety. Ja myślę o tym, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, żeby też nie martwić się, co będę robić po tej karierze sportowej, więc do KUZ Zajboru przyciągnęła mnie na pewno bardzo dobra oferta, ale też możliwość rozwoju u dobrego włoskiego trenera, ale też moja polska koleżanka, która będzie ze mną w drużynie, Martyna Czerniańska, więc myślę, że zbudujemy fajny team i wszystko będzie dobrze w tym sezonie również wyglądać i może jeszcze lepiej.
8: To najlepsza kumpela z kadry?
10: Znaczy z całą moją sympatią do Martyny, no to mam jedną przyjaciółkę w życiu od dziecka, od w sumie chyba 12 czy 13 roku życia i to jest Paulina Damaskę, więc to ona jest dla mnie zdecydowanie jak siostra i myślę, że tu nie ma konkurencji.
8: Będzie ci brakowało pewnie Pauliny, bo to media się rozpisują o tym, że no to jest zaskoczenie, że jej nie ma, szczególnie, że ma już doświadczenie w kadrze.
10: Powiem tak, ja się nie poddaję, ja uważam, że Paulina do nas wróci, więc ja uważam, że to jest jeszcze nic, nie jest przekreślone. Uważam, że Paulina jest potrzebna, jest świetną zawodniczką i jeżeli tylko trener, że tak powiem, zmieni zdanie albo będzie uważał, że na dalszym etapie Paulina jest potrzebna, to na pewno do nas dojedzie.
8: Swój debiut jak ocenisz? Czy jesteś zadowolona po prostu?
10: Nie, uważam, że nie. W sensie nie zagrałam tak, jak potrafię. Na pewno zjadły mnie trochę emocje i stres ze względu na to, że właśnie gra w tej reprezentacji była moim marzeniem od dziecka i mam ten ciężar na plecach właśnie mojego dziadka, mojego taty, którzy też marzyli o tym, żebym ja w tej kadrze zadebiutowała. No ale przede wszystkim mojego dzieciusia, którego już z nami nie ma. Więc mając te myśli w głowie, ciężko było mi się skupić na faktycznej siatkówce, jak na tym, że mam orzełka na piersi i grają hymn przed meczem.
8: Z presją jak sobie radzisz? Jesteś raczej z tych ludzi, którzy wchodzą i zazwyczaj z tym nie mają problemu, tylko tak teraz się zdarzyło? Czy musisz po prostu swoje zagrać w kadrze, żeby ciśnienie zeszło?
10: Znaczy, ja jestem z tych osób, które uważają, że presja to jest przywilej i uważam, że u mnie to się nigdy nie zmieni. To, że zagrałam, nie wiem, gorszy mecz, czy gorszy mecz w mojej opinii, bo wiem, do czego jestem zdolna i wiem, jak potrafię grać. I mam nadzieję, że to za niedługo już pokażę. To nawet nie chodziło o presję, to chodziło o właśnie o emocje i o tą dumę z samego bycia w tej reprezentacji. I myślę, że to, że tak powiem, zablokowało jeszcze mnie na sam początek, ale to, że tak powiem, błąd nowicjusza, pierwsze śliwki, nowe robaczywki. Myślę, że teraz już będzie tylko lepiej.
8: Rozumiem, że nie korciło, żeby grać w reprezentacji Turcji, bo miałaś takie propozycje, mówiłaś o tym, no przynajmniej paszportu.
10: Tak jak już wcześniej mówiłam, za dzieciaka miałam takie marzenie, żeby być w reprezentacji Polski, stąd jestem i nigdy nie zapomnę, skąd jestem, przez to, ile wsparcia, ile miłości dała mi moja rodzina i w życiu bym się tego nie wyrzekła, więc jeżeli kiedykolwiek będę miała paszport turecki, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że wezmę ślub z moim partnerem, ale...
8: Jest z Turcji?
10: Tak, tak, jest z Turcji, ale to w żaden sposób nie będzie wiązało się ze mną i reprezentowaniem jakiegokolwiek innego kraju.
1: No to przypomnijmy, że pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach polskie siatkarki rozpoczną o 5:30 od spotkania z Belgijkami, a terminarz wszystkich spotkań oraz rozmowy z Julią Szczurkowską i Alicją Grabką znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Spotkanie Polska-Belgia już za niecałe półtorej godziny. Będziemy kibicować o poranku. Tu RMF FM, Maciek Rybak. Dzień dobry, 12 minut po godzinie 4:00. Mamy na zegarach.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Te spodnie pobiły rurki na głowę.
2: Jezus, to już u nas w kraju nawet spodnie dokładnie z rurkami się biją. Jak?
1: Spodnie biją rurki. To znaczy, mamy nowy styl MSW, w sensie mieszanych sztuk walki. Te spodnie kontra rurki.
2: Ja czuję, że za chwilę będziemy mieli galę walk spodni z rurkami. Trzymamy kciuki, by wygrał lepszy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Janusz Piechociński, on czasami tutaj patrzymy na jego będzie społecznościowo, on mówi, że co trzeci Polak żąda w sklepie paragonu.
1: To z jakich sklepów pan Janusz ma dane?
2: Właśnie nie wiem.
1: U mnie w sklepie co drugi żąda alkoholu, a nie...
2: Dokładnie.
1: A nie paragonu.
2: Ale to też jest złe,
1: tak,
2: słuchajcie.
1: To jest bardzo złe.
2: I tego też nie róbcie sami w domu.
1: No tak, właśnie o tym mówię, no.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Zrobiono badania, jak niemal dokładnie po roku od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Polacy oceniają jego prezydenturę.
2: No.
1: I równiutko 50,1% źle ocenia prezydenturę. Po drugiej stronie 49,9% Polaków.
2: No. I wszyscy spotkają się we Wszystkich Świętych na grobach.
1: Dlatego zaczynanie rozmowy z rodziną od słów ale ten Nawrocki nawywijał, to nie jest dobry pomysł.
2: To jest tak ryzykowne jak przestawianie zniczy zaraz po tym, jak ciotka skończyła je ustawiać. Nie róbcie tego sami w domu.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Zaklinam was.
1: Szczęśliwa to nasza Polska.
2: Polska jest tak, a czemu?
1: Taki tytuł w internecie. Burza o strój rozenek.
2: To rzeczywiście to fajny i błogosławiony kraj, który ma takie problemy i który takie wiedzie spory.
1: I o co chodzi?
2: O co chodzi, no?
1: Ubrała strój, nawiązując do dziedzictwa ludu Ashanti z Gany.
2: Aha.
1: I pojawiły się zarzuty o zawłaszczenie kulturowe przez panią rozenek.
2: Czy, mam takie pytanie, czy my byśmy zrobili awanturę widząc kogoś z Gany w naszym na przykład stroju góralskim, że to jest zawłaszczenie?
1: No nie,
2: powiedzielibyśmy brawo
1: jest
2: Gana, super.
1: Tyle spraw, o które moglibyśmy się pokłócić, a my strój rozenek. Jestem z nas dumny.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: O, tu mamy, to jest fajne, konkret 68.
1: Co?
2: To ten najfajniejszy ze wszystkich. Że kompetencja nieznajomości partyjnej, rodzinnej i
1: chodzi
2: tak
1: dalej. Chodzi o program wyborczy.
2: Tak, 100 konkretów. Wraca w wielkim stylu Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.
1: Aha.
2: Żona ministra, tu nie będzie niespodzianki. Kierwińskiego.
3: Marcina.
2: W kolejach mazowieckich jako dyrektor czytam zarabia 340 tysięcy rocznie, pisze Gazeta Wyborcza.
3: No a to nie za dużo, no.
1: A komu mieli ten stołek dać?
3: Tak.
1: Komu?
3: Jakiemuś komuś, kto nie wiadomo co jest? Poza tym żona to jest żona.
2: To
1: raz, a dwa. Porządne pisowskie tradycje to są porządne pisowskie tradycje i należy je kontynuować.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: A teraz uwaga, bo przeglądamy dla was przez cały czas internet i jest historia. Tym,
1: no
2: żyje...
1: tak, bo mówiliśmy o tym faktach między innymi.
2: Tak.
1: To grzeje. Czy prezydentowi Zełenskiemu odebrać order Orła Białego?
2: No i uwaga, właśnie... uwaga, oto zapytano Dodę. Czytam na jednym z portali.
3: To jeszcze tylko czekamy na komentarz Roxy Węgiel
2: tak.
3: O tym myśli Jaś Kapela.
2: Jaś Kapela
1: powinien dostać 100 tysięcy na musical o odebraniu orderu Orła Białego.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Tymczasem KRR i TV, czyli Krajowa Radiofonia i Telewizja, alarmuje, że Polacy masowo przestają płacić abonament i tylko co trzeci telewizor jest zarejestrowany.
3: To ktoś płaci?
2: Trzeba płacić,
1: oczywiście, że trzeba. Dzięki temu mamy niezależne media publiczne. Czysta woda jest.
2: Tak, tak, to zdjęcia robią, tak?
1: Tak.
2: Czysta woda jest 1930.
1: Ale czekajcie, ja tu mam cytat z Donalda Tuska.
2: No.
1: Z 2008 roku.
2: A to dawno było.
1: Abonament to jest haracz ściągany z ludzi.
3: Cześć, 2008?
1: No.
3: To jak się ktoś urodził, kiedy Donald Tusk mówił te słowa, to już jest pełnoletni.
2: I jeżeli na 18 dostał laptopa, to już śmiało można z niego ściągać abonament. Fajnie.
3: Jak ten czas leci.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Taki tytuł w internecie znalazłem.
1: Jaki?
2: Francuz, który wstrząsnął segmentem.
3: Czaj, i co? Kryształy pospadały? Teściowa mojej znajomej, to jak była na parę dni w mieszkaniu tej znajomej, to szperała w segmencie, co mają, wspięła się na wyższe półki i zwaliła segment na siebie. Połamała się trochę, ale przeżyła, a temu Francuzu nic się nie stało?
2: Nie, bo to jest taka promocja w internecie. Chodzi o auto produkcji francuskiej. Że wstrząsnął segmentem, że w swojej klasie tam kasuje konkurencję czy coś.
3: No.
2: Jak to się mówi, francuskie auto z Francji, z włoskie auto Włoch, tak
1: no,
2: dalej.
1: No wiem, to szwedzkie, to Chińczyk, to nie, rozumiem.
3: No, aha, o to chodzi.
2: O to, no. Wstawaj, szkoda dnia.

0: informacji w RMF FM.
1: Projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. O tym, jaki może mieć to skutek i czy to jest dobry krok, porozmawiamy już teraz z medioznawczynią dr Agnieszką Całek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie doktor, czy to jest dobry krok? To jest krok w dobrym kierunku? Powinniśmy zakazać albo ograniczyć mocno używanie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych?
2: Na pewno jeśli chodzi o podstawówki, to jest dobry krok w takim sensie, że to jeszcze nie są dzieciaki w takim wieku, żeby mogły świadomie decydować o tym, że na przykład rezygnują z rozrywki. Pewnie w przypadku na przykład 8-latka trudno sobie to w ogóle wyobrazić, więc na pewno to jest dobre posunięcie. My tego potrzebujemy, żeby to było w sposób usystematyzowane w szkołach wprowadzone. Wiadomo też, że wiele szkół już to robi, już ma swoje wewnętrzne różne regulacje dotyczące używania telefonów, ale chciałabym podkreślić, że sam zakaz używania telefonów w szkołach nie załatwia problemów, które wiążą się z tym, co w tych telefonach jest.
1: To znaczy, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście dzieci stały się trochę bardziej bezpieczne albo trochę mniej uzależnione od tych narzędzi?
2: Jeśli mam być szczera, to nacisnąć big techy i to jest właściwie jedyne, co nam może dać nie pozory bezpieczeństwa, jakieś listki figowe, ale tak naprawdę jakąś kontrolę nad tym, co się przez media społecznościowe przetacza. No bo w tym momencie dla większości użytkowników smartfonów aplikacje służące do przeglądania mediów społecznościowych są takim pierwszym okienkiem kontaktu z internetem, ale też z informacją mniej lub bardziej rzetelną, niestety częściej mniej rzetelną. No to tutaj, jeśli myślimy o treściach, które są dla dzieci potencjalnie niebezpieczne albo zupełnie bezwartościowe, jak tak zwany AI-owy szlam, czyli takie treści niskiej jakości wytwarzane masowo, którymi się zapełniają media społecznościowe, no to nad tym prawdziwą kontrolę mogą mieć tylko big techy. Tylko big techy jakby z pozycji swojej mogą to zatrzymać, mogą to regulować. Tak samo jak, no nie wiem, powstawanie sklepów na Facebooku, które są sklepami nastawionymi na to, żeby oszukiwać klientów i znikają po tygodniu. Więc generalnie bardzo by nam pomogło wdrożenie DSA i bardzo by nam pomogło to, co zostało zawetowane. Ja nie mówię, że ustawa, która miała regulować kwestie dotyczące internetu, była ustawą idealną, ale na pewno była jakimś punktem wyjścia, jakimś początkiem do pracy, czymś do przetestowania. Więc na pewno potrzebujemy też współpracy takiej na arenie międzynarodowej i potrzebujemy, żeby nasi rządzący silniej naciskali na big techy, bo na razie to wygląda tak, że one mają bardzo dużo przywilejów, ale bardzo średnio dbają o użytkownika.
1: Dobrze, to może zakaz, który się pojawił w Australii, chociaż nie był najbardziej skuteczny, dostępu osób do pewnego wieku do mediów społecznościowych właśnie.
2: To jest jakiś pomysł, ale on też nie załatwia sprawy. To znaczy to, że zabronimy tego odgórnie, nie znaczy, że nie ma do tego dostępu.
1: Tak 70% jak kont w Australii zostało przywróconych przez nastolatków jakoś różnymi bocznymi drogami.
2: Tak. No jakby nastolatek też człowiek, inteligentny i potrafi mózgu użyć, tak? Więc jak chce obejść takie zasady, to się da zrobić. Tak samo jak jest z tymi telefonami teraz w szkołach. No dobrze, dzieci są chronione przez kilka godzin przed zupełnie przypadkowymi treściami. Natomiast jeśli wracają do domu, w którym rodzic ma słabe kompetencje technologiczne albo nie ma ich wcale, no to jest szansa na to, że pozostałe pół dnia spędza w telefonie, natykając się na bardzo różne rzeczy. Więc krótko mówiąc, ograniczenie używania samego urządzenia nie załatwia sprawy. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby to tak naprawdę skupiało się na regulowaniu treści, które do dzieci docierają, zresztą nie tylko dzieci, bo również dorosłych, żeby to na tych treściach się skupić i sprawić, żeby one były bardziej jakościowe.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Pani doktor mówi o tym, że te kilka godzin w szkole nie załatwia problemu. No i niektórzy uważają, że przynajmniej w czasie tych zajęć one będą bardziej skupione. Ale jeśli ja dobrze rozumiem, to jak ktoś przez pozostałych 10 godzin skoncentrowany jest na szybkich, krótkich, często rzeczywiście będących szlamem informacyjnym treściach w internecie, to nawet jak mu na 4 godziny czy na 5 godzin zabierzemy to urządzenie, no to jego sposób odbierania rzeczywistości nie będzie inny, będzie taki sam.
2: Na pewno funkcje poznawcze takiego młodego człowieka, umysłu, który się dopiero kształtuje, no są w sposób fundamentalny poddawane destrukcji temu, co mamy w mediach społecznościowych, temu, jak one są skonstruowane, że to są narzędzia, które są skonstruowane no trochę na zasadach hazardowych, czyli skrolujemy, dokąd nie dostaniemy nagrody, bardzo szybko następuje wybuch radości, po czym ta radość mija, szukamy następnego bodźca, który da nam to samo. Więc generalnie lepsze te kilka godzin niż nic, ale no tak jak powiedziałam, to nie rozwiązuje całościowo problemu. No i też jakby nie chroni dzieci przed całą masą różnych niepożądanych treści.
1: No dobrze, jeszcze pytanie, to w takim razie, dlaczego dorosłym nie zabrać? To znaczy oczywiście możemy założyć, że dorośli są lepiej przygotowani, ale mechanizmy uzależnienia oczywiście wolniej działają u dorosłych, bo mamy rozmaite zdolności czy pewne rozmaite doświadczenia, ale media społecznościowe uzależniają dorosłych tym samym mechanizmem, o którym pani mówiła, tak samo to może zakażmy dorosłym telefonów w pracy.
2: No to by nie było takie proste, bo dorośli mają już jakby pełnię różnych praw, mogą protestować.
1: W tej dzieci też mogą, jak
2: demokracji.
1: Wiemy.
2: Mogą, natomiast dzieciom jeszcze można coś narzucić, bo jakby ta pełnia praw jest jeszcze za chwileczkę w okolicach 18 roku życia. Natomiast panie redaktorze, na pewno to jest tak, że wszystkim nam, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, jaki mamy poziom wykształcenia, bardzo by pomogła edukacja medialna i edukacja technologiczna, bo my ją mamy naprawdę w szczątkowym stanie. Więc jeśli mówimy na przykład o nauczycielach, którzy mają wykorzystywać różne technologie na zajęciach, a ich kompetencje są niższe od osób, które mają uczyć, no to jak to ma zadziałać? Jeśli chodzi o rozmaite zagrożenia, które się pojawiają w sieci, przecież jest tak, że osoby z pokolenia X, z pokolenia baby boomersów, czyli ci starsi użytkownicy, oni nie przeszli żadnej systemowej edukacji informatycznej, no bo tak to chyba trzeba nazwać, więc używają tych mediów społecznościowych trochę jak krokodyl Dundee. To im działa, ale nadal na przykład dają się oszukiwać tym sklepom na Facebooku, dają się nabierać na rzeczy, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dają się oszukiwać rozmaitymi produktami finansowymi, które są tak naprawdę skamem. I my potrzebujemy pomocy w zakresie tego, żeby lepiej rozumieć te media społecznościowe. Więc tak naprawdę my tutaj dyskutujemy o telefonach i to jest oczywiście jakiś krok naprzód. Ale bardzo byśmy potrzebowali systemowych rozwiązań, kampanii społecznych. Może gdyby od czasu do czasu do skrzynki pocztowej statystycznego Polaka wpadał poradnik czy broszurka dotycząca rzeczy związanych z technologiami, z mediami społecznościowymi, z zagrożeniami, to nie byłoby tak źle. Też nie mówię, że to są idealne rozwiązania, ale na pewno bardzo by to pomogło ludziom lepiej sobie radzić w tym cyfrowym świecie, bo możemy zaklinać rzeczywistość, zabierać ludziom urządzenia, ale prawda jest taka, że ta technologia nie zniknie. Ona z nami już będzie. Tak samo jak elektryczność, która przyszła, no nie zniknęła i parę innych wynalazków po drodze również. I musimy się nauczyć jakoś z tym funkcjonować, tak żebyśmy żyli z tym we względnym dobrostanie. Więc myślę, że dobrze by było raczej myśleć o takim kierunku, żeby kształcić swoje społeczeństwo w tę stronę, żeby ono było społeczeństwem technologicznym jako całość. To znaczy, żeby przeciętny obywatel dobrze sobie w tych technologiach radził, odnajdywał się w mediach społecznościowych i potrafił się po tym poruszać bezpiecznie.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Całek, Uniwersytet Jagielloński, Medioznawczyni, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. RMF FM.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
10: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM.
11: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
12: RMF FM zawsze z wami.
13: Maciek Rybak, do usłyszenia, dobrego dnia wam życzę, zapraszam na Fakty RMF FM o godzinie 5, a te przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
14: Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Przez ugodę resortu sprawiedliwości z byłym sędzią Waldemar Żurek będzie musiał przepraszać za słowa Zbigniewa Ziobry. Zbliża się jubileuszowa edycja festiwalu Black or White, czyli krakowskiego spotkania z nauką, sztuką i edukacją zdrowotną. Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
14: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją w Faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. A co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
16: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
17: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
16: A kiedy to nastąpi?
17: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
16: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
14: Poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną na Opolszczyźnie wciąż czekają na pomoc. Przypomnę, wichura, która przeszła przez Balcerzowice, zrywała dachy, wybijała okna, nawet burzyła ściany. Ucierpieli też przedsiębiorcy. Jednego z nich odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
18: Macie tu ogromne straty.
19: Tak, straty są przeolbrzymie. Można by rzec, że dwie firmy, które były na naszym podwórku, zostały doszczętnie zniszczone. Warsztat samochodowy oraz pomoc drogowa. Na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy czym jeździć, nie mamy jak innym ludziom pomagać.
18: Te pojazdy, które przed nami stoją, lawety zniszczone?
19: To z 9 pojazdów 7 na chwilę obecną nie nadaje się w ogóle do użytku.
18: Co to dla was oznacza?
19: Mamy zawieszoną działalność, dwie nawet działalności zawieszone, więc na dzień dzisiejszy nie zarabiamy na to, żeby odbudować.
14: Mieszkańcy nadal szacują straty, a poszkodowani poza tym tym korzystają także z pomocy psychologicznej. Nauka i sztuka razem dla ochrony zdrowia. W Krakowie 20 czerwca odbędzie się wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio specjalny koncert, spotkanie z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
18: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, to już chyba będzie piąty raz, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci, Andrzej Lampert i z pań Edyta Krzemień, Edyta chyba trzeci raz, Olga Szomańska drugi raz, Priska Abbo trzeci raz, gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sara James. Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu, no i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Peki.
14: Wymieniała organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. O szczegółach tej rocznej jubileuszowej edycji przeczytacie na rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji mamy dla Was w porannym wydaniu Faktów. Te startuje już o 5.30. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale wydaje mi się, że wprowadziłem w zakłopotanie algorytm internetowy.
1: No.
0: Bo wiecie, jak szukam tematu na felieton czy coś tam do programu, to klikam w różne informacje, od sasa do pasa, od operacji plastycznej celebrytki poprzez politykę, aż po sposoby hodowli kapusty kiszonej na drzewach, nie? Tematyka poszukiwań jest zatem rozległa jak dwa stepy akermańskie. I teraz tak, taki algorytm cię śledzi i podsuwa treści i reklamy zgodne z twoim zainteresowaniem. Taka podobna jest koncepcja. Kupisz deskę sedesową na Allegrze czy gdzieś, to dostajesz propozycję zakupu następnych desek sedesów, bo przecież kolekcjonujesz deski sedesowe, wiszą ci na ścianach malowniczo poprzyklejane, nie? No, zawsze zapas jakiś jest, nie? No i taki, powiedzmy, Giorgio Mustafa algorytm przydzielony do mnie jest dziebko zdezorientowany. Se myśli, gościu się wszystkim interesuje albo niczym. Ocie prącie, co mu dać? Co podsunąć? W końcu znany i słynny grecki filozof internetu, algorytm z Allegro, konsultant wszystkich algorytmów, padł na pomysł i radośnie zakrzyknął, wiem, podsuniemy Łobuzowi Olbratowskiemu duże namioty. Duże namioty. I podsunął namioty magazynowe, takie wielkie namioty na imprezy, namioty hale magazynowe, na przykład DAS 560S, namioty obory dla krów i tak od kilku miesięcy. Może Algi, że go tak pieszczotliwie nazwą, liczy, że, nie wiem, zainteresuje się hodowlą krów i nabędę namiot oborę. Zresztą bardzo estetyczny i gustowny. Powaga, tutaj nie żartuję, szacun dla producenta. I żeby nie było, ja nie narzekam w zasadzie, bo mógł algorytm podsunąć mi szeroką gamę chińskich nagrobków dla katolików, prawda? Nie zrobił tego i oto mam do niego żal.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: Punktualnie 5:30 na zegarach w całej Polsce. Czas na poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski. Witamy.
5: Dzień dobry, o poranku. Środa, trzeci dzień czerwca, tuż przed długim weekendem. 154 dzień roku od godziny i 10 minut poranek ze słońcem. Najcieplej w tej chwili w Świnoujściu, prawie 17 kresek, najchłodniej pod Tatrami, w Zakopanem plus 7. A zaczynam fakty RMF FM o 5:30 od aktualnych informacji dla kierowców z Krajowej 15. Zapraszam. O poranku czekają Was problemy z przejazdem na Krajowej 15 w okolicach miejscowości Kowalewo-Pomorskie. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Tam z powodu awarii wodociągu przejechać można w tej chwili 15 tylko wahadłowo. Remont potrwać może nawet do 10. Uprzedzamy. Rząd przyjął pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Te nowe regulacje mają m.in. ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich treści oraz wprowadzać zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.
6: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, tego kryzysu, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, odważna, sprawcza, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
5: Argumentuje minister edukacji Barbara Nowacka. Zdaniem rządzących dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Coraz dłuższa lista kandydatów, którzy chcieliby walczyć o prezydenturę w Krakowie. Swojego kandydata zgłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
7: Pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
5: Kim są pozostali pretendenci? Co z kandydatem Koalicji Obywatelskiej? O tym powiem o poranku w faktach. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, wyznaczona, przypominam, na komisarza regionalnego partii po rozwiązaniu małopolskich struktur koalicji, mówi, że rozmowy trwają i partia ma jeszcze 2 tygodnie. Na przedstawienie swojego kandydata. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu drogowego. W porannych faktach wyjaśnimy Wam, na czym polegają zmiany, na co zwrócić uwagę, by uniknąć kary. Usłyszycie też o planach zapewnienia suwerenności technologicznej Polsce i o wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
8: To my powinniśmy dysponować narzędziami takimi jak AI, a nie AI dysponować nami.
5: O sztucznej inteligencji Donald Tusk. W porannych rozmowach o 7:00 w faktach i internetowym radiu RMF24 gościem Piotra Selaka będzie poseł PiS, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Natomiast 7:40 u Tomasza Talikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Jak w każdą środę, oczywiście cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści podpowiedzą, co możemy zrobić, by zwiększyć szansę, że długi weekend będzie bezpieczny i zdrowy.
9: Polecamy aktywność fizyczną. Drobne kroki również potrafią przynieść duże korzyści, na co mamy dowody naukowe.
5: O tych dowodach usłyszycie także w faktach. Najbliższa pełna porcja informacji już o 6:00. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
3: To posłuchaj.
5: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Czeka
2: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
8: Po reklamie.
6: RMF FM i nucisz od rana.

co? I można ładniejszą rockową nutę zagrać o poranku? Oczywiście, że można. Tylko trzeba być wstawajem, szkoda dnia. RMF FM, tu wstawaj, szkoda dnia. Dzień dobry, 5:47 na zegarach. Co my tam mamy dzisiaj? Środa, trzeci dzień czerwca. Jutro weekend, to jest dobra informacja. Dla jednych dłuższy, dla drugich krótki, ale to jest informacja dobra. Bo z weekendem jest jak z pizzą. Albo jest dobry, albo jest bardzo dobry i nie ma trzeciej opcji. Co z aktualności? Nasze dziewczyny grają z Belgią w siatkóweczkę w pierwszym secie 18-17, jak na razie dla biało-czerwonych. Dzień roweru mamy w kalendarzu, bo to jest 3 czerwca. Dzień dobrej oceny, życzymy samych piątek w związku z tym. No i co? No i morza najlepszej muzyki. W RMF FM, dokładnie. Ładniej bym tego nie ujął. Skowron Tomkowicz, kłaniamy się nisko. Za 12 minut będzie 6.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To by się dowiedział, że tam rząd jedzie do Londynu coś podpisać.
2: A poza tym pan prezydent ma tyle zajęć, że rząd nie chciał mu zawracać głowy.
1: Bo to jest elegancki rząd.
2: Dokładniej przerywać trudną i odpowiedzialną pracę wetowania.
1: Weto Wania to jest takie imię sowieckie. Wania.
2: Dokładnie.
1: Nie weto, tylko z weto.
2: Weto to jest nazwisko. Mhm.
1: Wiktor Waligura to też jest nazwisko.
2: Inne niż Wania.

0: Ula la la, to jest bardzo dobra reakcja, kiedy przygotowujesz się do odsłuchania faktów.
1: Daj się głośniej o to fakty, na zegarach 6:00, w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Odsłuchajmy.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Balcerzowice na Polszczyźnie zniszczone przez sobotnią trąbę powietrzną czekają na pomoc.
3: Dziś mieszkańcy otrzymać mają pierwszą rządową pomoc finansową, to 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
2: Michał Drewnicki kandydatem PiS-u na prezydenta Krakowa.
3: A fakty o 6:00 zaczynamy od Nankinu.
2: W Chinach Polki zaczęły walkę w Lidze Narodów.
3: Gramy z Belgią. Pierwszy set, zwycięski 25-20.
2: W Nankinie polskie siatkarki rozpoczęły grę w Lidze Narodów.
3: 6 godzin różnicy, w Nankinie minęło południe, w porannych faktach natomiast Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak, dzień dobry
3: Wojtku. Ligę Narodów otwieramy, jak mówiliśmy, starciem z Belgijkami. Pierwszy set zakończony przed momentem, jak poradził sobie Polki, przypomnijmy.
4: Była to bardzo dobra partia w wykonaniu Polek, jak wspomnieliście, 25-20, wygrany ten set i tylko raz rywalki wyszły na prowadzenie, tak przez cały set warunki dyktowały biało-czerwone. Mocnym punktem naszej kadry zagrywka, nie? Naprawdę odrzucamy od siatki mocną zagrywką Belgijki, które radzą sobie w obronie zazwyczaj bardzo dobrze, ale dziś mają problemy. Na wyróżnienie zasługuje na pewno debiutantka Julia Szczurowska, która zdobyła 8 punktów. Nasza atakująca naprawdę dzisiaj nęka Belgijki tymi swoimi mocnymi atakami. Przed chwilą rozpoczął się drugi set tego spotkania. W nim Polki prowadzą 1-0.
2: Wojciech Marczyk, dziękujemy Ci. Przypominamy, w ostatnich 3 latach 3 razy z rzędu biało-czerwone wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów.
3: Zawsze jest apetyt na więcej. Do meczu będziemy wracać w porannych faktach RMF FM.
2: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
3: Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
5: No ja mam wrażenie, że straciłam, już nie będzie tak samo, straciłam większość. I chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
6: Pierwszą noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy u mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek no, remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
2: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. To fakty w RMF FM. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego, swojego radnego, w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
2: W faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
7: Z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
8: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
7: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
9: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
7: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany przez Socjaldemokrację Polską oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak.
2: To także są fakty.
3: Rząd będzie budować suwerenność technologiczną, zapowiedział premier Donald Tusk na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Jak dodał, ma być to zadanie strategiczne.
2: Wprowadzony zostanie tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. Premier wspominał też, że sztuczna inteligencja to szansa, ale też zagrożenie, dlatego trzeba nauczyć się ją wykorzystywać. A do tego potrzebne są wykształcone kadry.
10: Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji, który trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.
3: Według zapowiedzi premiera te laboratoria powstaną w 8 tysiącach podstawowych oraz 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych, tyle że to zapowiedzi.
2: Za godzinę gościem Piotra Salaka w Faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie były minister cyfryzacji i poseł PiSu Janusz Cieszyński. Kibicujemy oczywiście naszym zawodniczkom Chinach, a o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
3: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlema. Plan Polki na ten poranek już znamy.
11: Pobudka 6.45, 7.15 śniadanie, 8 wyjazd na kortę, 8.30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11.
3: Przeciwniczką Anna Kalińska, przypomina menadżer naszej tenisistki, jednocześnie prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
2: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
3: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w Wielkim Szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczy o półfinał.
2: Relacje z Paryża polecamy. W Faktach
3: a po 6.30 pierwsze poranne fakty sportowe. Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Co tam w pogodzie, panie Przemku?
1: No niby czerwiec, ale rano ciągnie troszeczkę po rajtach. Dziewiątka w Suwałkach, trzynastka w Zielonej Górze, czyli tak najcieplej nie jest. Ale potem nie, potem rzeczywiście szesnastka w Suwałkach.
0: Szok i niedowierzanie.
1: Czternastka w Zielonej Górze. Cieplej w Rzeszowie, tam 26 kresek, czyli dzisiaj Rzeszów pełni honory.
0: W takim pasie, jak tak patrzę, od Gdańska przez Bydgoszcz po Łódź, aż po Rzeszów do 25 właśnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
1: Czyli to nie Rzeszów, ale pas Koszalin, Bydgoszcz, pas. Łódź, Rzeszów pełni dzisiaj rolę letniej stolicy Polski.
0: Jeśli chodzi o opady, to tak, o poranku zaczną się na zachodnich krańcach Polski, tak na przykład w Zielonej Górze i tutaj w Wałbrzychu. I później będzie szło przez całą Polskę i o godzinie 20 już dojdzie do Małopolski.
1: Więc teraz na dobry początek dnia Harry Styles z RMF FM.

0: Kasia Kowalska w RMF FM. A teraz przenosimy się na Okęcie we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: To ktoś leci?
0: Nie, ta żona Bartosza Kurka leciała i to są zdjęcia, jak ciągnie za sobą walizkę wartą 5,5 tysiąca.
1: Okej.
0: I tutaj piszą, poradziła też sobie z dźwiganiem torebki za ponad 100 tysięcy.
1: Boże, jak tak można? Kto to słyszał? Do torebki za 100 koła wziąć walizkę za 5 tysięcy? Czy ona tego nie czuje?
0: No nie, ewidentnie nie czuje. To jest blamasz taki. To jest tak, jakby przyjść z Tuskiem na spotkanie konfy. Czy jeszcze odwrotnie?
1: Znaczy, tyle dobrze, że to Okęcie. Że świat tego obciachu nie widzi.
0: No przynajmniej tyle, tak by to Bóg strzegł.
1: Bo to dzisiaj by w CNN-ie mówili. Patrz, z czym przyszła. Tylko po angielsku.

0: Ważne pytanie, co się stało w Kozowie? Chłop podbił oko krowie.
1: To, czy to jest ten moment, żeby rozpocząć kącik, co się stało, gdzie pod?
0: Tak, co się stało w Bożęcinie, chłop się zsikał na drabinie. To jest to, to jest to, to jest to, to, to jest ta chwila.
1: To dajcie znać, co się stało, gdzie pod.
0: Co się gdzie stało pod.
1: A nawet co się gdzie stało pod.
0: 3-3-2-2 albo 12-2 miliony.
1: I to nie jest głupia zabawa, nie. Po prostu chcemy być na bieżąco.
0: I żebyście wy też byli na bieżąco.
1: Tym bardziej, że jest dużo miejscowości i bardzo dużo wydarzeń.
0: Dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo.

0: RMFFM, Jurkę, ta też w RMFFM. 6.22. Czas dowiedzieć się, Sosie, gdzie stało pot.
1: Tak, bo to rzeczy się dzieją.
0: Dokładnie, no, nawet nie chcecie wiedzieć jakie.
1: Słuchacz napisał: wiecie, co się stało w chustce?
0: Co się stało?
1: Znaleziono jeża w chustce.
0: O!
1: Kto by pomyślał, co?
0: Ja, ale żyjesz. Co się stało w mordarce?
1: Co?
0: Chłop się zestrał w koparce. Andrzej, nie, to takich nam nie wysyłaj, bo to nie możemy takich rzeczy czytać.
1: O, tu jest takie międzynarodowe.
0: No.
1: Co się stało w Gwadelupie? Facet trzymał palec w... No i to takich to, nie wysyłaj.
0: Nie. O, co się stało w Brześciu?
1: Co się stało w Brześciu?
0: Brali babę w sześciu. Ale to na deser sułtański do kafeterii.
1: A, no że rzucili się w sześciu i kupili jeden.
0: Ona zjadła, baba. No.
1: Co się stało w Kołobrzegu?
0: Co się stało?
1: Gość popuścił podczas biegu.
0: To, bo to się nazywa biegunka właśnie, że podczas biegu. To jest.
1: Co? Nie wysyłajcie, to jest brzydkie.
0: Nie, tak nie róbcie, nie. Co się stało pod Kaliszem? O. No. Baba biła się z Małyszem.
1: Bo, a czy powiedziałbyś? Adam Małysz, taki spokojny człowiek, a tu się z babą powiódł. No.
0: Co się stało w Lisiej Górze?
1: Co?
0: Baba śpiewa sama w chórze.
1: A to głupie.
0: Ale jak tak sama zrobi alty, soprany, tenory, to dobra.
1: A co się stało w Dąbrowie?
0: No.
1: Ksiądz na parafii ci powie.
0: O, i to ma ręce i nogi.
1: To ma ręce
0: i to ma i sens nogi. I to jest bieżące, życiowe, aktualne.
1: No, taki kącik Polska lokalna. No, teraz już wiecie, co się, gdzie stało pot.
0: I dzięki nam jesteście na bieżąco.

0: na, na, na, na. To jest Keira w RMF FM. Sour. Patrzę na zegarek, zbliża się 6:30. A co to oznacza?
1: Że wtedy u nas fakty.
2: Reklama.
3: Co tu skwierczy apetycznego?
4: Grille okazji w Polomarkecie.
5: Do Polo Polo.
6: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy.
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: I jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: No, do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Po reklamie.
20: 630 fakty w RMF FM teraz przed nami.
21: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tej chwili utrzymywany będzie pakiet CPN. Tak w RMF FM deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka.
22: Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. A co potem?
23: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
22: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1,6 mld złotych.
21: A dziś 96. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której to od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm.
22: Izraelski Mossad ma nowego szefa.
21: Został nim już oficjalnie dotychczasowy sekretarz wojskowy premiera Benjamina Netanyahu, generał Roman Goffman. Urodzony na Białorusi 49-latek jest 14. dyrektorem Mossadu, czyli Instytutu Wywiadu i Zadań Specjalnych. To jest główna izraelska agencja wywiadu zagranicznego, jest jedną z trzech głównych służb specjalnych Izraela obok wewnętrznego Shin Bet i wywiadu wojskowego Aman. Czy rządowy pomysł zakazujący smartfonów w szkołach podstawowych spodoba się także opozycji? O to zapytamy w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
22: Gościem Piotra Selaka będzie Janusz Cieszyński, poseł PiSu, były minister cyfryzacji. Witamy Cię, Piotrze.
0: Dzień dobry.
22: Ale nie będzie tylko temat smartfonów, prawda?
0: Nie. Będziemy też rozmawiać chociażby o przedterminowych wyborach, o kandydacie PiS w tych przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki jeszcze 2 lata temu, jak pamiętacie, nie nadawał się zdaniem Jarosława Kaczyńskiego na szefa struktur regionalnych Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. A dzisiaj jest kandydatem tej partii i to w prestiżowych wyborach. Zapytam, kiedy popełniono błąd? Wtedy czy teraz? Czy ta kandydatura ma poparcie wszystkich frakcji w PiSie? Co z Patrykiem Jakim? Czy wobec wniosku prokuratury powinien zrzec się immunitetu, czy czekać na rozstrzygnięcie Europarlamentu? Co dalej w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego i jak ma się Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego? Sporo tematów, zapraszam po 7.
22: No tak, przygotowałeś naprawdę wiele pytań. Piotr Salak, polecamy tę rozmowę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Polskie siatkarki grają z Belgijkami w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów.
21: Mecz rozgrywany w chińskim Nankinie otwiera fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
3: Witam.
21: Wojtku, pierwsza partia z pewnym zwycięstwem. W drugiej osłonie już tak pięknie nie było.
3: No niestety, ten set przegrany 22-25, chociaż rozpoczął się bardzo dobrze od kilkupunktowego prowadzenia Polek. Potem jednak gra się posypała, szczególnie ta w przyjęciu. Belgijki dobrze zagrywały, dobrze atakowały, nie radziły z tym sobie Polki. No i zobaczymy, jak dalej będzie się dla biało-czerwonych to spotkanie układało. Na początek dwie porażki tak rozpoczęli rozrywane w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki Mistrzostwa Świata nasi koszykarze 3-3. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu przegrali wczoraj 19-21 z Mongolią. Ogromne emocje wzbudziło drugie starcie, w którym jednak mimo walki nasza kadra przegrała po dogrywce z Łotwą 20-22. Oto co zadecydowało o porażce, pytał po meczu Adama Waczyńskiego Patryk Serwański.
24: Małe błędy niestety znowu ważyły, ale walczyliśmy do samego końca.
25: Trzeba powiedzieć szczerze, pierwszy dzień nieudany.
24: Tak, no wiadomo, chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów, będziemy walczyli, na pewno nic nie jest stracone.
3: Bo ekipy z drugiego i trzeciego miejsca w grupie zagrają w barażach o awans do ćwierćfinału, a w czwartek nasi kadrowicze zagrają z Czechami i reprezentacją USA. Wczoraj na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielkie emocje wzbudziło ćwierćfinałowe starcie Jakuba Mensika z João Fonseca. Po blisko 3 godzinach gry górą Czech, który po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wierzymy, że dziś po raz pierwszy w tej fazie turnieju zamelduje się Polka. Rewelacja French Open Maja Chwalińska. Polka o 11 rozpocznie spotkanie z Anną Kalińską. No a my na koniec wracamy do Nankinu. Rozpoczął się trzeci set starcia Polek z Belgijkami. No i jak na razie Belgijki prowadzą w nim 1-0.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
20: Jeszcze 25 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry.

0: Daleko.
1: Dzień dobry, to my. Poranne świry, Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry, mamy dla was historię prosto z internetu. Były piłkarz Stali Mielec, pozdrawiamy. Właśnie został wyświęcony na księdza, proszę.
1: O, to dobrze, że w tę stronę, a nie odwrotnie, bo gorzej jakby ksiądz został wyświęcony na piłkarza.
0: Tak, bo w sułtanie dużo trudniej gra się w piłkę. Dużo.
1: Chyba, że na bramce.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
6: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa.
19: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
21: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
23: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
26: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
27: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: Teddy Swims.
1: Mr. Now It All. No i tak to się kręci, zagraniczna piosenka, tu zagraniczna piosenka, tam
2: i to sobie płynie. Jedziesz normalnie do pracy, jeden z drugim.
1: Tak, i masz.
2: I słuchasz sobie i nic nie musisz za to płacić. To jest profesjonalizm.
1: I jeszcze wiesz, co się dzieje w świecie, a jest afera z aktorką Mandy Moore. Ona grała tam w słynnym Pamiętniku Księżniczki czy w Szkole Uczuć i
2: no.
1: Mandy przeszła tyle operacji plastycznych, czytam, że przestano ją rozpoznawać. O. Nawet zagorzani fali, tacy fani z fanklubu, co mają jej plakaty nad łóżkiem, mówią: hej, nie wiemy, kto to jest.
2: Bo może to jednak rządzące światem jaszczury kosmici podmieniają ludzi.
1: A może, no może, wiadomo, może zrobili z tego, z Batyra Nawrockiego.
2: Tak.
1: Z Kośniaka Kamysza.
2: Z Niemca Premiera.
1: Z Niemca Premiera, no. Z nas redaktorów.
2: No.
1: Ludzie, trzeba być absolutnie czujnym. Czujnym.
2: A ja to sobie kiedyś, jak będzie mnie stać,
1: no.
2: Zoperuję plastycznie pięty.
1: Po co?
2: Będą na mnie patrzeć i nikt ci nie kapnie, że mam zrobione pięty.
1: No,
2: a to będę ja!

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wanna be the only one, the only one, eternal w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, też zagraniczna, całkiem fajna. Za chwilę polskie, o 7:00 fakty w RMF FM.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
1: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
8: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
9: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ion. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
8: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
10: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ion White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
6: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
0: To będziecie mieć niespodziankę.
6: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy bez cenzury.
6: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
14: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99.

0: Kaufland. Po reklamie.
1: No i mamy siódmą. Czas poznać najważniejsze fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
2: Program Top Mama wciąż nie ruszył.
3: Dlaczego nie działa, dlaczego wciąż nie uruchomił programu ani jeden szpital w Polsce? O tym za moment reporter RMF FM.
2: W życie wyszły przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę. Posłuchajcie, co się konkretnie zmienia.
3: W rozmowie o siódmej w Faktach i Radiu RMF 24 Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł PiS.
2: Kibicujemy również naszym siatkarkom, które w Lidze Narodów w Chinach mierzą się z Belgijkami. Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama.
3: Jak ustalił reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz mimo hucznej inauguracji w lutym wciąż programu nie uruchomił ani jeden szpital w Polsce.
4: A właśnie program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których oddział położniczy został zlikwidowany.
2: Michał z nami w porannych faktach. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry.
2: Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
4: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bez porodówek.
5: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Było rzeczywiście jeden z ośrodków chciał, ale dla odmiany nie spełniał wymogów, ponieważ odległość była zbyt bliska.
4: Program zostaje, czy może wycofa?
5: Na razie nie, zostaje jako pewna opcja.
4: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły, szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
2: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
3: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Nasz wóz satelitarny zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, na miejscu reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia.
6: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
7: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, nie powinny mieć jakiś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
8: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
6: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
3: W Faktach o 6 Donald Tusk mówił o polskiej suwerenności technologicznej.
2: Przy okazji zapowiadał
9: projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
2: Według zapowiedzi szefa rządu powstaną w 8000 podstawowych oraz 4000 szkół ponadpodstawowych.
3: Administracja Donalda Trumpa prosi tymczasem czołowych twórców AI o dobrowolne poddanie swoich najskuteczniejszych modeli sztucznej inteligencji rządowym testom cyberbezpieczeństwa przed ich upublicznieniem. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące Departamentom Skarbu, Obrony, Handlu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także innym agencjom rządowym zawarcie umów z twórcami sztucznej inteligencji w celu testowania ich modeli.
2: 30 dni potrwać mają takie testy.
3: Anthropic, OpenAI i Alphabet Google w maju, przypominamy, spotkały się ze stroną rządową właśnie w sprawie cyberbezpieczeństwa i dopracowania tego rozporządzenia wykonawczego.
2: A teraz doniesienia ze świata sportu. Oczywiście o poranku, jak już mówiliśmy, sprawdzamy i kibicujemy, prawda? I sprawdzamy, jak wypada debiut naszych siatkarek w Lidze Narodów.
3: Gramy w chińskim Nankinie. Przeciwniczkami dziś Belgia. Było 1-1 w setach. Trwa teraz trzecia partia pojedynku. Energetyczna, gorąca. Mamy dużo chaosu na parkiecie.
2: No i tak, Wojciech Marczyk ponownie z nami w Faktach.
10: Potwierdzam, dzieje
2: Wojtku,
10: się.
2: Wojtku, właśnie znowu dużo nerwów i niepewności w tym trzecim secie.
10: No i wyrównana ta końcówka tej trzeciej partii. Polki przegrywały już 3 punktami 18-21, ale dobre ataki Julii Szczurowskiej spowodowały, że Polki doprowadziły do remisu. Było teraz dobry atak, czas dla trenera reprezentacji Belgii, no i wracamy na parkiet po tej przerwie. Dobry brok Polek. Nie, Belgijki się przedzierają i znów mamy remis 23-23.
11: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
2: I w internetowym radiu RMF 24 Piotr Szlalak i jego gość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Michał Drewniński, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Pan jest bardzo zadowolony, jest Jacek Sasin i Beata Szydło, a pan?
12: Beata Szydło to jest jedna z naszych liderek w Małopolsce. Więc
3: czyli myślę, pan też się cieszy?
12: No, ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że ostatnio właśnie z Michałem Drewnickim rozmawiałem wtedy, kiedy on w tej niebieskiej kamizelce zbierał podpisy pod referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
3: A ja myślałem, że
12: jak
3: pan...
12: widać, to osoba, która wie w co się angażować.
3: A ja myślałem, że pan rozmawiał
12: z Michałem... jest ważna.
3: A ja myślałem, że pan rozmawiał z Michałem Drewnickim wtedy, kiedy sam był odwoływany, bo jeszcze niedawno, 2 lata temu niespełna, był odwoływany ze struktur małopolskich, z szefowania struktur małopolskich PiS. To jak to jest? Nie nadaje się, żeby szefować strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, a nadaje się, żeby być prezydentem Krakowa?
12: Michał Drewniński pokazał, że jest człowiekiem działania. Pokazał, że potrafi się zaangażować w taką akcję, o której sam pan przyzna, że wiele osób mówiło,
3: ale
12: że
3: no kolejne pytałem, referendum... Panie, wie pan o tym.
12: No, ale nie, ja odpowiadam dokładnie na to pytanie, że jeżeli się ktoś w polityce wykazuje w działaniu, to dowodzi, że wie, co robi.
3: Czyli
12: ja
3: wtedy
12: uważam,
3: został popełniony błąd, rozumiem,
12: ja uważam,
3: tak?
12: Ja uważam, wie pan co, ja naprawdę nie jestem w stanie się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w setkach struktur powiatowych,
3: nie,
12: czy miejskich
3: tak
12: Prawa i Sprawiedliwości. No nie, no właśnie jest ich bardzo dużo i dlatego nie znam dokładnie tych sytuacji, ale mogę powiedzieć, co uważam, że jeżeli ktoś wszedł w taką akcję, w co wiele osób myślało, że się nie uda, a Michał Drewniński miał rację, no to pokazał, zapracował sobie dzisiaj na to, żeby dostać tę nominację.
3: Tak mówi Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość rozmowy o 7, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale będziemy oczywiście rozmawiać dalej w radiu RMF 24 i tam gorąco zapraszamy.
1: Zapolecamy nasze internetowe radio w sieci. W międzyczasie Polki wygrały 3. seta w tym inauguracyjnym pojedynku Ligi Narodów z Belgią, zatem jesteśmy na prowadzeniu, wygrywamy 2-1.
2: A po godzinie 8 przypomnijmy, u Tomasza Terlikowskiego Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Na termometrach teraz od 11 stopni w Suwałkach do 16 Kresek w Gorzowie. Potem będzie taki pas w kraju. Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Rzeszów.
15: Słynny pas, tak.
14: I w tym pasie 25 stopni. Poza tym 16 w Suwałkach, 14 w Zielonej dzisiaj.
15: Często jest to nazywane pasem szczęścia.
14: Pas ciepła też.
15: Opady dzisiaj zaczną się na zachodzie o poranku i będą się przesuwać w centralnej Polsce w okolicach godziny 17. O 20 już dojdą do Małopolski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Biomet teraz rano super, ale tak w południe się skiepści i potem już biomet nie super.
15: Bez opadów na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.
14: Dzisiaj jest Światowy Dzień Dobrej Oceny i my wam wszystkim,
15: tak,
14: obudzonym, stawiamy 5. No. Bardzo dobrze.

0: Alex Warren, WM. 7.13 już, proszę, jak ten czas goni. Dopiero co?
1: Przeglądamy portale plotkarskie, żebyście wy tego nie musieli robić. Edyta Pazura pokazała najmłodszą córkę w dniu jej 8 urodzin i tu cytat, dopiero co ją urodziłam.
0: Czyż to fajnie, pani Edyta urodziła od razu 7-latkę. Super, to ma ręce i nogi taki pomysł. Znaczy,
1: ja bym rodził od razu dzieci dorosłe.
0: 18 plus,
1: bo to zje coś i wychodzi z domu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko, dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super, i nie zasypiam.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość, Lokomotiv krople. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Z Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.
14: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.
0: No, dzień dobry, cześć.
1: Dobrze,
0: no.
1: Oj, ty wstałeś,
0: no,
1: też?
0: No, super. No, no.

0: No i to jest właśnie najlepsza muzyka. No i to i gra, i to jest Michael Jackson, i tego, i Ani Ciciułoki, ty,
1: że, ale
0: tam,
1: że ciciułoki.
0: I właśnie to jest pytanie, gdzie Ania ma ciciułoki?
1: Ja myślę, że
0: Michael Jackson zdecydowanie tutaj śpiewał o Ani Ciciułokach.
1: Ania, sprawdź w Pawlaczu, bo to często są w Pawlaczach takie rzeczy.
0: I w Pępku się zbierają ciciułoki.
1: O, tam straszne ciciułoki. To nazywają się bawełna. Ale...
0: Czy my trochę odbiegamy od tematu?
1: Co to zostało? Ja mam nadzieję, że pan na dyrektor śpi.
0: Tak, i pamiętajcie, ciciułoki najczęściej mają kolor niebieski.

0: Ragazzo na ragazza, to znaczy, że jak już posłodziłeś, to pomieszaj. Chodzi o poranną kawę i herbatkę, ale teraz zostawmy te tematy, bo jest ważniejsza kwestia. Kumulacja szczęścia i ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu, a dzisiaj można z nich wyciągnąć, wytargać, wyjąć 1 200 000 zł.
1: No i co?
0: A minimum w drugim finale to 80 000 zł.
2: Jej pierwsze losowanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Już po 10, więc coraz mniej czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do dwóch dzisiejszych losowań. Żeby później nie żałować.
0: Czekaj, bo jest 7:23, wysyłasz teraz SMS-a. Po 10 no. Losowanie, ciach, przed 11. Możesz mieć na koncie 1 200 000, a w drugim finale minimum to 80, czyli mniej. Prawo nam nie pozwala dać ci mniej.
2: Wybierasz numer sejfu, masz tak. Co najmniej 80 000.
0: I tyle,
2: możesz
0: i tyle.
2: Zgarnąć marzenia swoje, swoich dzieci. 1 200 000 zł. Wejdźcie do gry. Tym bardziej, że uwaga, od teraz przez 10 minut 10 minut zostało, no przepraszam, 9 minut.
0: 9,
2: przez 9 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1333 szanse.
0: Czyli wysyłasz jednego, w systemie loguje się ich 1333. Wykorzystaj tę okazję i zrób to właśnie teraz. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474. 1 200 000. Dwie szanse przed wami. RMF SMS. No, no, pamiętacie
2: RMF
0: numer?
2: RMF, no. 747.

0: Gansal, You Spin Me Around w RMF FM. Tak wam gramy, tak was budzimy. A za chwilę do tego wszystkiego, do tej muzyki na pobudkę dołożymy wam fakty. Ich kolejne wydanie przed nami o 7.30.
1: Reklama.
2: Co tu skwierczy apetycznego?
3: Grille okazji w Polomarkecie.
4: Do Polo Post.
5: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Kochasz słońce?
11: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
3: W faktach ustawa o statusie osoby najbliższej, ona jest już procedowana przez Senat, a prezydent Karol Nawrocki zdążył zapowiedzieć, że ustawę nie podpisze. W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski.
4: Dzień dobry, witamy się, Tomaszu.
5: Dzień dobry.
4: Czy to oznacza, że 2 lata pracy koalicji rządowej pójdzie na marne?
5: A wszystko na to wskazuje. Prezydent wspierany przez wszystkie partie prawej strony sceny politycznej uczynił tę kwestię symboliczną i nic nie wskazuje na to, by chciał i mógł ją z perspektywy partyjnej i politycznej odpuścić. Czy zatem jest sens w ogóle tę sprawę stawiać? O to zapytam Katarzynę Kotulę, pełnomocniczkę rządu do spraw równości, wiceszefową i posłankę Nowej Lewicy. Będę też pytał o skutki prawne, realne skutki prawne transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych i o adopcję przez takie pary dzieci.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed burzami, tym razem w 9 województwach na terenie południowej i zachodniej Polski.
4: Alerty pierwszego stopnia mają obowiązywać od wczesnego popołudnia do późnego wieczora. W zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Opolskim, Śląskim, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim oraz w Łódzkiem.
3: Wiatr w porywach do 85 km na godzinę i niewykluczony grad. Na razie w prognozach.
4: Dziś wieczorem piłkarski mecz towarzyski Polska-Nigeria na Narodowym w Warszawie.
3: I my, i oni. Na Mundial nie jadą, inni za to szlifują mistrzowską formę.
4: Szlifują z problemami.
3: Burmistrz miejscowości La Linea de la Concepción w południowej Hiszpanii zakazał rozegrania meczu Chile-Demokratyczna Republika Konga. Powodem obawy dotyczące epidemii eboli w ostatnim z wymienionych krajów. Mecz zaplanowano na wtorek, 9 czerwca. Spotkanie z Chile to ma być drugi towarzyski mecz, jaki reprezentacja Konga planuje rozegrać w Europie. Planowo dziś o 20 w belgijskim Liège starcie Konga z Danią.
4: Z powodu eboli reprezentacja Konga zmieniła plan przygotowań, odwołała część zgrupowania i przeniosła się do Belgii.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Z nimi o poranku już teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Od dzisiaj łatwiej tracić pieniądze na drodze. Jak wiecie z faktów, w życie wchodzą przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę. Więcej punktów karnych można zdobyć za celowe wchodzenie w poślizg, czyli za driftowanie, także za tak zwane palenie gumy. Więcej punktów będzie także dla motocyklistów za jazdę na jednym kole. Natomiast za jazdę po alkoholu i za szaleńczo szybką jazdę nie będzie można punktów kasować, czyli ryzykujemy życiem i dodatkowo wydatkami na odzyskanie prawa jazdy. Od dzisiaj wchodzą w życie także kary dla rodziców, tych dzieci, które jeżdżą na rowerze albo hulajnodze elektrycznej bez kasku. Młodzi poniżej 16 roku życia od dzisiaj muszą mieć kask, a jak ktoś nie ma, no to policja może nałożyć mandat na rodzica w wysokości 100 zł. Te zasady wchodzą w życie dzisiaj, bo dzisiaj po południu rusza długi weekend. Jeżeli ktoś jest szczęśliwcem i ma te 4 dni wolne, to odpocznie. Niektórzy ruszą w trasy. Dzisiaj za benzynę będzie się płacić maksymalnie 5,95, a za diesla nie więcej niż 6,40. No i to by oznaczało, że na przykład podróż autem z Warszawy na Mazury i z powrotem, albo z Krakowa w głębokie Bieszczady i z powrotem, albo z Poznania nad morze, taka podróż by kosztowała za samo paliwo około 200-220 zł. Tak to wychodzi, jeżeli chodzi o spalanie. Jadąc na długi weekend, ostrożnie tylko podchodźmy do naszych finansów, bo w Polsce rośnie liczba osób z długami, a powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
8: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłacony w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
7: Tak ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma teraz prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I proszę, jak wam ładnie, panowie redaktorzy, mediów o zasięgu ogólnopolskim, radiowego medium.
10: To jest najlepsza muzyka.
11: Co się nas czepia?
9: Zagraliśmy The Weeknda, widzisz?
10: No.
9: My?

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestralnie nareszcie. Beremowem.
2: Ja mam ważną informację, myślę. To stop po prostu radio.
1: No dobra.
2: Stop breaking news.
1: No.
2: Katy Price i jej monstrualne piersi zameldowały się na lotnisku, czytam na portalu plotkarskim.
1: No.
2: Katy to jest taka zagraniczna celebrytka.
1: Celebrytka zagraniczna.
2: I ona jest znana z takich osiągnięć jak lewa czy prawa miseczka.
3: Przepraszam, czy jej piersi mają każda oddzielny paszport czy coś?
2: Nie, ale nie? Lecą na pozwolenie od sanepidu, bo pani Katy powiększała je 17 razy, jak czytam tutaj.
1: No to jak pani Katy ma tyle silikonu, to nie wiem, to ona chyba powinna mieć raczej zgodę na przewóz substancji niebezpiecznych.
2: No chyba tak.
1: Jak leci. No. Ale pamiętajmy, i to sobie zanotujcie, o biustach się nie dyskutuje. I tyle.

0: No.
1: Też tak umiem jak Katy Perry.
2: Prawie tak samo. No. Kwadrans do godziny 8, za chwilę felieton Olbratowskiego, ale wcześniej nowe badania. Ponad połowa Polaków planujących wakacyjny wyjazd spędzi go w kraju.
1: W kraju? Ohoho! Bogole, kurczę. No. Powodzi się.
2: Powodzi
1: się w tej Polsce.
3: Reklama. Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
14: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Tomeczek, jak tak nazywamy go czasem.
15: Często tak jest.
2: Czasem Tomeczek. Mówimy Tomula.
1: Czasem Tomululu, też tak mówimy.
15: Pierwsze słyszę, ale okej, okay. Może za moimi plecami.
2: Dla niektórych Olo.
1: Tak, ale to jest, proszę, to jest redaktor Olbratowski.
15: Tak. Już mogę?
2: Możesz. Tak.
15: Syn, pisze do gazety mama syna, podczas Bożego Ciała chciał mieć koszyczek i sypać kwiatki, bo pasjonuje się przyrodą i botaniką. Niestety, pisze dalej mama, ksiądz dorabia do tego ideologię i odmówił dziecku, bo tylko dziewczynkom przystoi, chłopcom nie. Tu bym rację przyznał panu proboszczowi. No bo nie w każdym momencie robi się to, co człowieka interesuje. Ja na przykład nie interesuję się motoryzacją, a muszę jeździć za kółkiem. No, wracając do chłopca tego. To tak jakby dziewczynka, która pasjonuje się stopami, znaczy ludwiniarstwem, znaczy tym ludwisiarstwem, znaczy tym odlewaniem dzwonów, chciałaby dzwonić dzwonkiem na procesji. No, nie. Prywatnie w domu można i to, i to. W sensie chłopczyk może sypiać kwiatki. Ja sam na balkonie sypałem kwiatki z koszyczka, jak byłem w wieku komunijnym, za co oberwałem od mamy, bo zerwałem wszystkie płatki z pelargonii rosnących na naszym wspomnianym balkonie. Ale na zewnątrz, na procesji, no bezapelacyjnie dzwonek. Nie wiem, czy któraś z pań słuchających jako pierwsza komunijna dziewczynka dzwoniła dzwonkiem na balkonie. Może, czemu nie? Ale na zewnątrz, na procesji, no tu robota jest rozdzielona. Na procesji jest jasny podział obowiązków. Dziewczynka sypie płatki kwiatuszków, sypu, a chłopczyk dzwoni dzwoneczkiem dzyniu. Pozwolisz chłopcu sypać kwiatki, to za chwilę dziewczynki będą chciały chwycić za dzwonki. I gdzie wtedy skończy procesja na Boże Ciało? Na tęczowym marszu równości z okazji Pride Month? To są dwie różne rzeczywistości. Z tradycją nie należy igrać, a jeśli już, to delikatnie i wstrzemięźliwie, na balkonie.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Hi everybody, this is Damiano David.
4: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
5: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Gdzie tak sąsiad leci?
8: Umówić się do kardiologa.
7: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
9: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
1: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach prawie 8, a jak 8 to oczywiście fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
4: Od dziś obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami stał się faktem.
5: Kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia.
4: Posłuchajcie, co sądzimy nie tylko o tych zmianach.
5: Gorący parkiet w chińskim Nankinie.
4: Tam właśnie nasze siatkarki zaczęły Ligę Narodów.
5: I przed momentem wygrały z Belgijkami. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Kotula.

0: Minister do spraw równości w rządzie Donalda Tuska, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
1: A my ponownie w faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który o poranku patroluje ulicę Warszawy. Zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej. Tam na miejscu nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
2: kłaniam się.
1: Jakie są najważniejsze zmiany? Przypomnijmy.
2: No, najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka.
3: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
4: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
2: Usłyszałem na ulicach Warszawy, dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
1: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
0: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
1: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego przed 4 minutami wygrywa z Belgijkami, dostarczając o poranku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
5: No, emocji było co niemiara.
1: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
5: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrane 15 do 13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
0: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. A moim gościem jest Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceszefowa i posłanka Nowej Lewicy. Witam pani minister.
8: Dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od telefonów. Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów.
8: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli zdecydowało się na to.
7: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
8: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów.
7: Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
8: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
7: Ale to narzędzie już jest?
8: Elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
7: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
8: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
7: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
8: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy no Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
7: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
8: Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią tak takie głosy, które pokażą jednoznacznie, nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
7: A rozmawiała pani o tym z politykami?
8: Ja jestem ciekawa, jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że to staniemy w ramię w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię. Rozmawialiśmy o tym przed programem. Czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka.
7: Którzy mają dostęp media stały do.
8: A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące. I my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponujemy, Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
7: Tak, 7. Absolutnie. To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
8: No niektóre. To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
7: czerwone rodzice... lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to znaczy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań,
8: elektroniczny.
7: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
8: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać, no mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy stop.
7: A rozmawia pani z kancelarią prezydenta na ten temat?
8: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
7: No właśnie, co z tych rozmów wynika?
8: Ale też rozmawiam, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach,
7: nad którymi
8: będę pracować.
7: Czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
8: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych, one są bardzo szkodliwe.
7: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała, a o tej ustawie rozumiem, pani rozmawia z kancelarią prezydenta, ale przekaz kancelarii prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z kancelarii?
8: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji, czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
7: Pani minister, dobrze, ale prezydent mówi, tej ustawy nie podpisze.
8: Nie, prezydent mówi, w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. I kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie prawie po dwóch latach dopiero, dlatego, że musi minąć pełen rok podatkowy, czyli jeżeli 1 stycznia ustawa by weszła w życie, to dopiero w 27 roku.
7: Ale jesteście w stanie z tego zrezygnować?
8: Jesteśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
7: Nie padły?
8: Nie padły, dlatego, że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem. Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie. I ze względu na to, że nie ma tej propozycji, próbujemy siłą argumentu przekonać pana prezydenta i środowisko prezydenta do tego, że to jest ustawa niekontrowersyjna.
7: Pani minister, to na ile procent pani ocenia możliwość podpisania przez prezydenta tej ustawy?
8: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta. Po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu, tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy, wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
7: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
8: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo,
7: jako związek kobiety i mężczyzny.
8: I nadal ten artykuł 18 w tej formule będzie chronić małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
7: Za chwilę porozmawiamy o małżeństwie i o rodzinie, ale też o adopcji. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Zapraszamy zatem do naszych mediów społecznościowych i informacyjnego radia w sieci. Katarzyna Kotula kiedyś trenowała tenis w Energetyku Gryfino. Czy dziś kibicować będzie Maji Chwalińskiej?
0: Zapraszamy już teraz na dogrywkę w radiu RMF 24. Tam od teraz ciąg dalszej rozmowy z pełnomocnik rządu do spraw równości.
1: A ćwierćfinał French Open. Maja Chwalińska, Anna Kalińska, ja w Paryżu o 11.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy.

0: Powiedz im, niech wiedzą.
1: Już wam mówię, już, tylko czy, jak się uaktualnią prognozy pogody. Teraz w kraju od 12 w Suwałkach, przez 15 w Łodzi, do 18 w Gorzowie Wielkopolskim. Potem będzie nieco inaczej, dlatego że termometry pokażą 16 w Suwałkach, 14 w Zielonej, 25 w Bydgoszczy, 26 w Kielcach, 26 w Rzeszowie.
0: I o poranku teraz możliwe deszcze na przykład w Bolesławcu i w Jeleniej Górze na zachodzie kraju, i ten deszcz i burze będą się przesuwać do centrum.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura www.kajsaj.com.
1: I my wam teraz mówimy nasze redaktorskie, oficjalne dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już jest po ósmej, to już szkoła się zaczęła, więc już było takie...
1: taka szkoła
0: dzień
1: w czerwcu to nie
0: dobry.
1: Szkoła.
0: Dzień dobry. Chociaż niektórzy pewnie dzisiaj mają wolne.
1: Mogą mieć.
0: Przedłużony weekend.
1: Mogą mieć.
0: Mogą.
1: Niektórzy mają wolne, a niektórzy mają szybkie.
0: A wolne najlepiej smakuje przy najlepszej muzyce.

0: Edycja szczęścia, edycja środowa przed weekendem i dzisiaj specjalnie dla was dwa finały z sejfami. W każdym z nich do zdobycia 1 200 000.
1: Mało tego, w drugim finale minimum w sejfach 80 000 zł i pierwsze losowanie już po 10:00, więc naprawdę macie mało czasu, żeby wejść do dwóch dzisiejszych losowań.
0: Za pomocą jednego zgłoszenia. A zatem uwaga, ogłaszamy teraz dodatkowo, jakby tego wszystkiego było mało, przed wami takie szanse. Ogłaszamy szczęśliwe numerki we Wstawaj Szkoda Dnia. Dwa.
1: I to jest jedyny szczęśliwy numerek w tym tygodniu.
0: Dokładnie. Dwójka i siódemka, więc jeżeli macie w waszym numerze telefonu i dwójkę i siódemkę, to macie najwięcej szczęścia ze wszystkich Polaków dzisiaj.
1: Bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1200 losów jednym SMS-em, a jeśli macie dwójkę i siódemkę w numerze telefonu, to podwajamy i macie 2400 szans.
0: Czyli każdy wysyła SMS-a pod 7474 i każdego SMS-a mnożymy razy 1200, a jeżeli w numerze twojego telefonu zobaczymy dwójkę, siódemkę, a systemy nam to wyświetlą, to takiego SMS-a pomnożymy razy 2400.
1: 2400 szans na 1 200 000. Mm-hmm. I dla tych, którzy mają dwójkę i siódemkę w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie, więc jak wchodzić do gry, to właśnie teraz.
0: Ale macie tylko 10 minut, niecałe 9 z okładem właściwie.
1: RMF wysyłacie pod 7474.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydanych.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
4: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
5: Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w Sankt Petersburgu, największy kompleks przeróbki ropy w północno-zachodniej Rosji.
6: Mieszkańcy informują o wielu eksplozjach w Sankt Petersburgu. Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili o tym ataku?
7: Rosjanie twierdzą, że nad obwodem zestrzelili około 50 dronów. Lokalne media podają jednak, że w rafinerii doszło do co najmniej 4 eksplozji, po których wybuchły pożary. O poranku wstrzymano też loty w porcie lotniczym Pułkowo, a dziś w Sankt Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, w którym mają uczestniczyć także zagraniczni biznesmeni.
5: Krzysztofie, nad ranem Łotwa i Estonia ogłosiły alarm powietrzny.
7: Tak, w związku z zagrożeniem dronami on objął część tych krajów. Poderwano natowskie myśliwce, alarm odwołano po 1,5 godziny.
6: Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, ponownie powołany na to stanowisko.
5: Jak wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu spółki, Rada Nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków.
6: Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego. Pierwszy to był szef CBA, który w Orlenie odpowiada za bezpieczeństwo i ryzyko. Drugi to zastępca prezesa zarządu, który odpowiada za sprawy korporacyjne. A na koniec tego wydania faktów jeszcze najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty.
5: Ten nowy rekord należy do Magdaleny Abakanowicz.
6: Składająca się z 83 betonowych figur dziecięcych grupa rzeźb nazwana przez artystkę Bambini sprzedana wieczorem na aukcji Polswiss Artu za ponad 13 milionów złotych.
5: Wraz z opłatami 16 milionów 130 tysięcy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Wygrana siatkarek na początek Ligi Narodów.
6: Biało-czerwone dopiero po tie-breaku pokonały dziś reprezentację Belgii.
5: Mecz w chińskim Nankinie na początek faktów sportowych, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Tak, Wojciech, witam po raz kolejny. Kto zasługuje na wyróżnienie po tym spotkaniu?
9: No na pewno Julia Szczurowska, nasza atakująca, która debiutowała w Lidze Narodów, zdobyła dziś 26 punktów. Oczywiście nie obyło się bez błędów w grze naszej kadry, a szczególnie w czwartym secie. Wygrana na początek Ligi Narodów jednak cieszy, a jutro o 9:00 mecz Polek z reprezentacją Czech. Jedno wygrane spotkanie dzieli Maję Chwalińską od awansu do najlepszej czwórki wielkoszlemowego tenisowego French Open. Awans Polki do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa to jej najlepszy wynik w karierze. O jego poprawę zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zagra dziś z Anną Kalińską.
10: She's one of the top players.
9: Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, a mnie mówiąc szczerze nikt nie zna. Będę jednak musiała zagrać swój najlepszy tenis, by wygrać.
10: Best tennis to win.
9: Mówiła z uśmiechem Maja Chwalińska, a początek meczu na głównym paryskim korcie Filipa Châtier o 11:00, a o 20:45 na Stadionie Narodowym kolejny sprawdzian naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W bramce zobaczymy Grabarę. Mecz od początku rozpoczną Zieliński i Lewandowski. W niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą Jan Urban dokonał 9 zmian i dziś znów można się spodziewać wielu roszad, zapowiada selekcjoner.
11: Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy.
9: Być może więc szansę debiutu w kadrze dostanie napastnik Motoru Lublin, Karol Czubak.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
3: I sobie ładnie Cyril Gratis, Stumbling In, to jest najlepsza muzyka. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski. Mówimy dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej.

0: szczęśliwego Nowego Jorku. Tego wam życzymy dzisiaj. W RMF FM o 8:40 we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Albo szczęśliwego Nowego Sącza.
0: To też.
1: W zależności, gdzie słuchacie RMF FM.
2: Szczęśliwego Nowego Targu.
1: Też.
0: Ciekawe dane z internetu. Ponad połowa Polaków nie chce podwyższenia wieku emerytalnego, nawet gdyby oznaczało to wyższą emeryturę. A ty byś jak, powiedz mi, jeden z drugim, jakbyś zagłosował?
2: Ja bez różnicy. No, czy wcześniej, czy później, to praktycznie nie dostanę tej emerytury, nie?
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Ore, ore, siaba, daba, da, amore, chciałoby się dodać. Albo można. I nie.
1: Ja dodam jedno, koronki.
0: Co koronki?
1: To ma być hit tego lata, tak wyczytałem.
0: To ja to muszę powiedzieć sąsiadowi, bo ma uzębienie a la polskie drogi, że dziura na dziurze i nie, koronki by się tam...
1: Cenny żart, Jacku. Chodzi o koronki, o taki materiał na sukienki, że to dla dziewczyn koronki, lato tutaj.
0: A
1: wiesz.
0: Dla facetów też?
1: Może być też.
0: Jak materiał na sukienki, to powiem tak.
1: No.
0: Im mniej, tym lepiej. Wtedy są większe koronki.
1: Inna piosenka była. Im więcej ciebie, tym mniej.
0: No to właśnie była piosenka o koronkach.
1: A teraz zupełnie inna piosenka.

0: Ale farben. W RMF FM wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych i ten temat za chwilę pojawi się w faktach RMF FM. Niebawem, bo punktualnie o godzinie 9.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu. Po reklamie.
0: Przed nami dziewiąta, przed nami również i kolejne fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
15: Zapraszamy. W życie wyszły przepisy zaostrzające kary za niebezpieczną jazdę.
16: Pod lupą faktów nowy taryfikator punktów karnych.
15: Rządowa pełnomocnik do spraw równości gotowa na rozmowę w Kancelarii Prezydenta o zastrzeżeniach do ustawy o statusie osoby najbliższej.
16: Deklarowała to w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula.
15: Przed długim weekendem zajrzymy także w Bieszczady.
16: No i nie zapominamy, że za 2 godziny Polska kibicuje Maji Chwalińskiej. Ona gra dziś o półfinał French Open. A zanim ruszycie na długi weekend, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
15: Ponownie dziś w faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Jest tam nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry.
17: Kłaniam się.
15: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
17: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
18: Trzeba karać, no może ograniczą prędkość.
19: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
17: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5 tysięcy złotych mandatu.
16: A temat zmian w przepisach ruchu drogowego powróci już za chwilę w internetowym radiu RMF24.
15: Gościem Piotra Salaka będzie

0: Jacek Konkolewski, były policjant, a obecnie zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jesteśmy gotowi na rozmowę o zastrzeżeniach Kancelarii Prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Tak deklarowała w czasie porannej rozmowy w RMF FM Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości z Nowej Lewicy.
1: W warszawskim studiu RMF FM prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że możliwe są dalsze ustępstwa rządu w tej sprawie?
2: Gdyby prezydent jasno zadeklarował, w jakiej formie ustawę może podpisać, to możliwe byłyby zmiany.
3: Kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym.
2: Ustępstwa rządu wciąż są jednak możliwe. Tyle, że jak twierdzi Kotula, nie jest jasne, czego tak naprawdę chce prezydent.
3: Jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
2: Nie padły?
3: Nie padły, dlatego że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem.
2: A tej odpowiedzi nie ma, bo zdaniem pełnomocniczki środowisko prezydenta samo nie wie, czego chce w tej sprawie.
3: Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie.
2: Dialog w tej sprawie jednak wciąż trwa.
0: Za 2 godziny kibicujemy Mai Chwalińskiej.
1: O 11:00 na centralnym korcie French Open. Philippa Chartriera, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
0: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Mai Chwalińskiej, prezesem Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
4: W jakim nastroju jest Maja?
5: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inni są też bardziej zestresowani, że jest okej.
4: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
5: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
1: Trzymamy zatem kciuki za Maję. Polka gra o marzenia.
0: Fakty na długi weekend w RMF FM.
1: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi czerwcowy weekend.
0: Pierwsi goście już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
6: Turystycznie?
7: Tak jest.
6: Z daleka?
7: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
6: Och, pięknie. Jakie plany?
7: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepści, to gdzieś pojeździmy.
6: Skąd taki pomysł, żeby podróż poślubna tu?
8: No ja już byłem w Bieszczadach, to jest mój trzeci raz, no i chciałem małżonkę zabrać pierwszy raz.
6: Ale ma raduchę.
8: Mam nadzieję. No, myślę, że jest to zobaczyć i no, jest to klimat, który trzeba przeżyć. Nie bardzo da się oddać na zdjęciach, jak tutaj tak naprawdę jest.
1: Usłyszał od Asi i Pawła Nowożeńców z Krakowa nasz reporter, który będzie Wam towarzyszyć na bieszczadzkich szlakach w ten długi czerwcowy weekend.
0: A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Na termometrach teraz 13 w Suwałkach, 18 w Poznaniu. Potem będzie cieplej. W takim pasie Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Rzeszów 25-26 stopni. A poza tym 14 w Zielonej, 16 maksymalnie w Suwałkach. Przez cały dzień deszcze będą krążyły po kraju, więc jakaś taka parasolka nie zawadzi, bo padać ma aż do późnego wieczora. I tu, i tam, i tam. Czyli praktycznie wszędzie będzie padać.
12: Jak Magda wróci, to będzie z ciebie dumna. Po prostu tak cię wyszkoliła.
11: Biomet słaby.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Znaczy, teraz rano powiedział. Jeszcze spoko, co?
12: Jeszcze o biomiecie powiedział.
11: Biomet jest najważniejszy.
13: Ale teraz uwaga, bo mamy coś fantastycznego w Byle do Piątku dla Was. Rzucę hasło, Dawid Podsiadło, nowa piosenka i obrotowa trasa. Co na to? No. Obrotowy tour.
12: Koncert w Chorzowie wyprzedany, ale nie dla słuchaczy Byle do Piątku. Mamy dla Was bilety właśnie na ten stadion w sobotę. Zostańcie z nami przez moment, to zaraz powiemy co i jak. Paweł Jabor.
13: Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć.

0: No jak tam mamy tu fanów Dawida Podsiadło? Są dwie niespodzianki. No właśnie, premierowo gramy za chwilę piosenkę bardzo klimatyczną o miłości, o złamanym sercu. No i to się wiąże też trochę z drugą niespodzianką.
1: No właśnie, bo druga niespodzianka to bilety na wyprzedany koncert w Chorzowie w tym tygodniu. No i skoro mówimy o sercu, to czy macie jakiś szybki przepis na złamane serce? Ale taki ekspresowy, kreatywny. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na Messengerze. A już teraz piosenka na błysk.
2: Premiera w RMF FM. RMF FM.
1: A jak Dawid coś nagra, to nic nie trzeba więcej mówić. Wystarczy posłuchać.

0: Mówię wam, rzućcie wszystko, bo pierwsza okazja, żeby zostać milionerem już za mniej więcej godzinę. Ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu. I tu się trzeba szybko decydować. Ja widzę, jak od rana Paulina chodzi, żeby wręczyć ten milion.
1: Bardzo się z tego cieszę. Tu mamy wszystko przeszykowane. Sprawdziliśmy, czy jest łącze i odliczamy do tego momentu. I Magdę też tak kiedyś zaskoczyliśmy.
2: 1 140 000 złotych!
3: Boże,
0: żebyście
3: Boże,
0: wiedzieli, Boże. Jak mi i Paulinie serducho chodzi, żeby wręczyć wam dziś ten milion. To już za godzinę jest taka okazja. Końcówka. No, jednym zgłoszeniem załapiecie się do dwóch dzisiejszych losowań. Dwie szanse na 1 200 000 złotych.
1: I ostatnia taka szansa, żeby załapać się do obu losowań, ale przydałby się jakiś bonus, dobrze? To działamy, bo sprawa jest bardzo poważna.
0: Mogę naduszać guzik?
1: Tak.
0: Odpalać? Uwaga.
1: Każdego SMS-a RMF pod 7474 pomnożymy teraz razy 1013. Dajemy wam na to 13 minut. I to jest ten moment, żeby się zdecydować, żeby spróbować swojego szczęścia. Z kim słyszymy się za godzinę? RMF 7474.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Miłość wisi w powietrzu.
17: Kocham RMF FM i jesteście najlepsi.
18: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
19: Siedzę na chodniku i kocham was.
7: A ty? Za ile nas pokochasz?
16: Ponad 1 000 000 złotych.
8: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
16: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
1: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia do dodatkowy jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do
2: do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
20: Byle do piątku, byle z RMF FM.

To teraz uwaga i pełne skupienie. Za mniej więcej 45 minut ktoś z Was może zostać milionerem. To jest możliwe i lepszej okazji przed tym losowaniem już nie ma. Ostatnia chwila na zgłoszenie. Słuchajcie, są tylko 2 minuty i tylko przez 2 minuty 1300, 1013 razy. Każdy SMS. RMF pod 7474.

0: Ja już nie mogę tego sam słuchać. Po raz 10 już o tym mi mówi. Proszę mikrofony włączone, mów wszystkim, słuchamy.
1: Na pewno to znacie ten temat. Tenisistka Maja Chwalińska walczy o dziką kartę na Wimbledonie. Ja się z tego bardzo cieszę. Czyli mimo braku punktów może jeszcze tam zagrać. Dzisiaj gra na French Open o półfinał. I jest sensacją.
0: Paulina mi tak od rana.
1: Super
0: co chwilę
1: dziewczyna.
0: Ten temat wałkuje. Ja znalazła swoją Barcelonę do kibicowania. Teraz wiem, jak się czujesz, gdy ja ci nawijam o Lewandowski, Jamalu, Pedrim.
1: No, teraz już
0: żeby,
1: tak.
0: Żeby nie było. Maja, jesteś super. I masz już teraz pierwszą szaloną fankę.
1: Myślę, że jest nas więcej. A wiecie, że Maja lubi Dawida Podsiadło jak ja?
0: Siapsi, tak.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: A co tu skwiercze apetycznego?
16: Grille okazji w Polomarkecie.
17: Do Polopo.
18: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona na MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
19: Polo Market, mój ulubiony.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Jedziemy.
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
24: Po reklamie.

0: Okazuje się, że sprawa mecenasa od trumny na kółkach ma nowe wątki i o tym nasi dziennikarze w Faktach już o 10.
1: Reklama.
2: Co tu skwierczy apetycznego?
3: Grille okazji w Polomarkecie.
4: Do Polo Polo.
5: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
15: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
16: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
15: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
16: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
17: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
0: No możecie przestać sprawdzać powiadomienia w telefonach. Zróbcie głośniej. Czas na fakty w RMF FM jest 10. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
19: Zaczynamy od zatrzymania. Łódzki adwokat Pauliny K.,
20: żony byłego mecenasa, od trumny na kółkach.
19: Została zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
20: Odliczamy też minuty do ćwierćfinału French Open.
19: O 11:00 na korcie przypominamy Maja Chwalińska.
21: Really smart players.
20: Naprawdę inteligentna really zawodniczka. Defense, so. Naprawdę dobrze broniąca.
19: Tak Polkę komplementuje Aryna Sabalenka. Jeżeli wygrają swoje mecze, czeka ich półfinał. Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
20: Krzysztof, otwiera fakty o 10:00. O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
22: Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób. A te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
20: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
19: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
20: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
19: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała Jugzeliznicja w serwisie Telegram. Maja Chwalińska natomiast za godzinę

0: rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open.
1: Polka jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
0: Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który przypomina.
2: Maja już będzie grała swój 8 mecz teraz w Roland Garrosie, więc cały Paryż ją zna. Jest tam już 3 tydzień.
3: No właśnie, bo zwykle 7 meczów daje zwycięstwo w wielkim szlemie, a ona musiała się przedzierać przez całe kwalifikacje, więc tych meczów też już fizycznie trochę jest.
2: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę, dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle mecz pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
0: Z Mikołajem Wrzołem rozmawiał Wojciech Marczyk. W klubie z Bielska-Białej dziś wspólne oglądanie tego ćwierćfinałowego starcia z Anną Kalińską.
1: Maja już po treningu.
0: Tak jest, razem z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską mogły sprawdzić, w jakim stanie jest dziś mączka na centralnym korcie French Open.
1: Paryż zapomniał o upałach. Pochmurne niebo, 16 stopni na termometrze.
0: Jak te warunki wpłyną na meczowy plan? Maja, jej trener Czech Jarosław Machowski, prowadzący Polkę od 6 lat, i Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Igi Świątek, współpracujący z Mają Chwalińską, mają jeszcze kilkadziesiąt minut na korekty.
1: Początek o 11, a w faktach relacji naszego paryskiego korespondenta Marka Gładysza, który z bliska oglądał będzie to spotkanie.
0: Międzynarodowy Zespół Astronomów po raz pierwszy potwierdził, że niektóre planety pozasłoneczne mają silne pole magnetyczne.
1: I doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jesiński.
4: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, jak udało się to pokazać?
4: Badano tak zwane ultragorące jowisze, olbrzymie gazowe planety, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych. Jedna półkula jest u nich nieustannie rozgrzana, druga pozostaje w wiecznym lodowatym cieniu i w związku z różnicą temperatury powstają tam bardzo silne wiatry. I oto okazało się, że przy wzroście różnicy temperatur prędkość wiatru słabnie. Jakby wstrzymywała go jakaś siła. Prawdopodobną przyczyną jest właśnie pole magnetyczne.
0: I podkreślmy, dla badań planet pozasłonecznych ma to bardzo istotne znaczenie.
4: Szczególnie jeśli podobny efekt uda się zaobserwować na planetach skalistych. Doskonale wiemy, że w przypadku Ziemi pole magnetyczne ma znaczenie ochronne. Dzięki niemu mogła się tu utrzymać atmosfera i powstać życie. Przy szukaniu innych, nadających się do życia światów, to może być istotny ślad.
1: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Przepis na zdrowy długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Wielu z Was przed sobą ma aż 4 dni wypoczynku.
1: Przed Szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
6: Tak, dzień dobry.
1: Michale, co radzą lekarze? O co już teraz warto zadbać?
6: Warto przygotować ochronę przed słońcem. Według najnowszych prognoz jutro słońca będzie zdecydowanie więcej niż dzisiaj i właśnie czwartek to będzie najcieplejszy dzień długiego weekendu, nawet do 28 stopni we wschodniej Polsce. Takie warunki wymagają naszej reakcji, przypomina dermatolog profesor Grażyna Kamińska-Winciorek.
7: Przed długim weekendem zawsze należy spakować filtr do walizki, ale przede wszystkim pamiętać o okryciach, czyli o czapkach, o koszulkach, które mają filtry o współczynniku UPF 50+.
6: W drugiej części długiego weekendu będzie chłodniej, ale cały czas powyżej 20 stopni Celsjusza w całej Polsce i wtedy też warto chronić skórę. Podpowiedzi ekspertów, jak to zrobić, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
0: I tam znajdziecie też szczegóły telefonicznego dyżuru eksperta. Od 12 będziecie mogli porozmawiać, jak zaplanować ten bezpieczny, zdrowy weekend.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jakieś przebiegunowanie to, co ja widzę tutaj, no, nastąpiło. Ustka nad morzem. Czujecie to? Najcieplej, 22,5 stopnia, właśnie teraz o godzinie 10. Najchłodniej Jelenia Góra, czyli tam, gdzie zazwyczaj ostatnio było najcieplej, 15 stopni. To nie wiem, co się porobiło.
9: Bydgoszcz 21 stopni na przykład, ale nieco chłodniej na przykład w Białymstoku tam 12. O. Nie wiem, czy mi się dobra mapa zaczytała. 20 w Krakowie.
8: Włączyliśmy zegar milionera. Ostatnie 4,5 minuty do losowania. W finale 1 200 000 zł.
9: Możecie z rana zostać milionerami. To jest naprawdę możliwe. Za parę minut. Ale jeszcze możecie wejść do gry. Dlatego odpaliliśmy szybki bonus. Razy 1000. To tak jakbyście 1000 razy wysłali SMS, a wystarczy jeden. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
8: I za moment dzwonimy. Ostatnie minuty.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takie emocje przed długim weekendem. Ja nie mogę. 1 200 000, tyle w sejfach. Dzwonimy w takim razie już teraz.
2: Drugiego espresso nie potrzeba, naprawdę.
1: Nie, kompletnie. Nie. My jesteśmy już to tak jest nakręceni. No to dzwonimy. Nic. Uwaga, wybieramy numer.
2: Czekamy 6 sygnałów. Ja mam nadzieję, że się dodzwonimy. Że o poranku, o godzinie 10 ktoś z was zostanie milionerem.
1: Drugi.
2: O, na drugie śniadanie dostać milionerem.
3: Halo.
1: Halo, cześć. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Byle do piątku w RMF FM i kumulacja szczęścia, jak masz na imię. Cześć.
3: Katarzyna Żuraw.
1: Katarzyno, skąd jesteś? Bo słyszę te emocje w głosie, drżenie głosu.
3: Jestem z Białej Podlaskiej.
1: Super, no to teraz...
2: Okej, a co robisz?
3: Gdzie teraz? W tej chwili jestem w pracy.
2: A możesz powiedzieć, co robisz w tej pracy?
3: Pracuję, pomagam rolnikom, o tak powiem.
1: No to teraz...
3: Pracuję w agencji restrukturyzacji.
1: To teraz, wow, Kasiu, jeżeli mogę temat. Oczywiście zdrabniać twoje imię, to teraz padnie to takie bardzo ważne pytanie. Który safe wybierasz?
2: Od 1 do 30.
3: Może 5.
2: O, a dlaczego 5?
3: No tak jakoś, nie wiem, tak wyszło.
2: Nie masz żadnego takiego tak po prostu numeru 5, że to szczęśliwy
3: tak,
2: numer.
3: Nie mam 5.
2: Jak ci przyszło z nieba do głowy? No, może coś jest, może tam coś się czai w tym sejfie, może to jest nawet 1 200 000 złotych.
3: Miejmy nadzieję.
2: No.
1: Przyjmijam, że...
2: Żebyś wiedziała właśnie, co się dzieje. To jest tak, minimum w sejfach to jest 5 000 złotych, czyli 5 000 to już masz. Tego już możesz się tak wewnętrznie cieszyć, ale my chcemy, super, Kasia, żebyś to, wiesz, wyszła z jak największą ilością pieniędzy. I tam może być też 1 200 000 złotych. Nie wiemy, co jest w tym sejfie, więc tak w ciemno będziemy próbować odkupić od ciebie ten sejf. Może Paulina coś
1: zaproponuje. Dobra, to ja proponuję w takim razie, Kasia, ja ci za ten sejf numer 5 z chęcią dam 10 000 złotych. To jest spora kwota. Przypominam, minimum to 5 000. 10 000 masz. Zero stresu, masz te pieniądze. I jedziesz na wakacje.
3: Chwileczkę.
1: A ktoś ci pomaga w negocjacjach?
3: To znaczy nie, ja sądzę, że mało.
2: O, przeliczyłaś to sobie w tej agencji restrukturyzacji.
1: Powiem ci, że zaczynasz tak mocno.
2: To może od hektara jakoś to liczyć.
1: To Paweł, masz coś? Dobra, ja dałam te 10 tysięcy.
2: 12 000 złotych.
3: Ile?
2: 12 000 złotych za safe. Przypominam, minimum 5 000, ale może być 1 200 000. My ci proponujemy w ciemno, nie wiedząc, co jest w sejfach, w twoim sejfie, 12 000 złotych.
3: Nie, no jeszcze coś. Wakacje się zbliżają.
1: Jesteś, a masz jakieś plany na wakacje gdzieś konkretnie?
3: No właśnie jeszcze nie, ale bym chciała mieć.
1: Aha, żeby to były takie wypasione wakacje.
3: Tak, oczywiście.
2: Żniwa na nas ćwiczysz, tak?
1: Słuchaj, no to
3: oczywiście.
1: Dobrze.
2: Jak najwięcej.
1: Kasia, wyprosiłaś. Daję ci 13 000 złotych. To jest moja ostateczna propozycja. A możesz mieć 5 000 w sejfach. To jest bardzo ważne.
2: Tak. Ty nie wiesz, jak się dział finansowy teraz na Paulinę patrzy. To już
1: 13 000 to jest ładna kwota, żeby zabukować sobie naprawdę fajne wakacje, bo przeglądałam ostatnio. Ale może być też 1 200 000, Kasia, przemyśl.
3: No albo właśnie, pięć. No właśnie.
2: Nie, tym drugim
3: może, nie, może ja zostanę przy tej piątce, przy tym numerze 5.
1: Dobrze.
2: No dobrze, 13 000, czy to jest decyzji?
1: Ostateczna odpowiedź?
3: Tak. Niech będzie.
2: Dobra, to podsumujmy. Safe numer 5 wybierasz.
3: Tak.
2: I otwieramy.
1: Kasia, trzymasz się tam?
3: Tak.
1: Słyszę to drżenie głosu. Są emocje.
2: Zaglądamy do środka. Co
1: a, czekaj. No i Kasia, wygrywasz 5 000 złotych w RMF FM. Jesteś ostrą zawodniczką. Wspaniała jesteś.
3: Świetnie.
2: Ale aż się po prostu bałbym podejść do ciebie do okienka w tej agencji. Już po prostu.
3: Dobra, dlaczego?
2: Bo byś wszystko po prostu wynegocjowała dla siebie.
1: Tak się gra o ponad 1 000 000 złotych i przypominam, że to nie koniec, bo kolejny finał przed nami, kolejna szansa na zdobycie 1 200 000 złotych. No ale właśnie, skoro mamy takie niespodzianki, bo minimum to 80 000 złotych, czyli w drugim finale mniej niż 80 000, jeżeli się do was zadzwonimy, nie wygracie.
2: Czekaj, żebyśmy tam poszli na cały siedmiu, co? O,
1: ale
2: proszę,
1: myślisz,
2: orkiestra gra.
1: Proszę. No dajesz, teraz ty jesteś dobry w tym.
2: Jak już dział finansowy nas nie lubi, to... Słuchajcie, minimum w sejfach od teraz to jest 88 000 złotych. 8 000 dorzucamy do tych sejfów. No minimum było 80, jest 88 tysięcy złotych. O to teraz gracie i wciąż możecie zagrać o to, żeby zostać milionerem. Grubo ponad milionerem.
1: To teraz 1111 razy. Pomnożę każdego SMS-a, bo musi być dla was jakaś super niespodzianka i to oto ona. SMS RMF pod 7474. Macie 11 minut, tak jakbyście wysłali za jednym razem 1111 SMS-ów.
2: Do gry wchodzicie na www.rmf.fm, no i właśnie hasło RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Loco Loco w RMF FM. Takie przyspieszenie do wakacji, delikatne, no ale w końcu mamy dzisiaj taki mały piątek i to faktycznie
1: pewnie, że tak.
0: Długi weekend przed nami.
1: To przed takim długim weekendem będziemy wam grać najlepszą muzykę. Wiktor Dyduła, Melanie Fiona, to już za chwilę.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
11: Aha!
10: Majorka!
12: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
13: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro.
18: Emocje rosną.
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Po reklamie.

0: Tak będą szaleć kibice, jak będę lewym skrzydłem. Pru, naprawdę. Już mnie pytali o rozmiar buta. Nówka, korki mi szykują. 43 poproszę i dwa lewe.
1: Ale tak źle jest, bo jesteś w reprezentacji RMF-u, no to boję
0: nie,
1: się.
0: Nie, ja chcę zaskoczyć przeciwnika. Gdy będę chciał strzelać z prawej, to poleci podkręcona lewą.
1: No dobrze, no przekonamy się o tym. Przekonacie się też o tym wy. Stawy w Świętokrzyskiem, Gorzędów w Łódzkiem. To tam rozegramy mecze FIFA Rafa z RMF FM. Zresztą łapcie szczegóły.
2: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy! Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
5: Przyjedziemy do was.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
5: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
7: A ten meczyk odpalimy my, Big Cyc.
3: FIFA Rafa 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
8: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: A cappuccino też za 7?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
19: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Miłość wisi w powietrzu.
21: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
22: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
23: Siedzę na chodniku i kocham was.
24: A ty? Za ile nas pokochasz?
25: Ponad 1 000 000 zł.
26: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
27: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
28: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
29: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
30: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
31: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
32: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
33: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
34: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
35: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
36: Citroen.
0: dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
3: Do środy. Lody familijne Marlety.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

No to może coś dla tych, którzy nie mogą się teraz wyrwać na schodki przed pracę. No bo robota goni. Dostarczamy wam to letnie, poranne jeszcze powietrze i to słońce. W tej muzyce Kuba i Kuba, Stygnie.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
1: Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Co tu skwierczy apetycznego?
8: Grille okazji w Polomarkecie.
9: Do Polo po
10: codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
11: Polomarket. Mój ulubiony.
12: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
13: Po reklamie.
14: Mamy 11, mamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Słuchamy.
15: Witam ponownie, zapraszam. A na początek dziennikarze RMF FM prześwietlają oświadczenia majątkowe polityków. Potem wielki tenis i mecz o półfinał turnieju French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kaińską. W naszym cyklu Twoje zdrowie cenne podpowiedzi specjalistów, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi czerwcowy weekend. A w faktach kulturalnych zaproszenie na niezwykłą wystawę pracy słynnego francuskiego malarza. Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. W faktach łączymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
16: Witamy.
15: Panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
16: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
15: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
17: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych. Ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
15: Do oświadczeń majątkowych posłów i posłanek wrócimy w kolejnych faktach. Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10, ustalił dziennikarz RMF FM. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta.
18: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
15: I to jakie emocje? Maja Chwalińska za chwilę rozpocznie w Paryżu mecz o półfinał tenisowego turnieju French Open. Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Kibicować polskiej tenisistce będzie Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie spotkania. Wśród kibiców jest nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Witamy. Wojtku,
19: tak jest, witam.
15: Jak nastroje?
19: No, emocje tutaj są wielkie, są przygotowane flagi z napisem wspieramy Maja, Maja kochamy cię, są banery z napisem Maja let's go, ze mną fani Mai, no właśnie, będzie dzisiaj dobrze?
2: Ja myślę, że będzie dobrze, że ta wspaniała pasa Mai.

0: I która już trwa od jakiegoś czasu, nie stanie dzisiaj przerwana, głęboko wierzymy, ale jest też lekki stresik, no bo przeciwniczka trafiła się nam dość trudna, natomiast ja uważam, że Maja sobie z nią świetnie poradzi. Właśnie widzimy, jak wchodzi na kort, jest tutaj licznie w BKT Adventure Bielsko-Biała, to jest szkoła tenisowa Maji Chwalińskiej na co dzień.
1: No właśnie, no i są z nami też młodzi adepci tenisa, no właśnie, wy tak patrzycie na Maję trochę poduczając się?
2: Trenuje.
3: Tak, tak. Do BKT chodzimy razem, trenujemy na tych kortach.
1: No właśnie, więc widać, że Maja tu jest dla wszystkich, nie jakąś obcą osobą z innej planety, tylko bliską koleżanką z klubu. Będziemy tutaj kibicować, wspierać i mocno ściskać kciuki. Z Bielska Białej, Wojciech Marczyk.
4: Będziemy wszyscy w całej Polsce. O tym, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend, mówimy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrowicz zapytał przychodniów w Warszawie, jak będą wyglądać u nich najbliższe wolne dni.
5: Mamy jeziorka, jeździmy, troszeczkę łódeczka, troszeczkę żeglóweczka.
6: W czasie tego weekendu, który dzisiaj się rozpoczyna, jak Państwo mogą wzmocnić swoje zdrowie?
7: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę, to wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
5: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
8: Lubię jeździć na rolkach.
6: Jutro będą rolki?
8: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
6: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
8: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
4: Za godzinę na Wasze pytanie o to, jak zaplanować zdrowy, długi weekend, telefonicznie odpowiadać będzie dr Małgorzata Warszawska-Socha z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczegóły dyżuru eksperta mamy na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. A na początku faktów kulturalnych zabierzemy Was do Paryża na niezwykłą wystawę prac słynnego francuskiego malarza Henri'ego Matisse'a. Zaproszę Katarzyna Podrasa.
9: Dzień dobry. To rzadka okazja, aby w jednym miejscu obejrzeć ponad 300 prac mistrza postimpresjonizmu. O tej niezwykłej ekspozycji nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
10: Wystawa, która będzie trwać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais do 26 lipca, jest o tyle nietypowa, że zgromadzono na niej ponad 300 dzieł Matisse'a z ostatnich 13 lat jego życia. Ten gigant sztuki XX wieku był już wtedy bardzo chory. Większą część dnia spędzał w łóżku lub w fotelu inwalidzkim. Zabroniono mu też używania farb, które zawierały chemikalia, ale według ekspertów to właśnie wtedy, paradoksalnie, twórczość tego artysty stała się najbardziej nowatorska. Wycinał na przykład kolorowe formy z papieru malowanego przez asystentów, projektował witraże i ilustrował książki.
9: Fani dobrego kina mogą skorzystać z propozycji przygotowanych przez Poznańskie Centrum Kultury Zamek.
11: Przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Pokazujemy hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć.
9: Mówiła RMF Max Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. W Radomskiej Elektrowni można oglądać wystawę Women Art Power 2. Ekspozycja prezentująca twórczość 20 artystek podejmuje dialog na temat kobiecej siły, autonomii oraz miejsca kobiet we współczesnej sztuce.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, byle do piątków RMF FM.
14: Trzeba dodać Maja Chwalińska jeszcze.
13: Maja Chwalińska, będziemy na pewno
14: Paulina mówi do
13: tutaj.
14: Was tak przez ramię do tego mikrofonu, bo przez ramię ma telewizor. Maja już wyszła na kort. Tak, tak, tak. Będziemy oglądać.
13: Będziemy kibicować.

0: To się będzie dziś działo. Kumulacja szczęścia, tu można wygrać i mamy dowód.
1: Hej, tu Jurand. Wygrałem 88 tysięcy. Nie wierzę, po prostu. Jeden SMS, 88 tysięcy i to się dzieje naprawdę.
0: Ostatni finał z sejfami w tym tygodniu. Nagroda główna 1 200 000 zł. Minimum to jest to, co wygrał Jurand. 88 tysięcy złotych.
2: Podbiliśmy minimum. Jest więcej, minimum to 88 tysięcy. Czyli jeżeli wybierzecie sejf, to mniej się wygrać nie da.
0: To jest wtedy pewne. To jest pewna kasa po wyborze sejfu w finale. No i słuchajcie, to teraz specjalnie dla was odpalamy wam 13 szczęśliwych minut. Czas leci. Wchodzicie do gry, wysyłając hasło RMF pod 7474 i tych SMS-ów wtedy przychodzi tak jakby 1250.
2: A wystarczy jeden. RMF pod 7474.
0: Poszło.
3: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
6: Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Rozumij serce.
1: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Po reklamie.

0: to będzie news na szybko z rmf24.pl. Naukowcy odkryli, że gryzonie, wiecie, szczury, myszy, się śmieją ultradźwiękami.
1: A ciekawe, co trzeba zrobić, żeby gryzoń się uśmiechnął?
0: Nie wiem, powiedzieć ser? Głupie to, nie?
1: Bardzo.

0: Ale żona pyka na tym korcie. Jezu, co za dziewczyna. 4-1, Maja Chwalińska. Naprawdę prowadzi rewelacyjne zagranie.
1: Wiem, że z wielu z was jest w trasie, w pracy i nie możecie się skupić, ale my wam wszystko powiemy. Pawłowi się nawet udzieliło. Będziemy kibicować na French Open.
0: Damy wam przełamanie, widziałaś to? Kurczę.
1: Wow.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę Gres?
18: W drugiej alejce po prawej.
17: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
18: A, to prawda.
17: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
18: No jasne.
19: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Po reklamie.
2: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S8. Trasa w kierunku Warszawy zablokowana. To za Radziejowicami. Szczegóły w faktach RMF FM już o 12:00.

0: No to jest setball dla Mai Chwalińskiej. Teraz obserwujemy tutaj razem z Pauliną. A jeszcze trochę chyba dziewczyna będzie musiała pograć. Prawie się udało. Za chwilę fakty o 12.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Miłość wisi w powietrzu.
4: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
5: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
6: Siedzę na chodniku i kocham was.
1: A ty? Za ile nas pokochasz?
3: Ponad 1 000 000 złotych.
7: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt...
9: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
2: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
4: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
3: No i my, Daniel Dyk
5: i Kamil Barnowski.
4: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
6: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni RMF On i innych platformach podcastowych.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,90. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
10: No, nie wiecie tego, ale w redakcji mówimy na niego Tomasz Rakieta Weryński.
11: Tomek wymiata w tenisa.
12: Dzień dobry.
11: O tenisie będzie. Fakty RMF FM jest 12.
12: Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską, która gra o półfinał Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka no świetnie radzi sobie z Rosjanką Anną Kalińską. Mecz z trybun obserwuje paryski korespondent RMF FM. W faktach za moment również doniesienia z trasy S8 na Mazowszu. Tragiczny wypadek na wysokości Żabiej Woli. Jest 12, to fakty RMF FM. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał wielkoszlemowego turnieju French Open. Trwa końcówka pierwszego seta w gemach 5-4 dla Polki. Na łączach nasz paryski korespondent Marek Gładysz, który obserwuje to spotkanie. Witamy, Marku. Jak radzi sobie Polka?
13: Można to streścić następująco. Maja Chwalińska gra po prostu wspaniale. Rosjanka rozpoczęła pojedynek, wygrając w pierwszym secie pierwszego gema, ale jej relatywna dominacja trwała króciutko, bo szybko Polka ruszyła do ataku, stosując znowu częste zmiany rytmu gry i wszystko wskazuje na to, że bardzo mocno zdestabilizowało to Annę Kalińską, która często nie nadąża za tymi zmianami rytmu. Francuscy komentatorzy sugerują, że Polka zasiała duży niepokój w głowie Rosjanki. Teraz gra jest trochę bardziej wyrównana, ale zagrania Chwalińskiej są często bardzo precyzyjne. Zawodniczka z Bielska-Białej jest jak zwykle bardzo skupiona i wszystko wskazuje na to, że świetnie radzi sobie ze stresem. Oby tak dalej, chciałby się powiedzieć. Oby do półfinału, a później do finału French Open. Trzymamy kciuki z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Marek Gładysz.
12: Trzymamy kciuki, oczywiście. Marek Gładysz, dziękujemy. Kciuki za Maję Chwalińską trzyma również Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego Polka jest zawodniczką. Zorganizowano tam wspólne oglądanie meczu. Na miejscu jest Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
14: Tak jest,
12: witamy, Wojtku. Duże emocje towarzyszą pierwszemu setowi.
14: No nerwowo tutaj jest wszystko obserwowane, bo tak jak Marek mówił, świetny początek Maji Chwalińskiej. Polka w tym secie prowadziła już nawet 5-1. No i od tego momentu zaczęły się problemy z emocjami, razem ze mną i razem z innymi kibicami. Tutaj ten mecz ogląda Wojciech Wrzoł, współzałożyciel tej tutaj klubu tenisowego. Panie Wojtku, będzie dobrze? Chyba trzeba wierzyć.
15: No musi być dobrze, musi być dobrze. Było już bardzo dobrze, było 5-1. Były dwa przełamania, niestety Kalińska wróciła do meczu. Ona miała z kolei dwa przełamania. Mecz na bardzo wysokim poziomie, mnóstwo zwrotów akcji, piękne dropshoty, piękne topspiny, piłki kończące. Bardzo wysoki poziom gry, bardzo wysoki poziom gry Maji, ale no trzeba powiedzieć otwarcie też wysoki poziom gry Kalińskiej w chwili obecnej, bo do 5-1 to było no bardziej jednostronne spotkanie. W chwili obecnej się troszkę odwróciło.
14: No i te emocje tutaj będziemy na pewno jeszcze długo obserwować. Wszyscy na pewno mocno trzymamy kciuki. Są flagi, są banery, no i częste oklaski po dobrych zagraniach Maji Chwalińskiej z Bielska-Białej. Wojciech Marczyk.
16: Aktualny obraz faktów.
12: Były adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztof.
17: Dzień dobry.
12: O jakie zarzuty chodzi?
17: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K.,

0: a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
1: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z busem między węzłami Radziejowice a Siestrzeń na wysokości Żabiej Woli. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Od wielu miesięcy nie zasiadają w ławach sejmowych i nie wykonują obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski złożyli jednak oświadczenia majątkowe za ubiegły rok. Przeanalizowali je nasi dziennikarze Michał Radkowski i Kacper Wróblewski.
2: Witamy.
1: Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości.
2: A to bardzo ciekawa lektura. Zbigniew Ziobro osobliwie opisuje, jak w zeszłym roku musiał pożyczyć 57 tysięcy złotych, gdy był na konferencji w Budapeszcie, został zaskoczony, jak napisał, sfabrykowanymi zarzutami i wnioskiem o areszt. Przekonuje, że w kraju nie może liczyć na uczciwy proces, dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
1: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
3: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
1: Przepis na zdrowy, długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Właśnie rozpoczynamy telefoniczny dyżur eksperta. Jest nim dr Małgorzata Warszawska-Socha. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, o co mogą pytać nasi słuchacze?
4: W praktyce o wszystko, co może zwiększyć szansę, że problemy związane ze zdrowiem nie pokrzyżują naszych planów na ten długi weekend, to potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha.
5: Można się zgłosić tak na dobrą sprawę z każdym pytaniem, czy to dotyczy dziecka, czy dotyczącym dorosłego. Możemy porozmawiać na temat profilaktyki, jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, o profilaktykę związaną z sezonem aktywności kleszczy również, czy komarów. Także zachęcam do zadawania pytań.
4: Ekspertka odpowiada na Wasze pytania od teraz do 13.15, a numer to 12 200 0010.
1: A ten numer mamy też na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znów najcieplej w Ustce na wybrzeżu, 25 stopni. Najchłodniej jest teraz na południowym zachodzie kraju, Zielona Góra, 20 stopni.
1: Najchłodniej ale... 20 stopni, ale to brzmi.
0: Fajnie. Ale tam też możliwe opady deszczu, bez deszczu będzie na północnym wschodzie, tutaj 21. Warmia, Mazury, Podlasie, elegancko. W centrum 25, południe 25-26.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry, to byle do piątku w RMF FM. Razem z wami próbujemy dobić do tego momentu, kiedy będzie koniec zmiany. Może część z was ma długi weekend, a nawet jeśli nie, to i tak robimy sobie wakacje już teraz. RMF FM będzie przyjemnie, muzycznie, Madonna.
0: Ona po francusku, tak? Ona też ogląda ten Roland Garros. Mówi, tak, że Chwalińska i Chwalińska, Kalinowska i Chwalińska po 30, 5-5. No i czekamy na rozstrzygnięcie tego.

0: czytam właśnie, że aktorka Maja Bohosiewicz powiedziała o swojej diecie: jem co chcę.
1: A to ja jestem na podobnej diecie.
0: O,
1: moja się nazywa jem ile chcę. Tylko nie działa. Nie.

0: No, sprawa jest poważna. To ostatni finał sejfami w tym tygodniu. I tu się mało nie da wygrać. Pewne pieniądze po wyborze sejfu to 88 tysięcy złotych. No ale są też inne kwoty.
1: I może być też 99 tysięcy. 103 tysiące. 111 tysięcy. A przede wszystkim 1 200 000 złotych gdzieś w sejfach. Może być wasz.
0: Możecie pobić rekord wygranej w RMF FM w historii polskiej radiofonii. Przeogromne kwoty w sejfach. Wchodzicie do gry, wysyłając RMF pod 7474 i teraz robicie to na turbo doładowanie. Uwaga.
1: Wysyłacie jednego SMS-a, my policzymy go teraz za 1088 SMS-ów. Macie 8 minut i walczycie o naprawdę duże pieniądze. Start. SMS RMF pod 7474.
2: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności, odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy, ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
11: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
10: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest! Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
14: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
15: No to ja widzę sobotę.
13: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
9: Umówić się do kardiologa.
20: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
21: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.

0: pakietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Byle do piątku w RMF FM.

Za chwilę kończy się zapis do losowania na bonusie 1088. Najlepsze okazje tej godziny właśnie teraz. 3 minuty, hasło RMF wysyłacie pod 7474. Słyszycie ten zegar. Gracie o minimum 88 tysięcy złotych, nagroda główna 1 200 000. Najlepsze okazje tej godziny. 2 minuty, 40 sekund. RMF 7474.

0: ale się dzieje na French Open. Maja Chwalińska, pierwszy set dla niej, teraz jest drugi, przełamuje Rosjankę 2-1. No to trzymamy kciuki, będziemy śledzić ten mecz dla Was.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM!
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
10: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: RMF FM zawsze z tobą.

0: Uwaga, kierowcy, z Podlaskiem S19, tutaj problemy, i S7, ale tu już Warmia i Mazury, tutaj też problemy z przejazdem, szczegóły w faktach o 13.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Miłość wisi w powietrzu.
5: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
6: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
7: Siedzę na chodniku i kocham was.
8: A ty? Za ile nas pokochasz?
4: Ponad...
9: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
4: Kibicujemy także w faktach RMF FM.
5: Ponownie przed mikrofonem Tomasz Weryński. Jest 13.
6: Maja Chwalińska jedną nogą w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka wyszarpała zwycięstwo w pierwszym secie. No a teraz idzie po drugą partię. Za moment połączymy się z korespondentem RMF FM. W faktach także sporo ważnych informacji z polskich dróg. Do tragicznego wypadku doszło na Krajowej 19 na Podlasiu. Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej. Polka prowadzi z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Pierwsza wyrównana partia zakończyła się tiebreakiem. Ostatecznie wygrała polska tenisistka 7-6. Mecz na korcie Filipa Szaciera obserwuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy ponownie, Marku. Trwa drugi set. Kto teraz na prowadzeniu?
7: Tak jak powiedziałeś, znowu zdecydowanie prowadzi Chwalińska. Jest wręcz o krok od zwycięstwa, jak powiedziałeś, i awansu do półfinału French Open. A Rosjanka znowu sprawia wrażenie stabilizowanej częstymi zmianami rytmu gry i taktyczną maestrią Polki. W pewnym momencie Anna Kalińska krzyknęła wręcz, o ile dobrze słyszałem, do członków swojej ekipy, że jest tu jest zdezorientowana. Mecz jest niezwykle pasjonujący. Paryscy obserwatorzy sugerują wręcz, że to emocjonalny rollercoaster, czyli górska kolejka w wesołym miasteczku, która pędzi do góry, później zjeżdża szybko w dół i powtarza się to często, bo mimo wszystko Rosjanka jest groźną przeciwniczką. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
6: Maję Chwalińską kibicuje Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. Na łączach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który tak jest, ogląda witam. Mecz wspólnie z kibicami. Witamy, Wojtku. No, obie zawodniczki niezwykle skoncentrowane, ale dla kibiców to pojedynek na nerwy, prawda?
8: No nie, nie. Młode adeptki tenisa tutaj z klubu z Bielska-Białej ciężko to przeżywają. Mocno ściska cię kciuki za koleżankę.
9: No na pewno, tak.
8: No właśnie, są emocje, ale widać, że ta wojna nerwów, no trzeba poczekać po prostu.
9: No tak, trzeba poczekać. Czasami trzeba przegrać Gema i później wygrać następnego.
8: No właśnie, przed chwilą Maja Chwalińska przegrała Gema. 5-3 Polka prowadzi. Myślisz, że to ostatni Gem meczu?
9: No mamy wszyscy nadzieję.
8: No właśnie, i tutaj w bielskim klubie Advantage wszyscy mają taką nadzieję. Z Bielska-Białej Wojciech Marczyk.
6: Trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską i kibicujemy oczywiście. A teraz kolejne informacje. Tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim o tym, jak zwiększyć szansę, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe. Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
10: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na Wasze pytania.
11: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
10: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą. A to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.
6: Telefoniczny dyżur eksperta trwa. Numer to 12 200 0010. I jeszcze na koniec faktów rzut oka na to, co dzieje się w Paryżu. W drugim secie 5-3 dla Polki i 30-30. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ale stres. Nie wiem, czy też śledzicie jednym okiem w pracy.
1: Jeszcze, no.
0: Ale my zaglądamy na French Open i trwa drugi set. Ona prowadzi, nasza Maja Chwalińska, ale...
2: Tak, jak wygra tego gema, no to już wygrywa cały mecz, ale jest 30 do 30. No i serwuje Rosjanka.
0: Nawet jeżeli Paweł nie był, słuchajcie, fanem tenisa,
2: to
0: wciągnął się. Sawicka-Jawor, cześć.

0: Mamy to.
1: Maja Kolińska,
0: ma to.
1: Tak. W najlepszej czwórce Rolanda Garrosa nikt się tego nie spodziewał. Jest w półfinale.
0: To teraz emocje mogą opaść. Na uspokojenie, na coś lekkiego. Chapel Roan, RMF FM.

0: Beta Zawiątków, RMF FM, Paulina i Paweł z wami.
1: Masz to otwarte. Mam. Z uniwersum rodziców, proszę.
0: Wyskoczyło mi to, znalezione w sieci. Domofon z przedszkola z nazwami grup, takie zdjęcie i tu jest cały harmonogram. Przeczytam wam go, dobra? Sala pierwsza, Biedronki i Żuczki, dzwonić po Biedronki. Sala druga, Motylki i Żabki, dzwonić Jeżyki. Sala trzecia, Jeżyki i Pszczółki, dzwonić Pszczółki. Ale po 16 to już wszędzie dzwonić na Biedronki.
1: A i teraz mam pytanie. A co jeśli Biedronki poszły odwiedzić Pszczółki, a Żabki poszły do sali Motylków na rytmikę, bo tam jest fortepian?
0: A to nie wiem. Ale to jest bardziej skomplikowane niż drabinka polskiej ekstraklasy.
2: Reklama. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy. Bosch. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
12: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
15: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
16: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
11: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: To jedyna super godzina dzisiaj w kumulacji RMF FM. I to jest najlepsza okazja, byle do piątku na wejście do gry, bo lepiej u nas już nie będzie. I załatwiliśmy wam bonus, jakiego nie mieliśmy. Jest to bardzo duży bonus. 1500 szans właśnie teraz i ten zegar odlicza.
1: To tak, jakbyście 1500 razy wysyłali SMS. A finał jest przepotężny. Minimum, no pewne po wyborze sejfu, 88 tysięcy.
0: Nagroda główna, 1 200 000 złotych.
2: Dziękuję, naprawdę dziękuję,
1: Kuberczyk. Tak się będziecie cieszyć. To już niedługo, to jeszcze dzisiaj po południu. Lepszej okazji u nas nie będzie. 1500 szans, RMF 74. 74.

0: takie miłe plum-plum dla wszystkich kurierów i wszystkich w trasie w RMF FM.
1: On tak sobie jakby robił tę piosenkę, to pomyślał, że to będzie plum-plum dla kurierów.
0: Ale wiecie, co zauważył mu Pawła na pulpicie? AGD, naprawdę.
1: Nie, bo mi się taki news wyświetlił. Przesuń lodówkę o kilka centymetrów i zaoszczędź 1000 zł. Chodzi o to, żeby było więcej przestrzeni od ściany napisane.
0: Serio?
1: No właśnie nie wiem, no. Bez przesady, aż tyle drobnych to mi za lodówkę chyba przez te lata nie wpadło.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Co tu skwiercze apetycznego?
7: Grille okazji w Polomarkecie.
8: Do Polo Post.
9: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
15: Media Expert, dalej masz.
16: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
17: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
22: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
23: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
22: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
25: Po reklamie.
0: 1 200 000 zł i minimum w sejfach 88 tysięcy. I lepszej okazji u nas nie będzie. 1500 razy każdy SMS. Jeszcze teraz, w byle do piątku. SMS RMF pod 7474.

0: Uwaga kierowcy, na A2 karambol, zablokowane dwa pasy w kierunku Warszawy w pobliżu Michałówki Włódzkiem i o tym powiemy więcej w Faktach RMF FM już o 14.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
6: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
7: No tak, a to tylko dla dorosłych.
8: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czego pragną kobiety?
2: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super! W Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: piłkarską i już czeka na rywalkę, z którą jutro zmierzy się w Paryżu. W stolicy Francji eksperci przecierają oczy ze zdumienia, bo Polka znów bardzo zaskoczyła. Za chwilę relacja korespondenta RMF FM. W faktach także raport drogowy z Łódzkiego. Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set mecz dla Mai Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze. No i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
1: Miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową, później przed 5-3 z tego co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. No cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
0: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki. W półfinale zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak komentowany jest ten sukces Polki?
2: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open. Jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzone, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości. Jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie. To jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
0: Maję Chwalińską w Bielsku-Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość.
3: Łzy są aż.
4: Tak, to jest nasze szczęście, duma. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
5: Bardzo ładnie zagrała i w pierwszym secie wygrała 7-6. No i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
6: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. To jest, no, towarzyszyły nam niesamowite emocje. Jesteśmy do tej pory cali roztrzęsieni. Niesamowite emocje.
0: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi Mai Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
7: Fakty drogowe w RMF FM.
0: Karambol na autostradzie A2 w pobliżu Michałówka w Łódzkiem na odcinku Skierniewice-Wiskitki. Tam zderzenie czterech samochodów osobowych i motocykla. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Również w Łódzkiem na trasie krajowej 72 w pobliżu Białynina między Łodzią a Rawą Mazowiecką kolizja trzech samochodów i busa. Trasa jest zablokowana, policja kieruje na objazd. Festiwal 9 Sił to jedna z atrakcji długiego weekendu w Beskidach. Zacznie się w piątek i potrwa do niedzieli. W tym czasie w 9 miejscach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego będzie można brać udział m.in. w warsztatach, koncertach, wędrówkach czy poznawać historie związane z tym regionem. Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy.
8: Jestem,
0: Marcinie. Atrakcji zatem nie powinno zabraknąć. A co z pogodą?
8: No będzie zmienna. Dziś w całym województwie śląskim i także w Beskidach zapowiadane są burze. W Boże Ciało, czyli jutro, można spodziewać się słońca. W piątek będzie deszczowo, sobota to znowu prognozowane słońce, a w niedzielę niestety deszcz.
0: Marcin, a co z miejscami noclegowymi w Beskidach?
8: Miejsca noclegowe jeszcze oczywiście można znaleźć, ale na przykład według szacunków Urzędu Miejskiego w Wiśle już zajęte są w prawie 80%. Zwłaszcza w ostatnich dniach liczba rezerwacji robionych, czy to telefonicznie, czy online, wyraźnie rosła. Dojazd do beskidzkich miejscowości teraz wczesnym popołudniem, czy to krajową jedynką, czy trasą S1, na razie nie powinien sprawiać kłopotów.
0: Marcin Buczek, dziękujemy. Drogowe raporty naszych reporterów usłyszycie dziś w popołudniowych faktach w RMF FM. Wracamy za godzinę, punktualnie o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Paulina to wiedziałem, ale że Paweł jest takim fanem tenisa, to w życiu bym nie
10: powiedział. To przeze mnie, to dzisiaj się stało.
9: A
10: ja myślałam, że Paweł jest po prostu fanem... Aha, no piłki, a to taka piłka tylko nie jest.
9: To
10: nie można kopać.
11: A jeszcze jakby był Wimbledon i graliby na trawie w ludzie. My się zastanawiamy, jak tam spalonego patrzeć.
10: No to co, zaczynamy?

0: Tak, no dzisiaj taki mały piątek, faktycznie nawet dość konkretny piątek, bo zaczynamy długi weekend już za moment.
1: To znaczy technicznie rzecz biorąc środa, ale czujemy jakby był piątek.
0: Tak,
1: prawda?
0: I właśnie taka informacja. Większość Polaków otrzymała dyspensę od kościoła na grilla po Bożym Ciele, tutaj piszą. Jest mapka w ogóle aktualizowana i stan na wczoraj, słuchajcie, na 21. Widać, że połowa kraju jeszcze bez dyspensy. Mhm. Mało tego, diecezja warszawsko-praska ma dyspensę, a reszta stolicy z tego co widzimy jeszcze nie ma potwierdzenia.
1: Ale to może rozwiązać wiele sporów, u kogo impreza.
0: A wy jakie macie plany na długi weekend? Można się chwalić spokojnie. My chętnie przejrzymy wszystkie.
1: Muzykę macie zagwarantowaną od RMF FM. Proszę bardzo.

0: Mamy to?
1: Bardzo ładne. Mamy. Brawa.
0: Ładne brawa?
1: Ma, bardzo ładne.
0: Ale podobają wam się? Jest okej, tak?
1: Są super, tak.
0: Dobra.
1: Tak, tak, dzięki. Tak, odpowiadają.
0: Dlaczego brawa? 1 200 000 czeka w jednym sejfu w kumulacji szczęścia. No i właśnie, to jest, uwaga, ostatni finał z sejfami w tym tygodniu.
1: Gracie o nawet 1 200 000 złotych. Uff, drugi finał przed nami. I zacieramy rączki do tych oklasków, żeby ktoś z was ustrzelił dziś nagrodę główną. Natomiast jakkolwiek się ten finał potoczy, pamiętajcie, że jest jeszcze kwota minimalna. W każdym z sejfów co najmniej 88 000 złotych.
0: No i chyba stop. Chyba nie. Bo
1: nie?
0: Ja mam znowu kopertę.
1: O kurde. Mhm.
0: Okej.
1: Okay. No co jest napisane?
0: No tak myślałem, że właśnie tak jest. Tylko dla słuchaczy lepszej połowy dnia. Mega prezent. Nagroda minimalna to już nie 88 000, a 95 000 złotych!
1: Wow! Rosną emocje na ostatniej prostej do drugiego finału i rośnie też kwota, jaką można wygrać w naszej kumulacji. Co najmniej 95 000 złotych.
0: 95 wow. tysięcy, co najmniej tyle po wyborze sejfu w drugim finale,
1: to
0: który
1: jeszcze
0: przed 17:00. Nie możemy się doczekać.
1: Pamiętajcie, że trwa cały czas nasza super godzina, ale ona nie potrwa wiecznie. Zostało ostatnie 7 minut na to, żeby pomnożyć swoje szanse razy 1500, bo razy tyle mnożymy każde RMF, które w tym czasie w ciągu 7 minut wyślecie pod 7474.
0: Być może to jest właśnie te 7 minut, które zmieni wasze życie absolutnie. Warto spróbować. To jest tylko wysłanie hasła RMF pod 7474 i macie szansę zostania milionerem.
1: RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
3: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
1: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczyk, pogadamy, pośpiewamy.
3: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczyk odpalimy my, Big Cyc. FIFA RAFA 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
3: Zagraj z RMF-em.
4: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
6: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
13: Teoria
5: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
15: Ale tato, tylko nie samochodem!
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
15: A ja chcę syrop.
16: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
14: No i jak się czujecie?
15: Super! I nie zasypiam!
14: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
16: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Express Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Po reklamie.

0: ostatni finał z sejfami w tym tygodniu. Ostatnia szansa w tym tygodniu na zostanie milionerem i nowa kwota minimum świeżutko od kilku minut.
1: 95 tysięcy złotych co najmniej, tyle czeka na was w każdym z sejfów. W jednym aż 1 200 000. No i zostało już mało czasu. Ostatnie 1,5 minuty na to, żeby pomnożyć swoje szanse razy 1500.
0: Może to jest właśnie ten moment. Minuta i 20 sekund, żeby zmienić swoje życie. RMF, ślecie pod 7474. Trzymamy kciuki.

0: Właśnie czytam, że burmistrz Nowego Jorku wydał dekret pozwalający dzieciom na późniejsze kładzenie się do łóżka.
1: Naprawdę?
0: Taka informacja tutaj
1: no,
0: jest.
1: Tak, no tak się walczy o głosy przyszłych wyborców.
0: To jest po prostu burmistrz Sigma.
2: Reklama.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: Tarkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Jennifer Lopez.
4: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
5: Głosuj na www.rmfm. Publista notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMFFM.
6: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do środy! Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki? Tylko 9,99 za opakowanie. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka na cały dzień.

Maja Chwalińska czeka w półfinale French Open na swoją rywalkę. No właśnie, czy to będzie Sabalenka? Zobaczymy, jesteśmy blisko kortów o 15 w Faktach RMF FM. Więcej informacji.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
3: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ajo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładnie i chroni dziosła.
2: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
4: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ajo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
5: Co tu skwiercze apetycznego?
6: Grille okazji w Polomarkecie.
7: Do Polo Post.
8: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
9: Polomarket. Mój ulubiony.
10: Niskie ceny są codziennie w

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
5: A to wydanie Faktów ma dla nas Tomasz Waryński.
6: Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Polka wkrótce dowie się, z kim powalczy o finał Rolanda Garrosa. Arena Sabalenka gra teraz z Dianą Schneider. Polska zabiega o stałą bazę amerykańskich wojsk. Szef MON złożył oficjalną propozycję do Pentagonu.

0: jesteśmy wdzięczni Mai, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. Ja nie wiem, co ja mam, przepraszam, powiedzieć. To jest szok.
1: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
2: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
1: No, troszeczkę.
2: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
3: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy. Chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
4: W Bielsku był dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze.
5: Fakty, władza, a pieniądze.
4: Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych. I zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. W faktach ponownie zaglądamy z naszymi dziennikarzami Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
6: Witamy.
4: Panowie, tym razem tych najbogatszych.
7: Tak, liderem jest jak rok wcześniej poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
6: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dofan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower. Rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
4: A ile zarabia Donald Tusk, a ile Jarosław Kaczyński? O oświadczeniach premiera i prezesa PiS piszemy na rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Paprotni w Wielkopolsce na trasie Konin-Koło. Tam zderzenie dwóch samochodów, policja kieruje ruchem. Ostrzegamy kierowców na A2 w Łódzkiem, kolizja dwóch ciężarówek w Baranówce między Łodzią a Łowiczem. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? To jedno z kolejnych waszych pytań w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiadamy w nim, jak zwiększyć szansę, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo. Przed Szpitalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest nasz reporter Michał Dobrowowicz. Michale, co obowiązkowo powinno być w dobrze wyposażonej apteczce?
8: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
9: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
8: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
4: Jeszcze więcej podpowiedzi na zdrowy długi weekend mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. W popołudniowych faktach sprawdzimy jeszcze dzisiaj przepis na zdrowe grillowanie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami na południu kraju przede wszystkim, także może się zdarzyć, że lada moment gdzieś jakaś chmura burzowa się pojawi na niebie.
11: Jeśli chodzi o początek tego długiego weekendu, to z psikusami, bo jutro będzie padać na przykład na południu, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie, ale też na zachodzie mogą zdarzyć się burze. Uważajcie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: A my gramy mecza, nawet dwa mecze gramy w piątek i sobota, więc w tej godzinie na pewno będą nowe informacje w sprawie FIFA Rafy.
0: To taka nasza odpowiedź na mundial.
11: Tak.
0: Nie chcą Polski na mundialu, to zrobimy swoje igrzyska.
11: Trochę się boję.

0: Pytanko jest: chodzenie czy bieganie? Co spala więcej tłuszczu? Naukowcy już wiedzą i piszą.
1: Błagam, powiedz, że chodzenie.
0: Ja na przykład, słuchajcie, ja się nie chwalę, ale ja na przykład chodzę na siłownię, żeby pobiegać.
1: Mati, jej, jaki ambitny.
0: Byłem raz.
1: Gość zawstydził samą Chodakowską. RMF

0: potężne ogłoszenie w lepszej połowie dnia. Potężne.
1: Finał tygodnia.
0: Ostatni
1: finał z sejfami. Nagroda główna. 1 200 000 zł!
0: Ale minimum w sejfach. Kosmiczne 95 tysięcy. 95 tysięcy będzie miał ktoś z was co najmniej po wyborze sejfu. Drugi finał przed nami. I tak, możecie pobić rekord wygranej w RMF FM i w historii polskiej radiofonii właśnie dziś, tuż przed długim weekendem.
1: A ponieważ drugi finał coraz bliżej, bo już po 16:00 to czas na coś absolutnie wyjątkowego.
0: A to teraz? A to nie miało być później?
1: Nie, teraz.
0: No, dobra. Słuchajcie,
1: uwaga.
0: Każdy ma numer telefonu, prawda? Jak ma telefon?
1: Niektórzy mają nawet dwa.
0: Pewnie. Ogłaszamy szczęśliwy numerek. Minimum 95 tysięcy w sejfach, to zrobimy sobie takie szczęśliwe numerki, proszę.
1: 9 i 5. Jeśli macie 9 i 5 w swoim numerze telefonu w dowolnej konfiguracji, one nie muszą stać obok siebie, macie najwięcej szczęścia. Przez 13 minut od teraz każdy wysyłając RMF pod 7474 zyskuje 1100 losów, ale jeśli macie w numerze telefonu 9 i 5, to podwajamy wasz bonus i na wasze konto wlatuje aż 2200 szans.
0: 2200 szans za jeden SMS, jeśli macie 9 i 5 w numerze. 12,5 minuty zostało. Pomyślcie, ustrzelić taką kasę przed długim weekendem, podreperować budżet albo spełnić marzenia jeszcze przed wakacjami. Uwaga! To może być jeden z lepszych momentów tego dnia, a lepszej okazji już dziś na pewno nie będzie. Jeśli zagrać, to właśnie teraz, żeby potem nie żałować.
1: www.rmf.fm, tutaj też mnożymy wasze szanse. Albo SMS-owo RMF pod 7474.

0: A to zaskoczenie. Sabalenka przegrywa drugiego seta i to niekoniecznie ona spotka się z Mają Chwalińską w półfinale French Open. Wracamy oczywiście na korty o 15.30 w Faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: A co tu skwierczy apetycznego?
9: Grille okazji w Polomarkecie.
10: Do Polo po.
11: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Po reklamie. 15.30 i czas na fakty, z nami Tomasz Waryński.
6: Za pół godziny rozpoczną się aż 3 protesty mieszkańców okolic Zakopianki przeciwko wariantom budowy trasy S7. Gdzie dokładnie, o tym nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Organizatorzy zapowiadają blokadę węzła A4 Kraków Wieliczka, a także co przed długim weekendem może być uciążliwe, zjazdu z autostrady na Zakopiankę przy węźle Opatkowice. To jednak nie koniec utrudnień dla podróżujących w stronę Tatr. Protest w postaci czasowego blokowania przejścia dla pieszych odbędzie się również w Gaju. Demonstracja to sprzeciw wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości twierdzą, że rządzący nie wsłuchują się w ich głos i nie uwzględniają zgłoszonych przez nich postulatów.
6: Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry zacznie się od początku. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wyłączeniu z niej sędzi Joanny Grabowskiej, która prowadziła ją od lutego. O zmianę sędzi wnioskowała Prokuratura Krajowa. Powodem było posiadanie przez sędzię akcji telewizji, w której został zatrudniony Zbigniew Ziobro. Do sprawy wydania ENA zostanie wylosowany kolejny sędzia. Wciąż nie wiadomo, z kim zagra Maja Chwalińska w jutrzejszym półfinale tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W ćwierćfinałowym meczu, który wyłoni przeciwniczkę dla Polki, Białorusinka Aryna Sabalenka remisuje w setach 1-1 z Rosjanką Dianą Schneider. Trwa trzecia partia, a w niej 3-0 w gemach prowadzi dość zaskakująco Schneider.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
6: Dziś w klubie ekonomicznym pytanie proste, ale i niezwykle ważne. Jak oszczędzać? O tym już teraz Igor Skrzypek.
10: Dzień dobry. Prosta odpowiedź brzmi konsekwentnie. I eksperci przekonują, że oszczędzanie to nie sprint, lecz maraton. Często możemy czuć opory przed oszczędzaniem, szczególnie gdy nasze przychody nie są zadowalające. Pojawia się pytanie, z czego mam odkładać? Jest też druga strona medalu. Można zaryzykować stwierdzenie, że Polakom do szkotów trochę brakuje. Widać to po naszej gospodarce, która jest bardzo mocno oparta na konsumpcji. Nasze PKB zawaliłoby się, gdyby nie napędzana przez nas sprzedaż detaliczna. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na oszczędzanie dużych kwot, ale eksperci przekonują, że nie o nominał chodzi.
11: Zaczynamy od małych kroków. Gdy przygotowujemy się do wydarzenia sportowego, choćby ono było maratonem, gdy chcemy się nauczyć nowego języka albo chcemy zadbać o swoją dietę i swoją formę, nie ma żadnego jednego prostego lekarstwa i jednej pięknej inwestycji, tylko wszystko zaczyna się od drobnego kroku.
10: Zaznacza ekspert bankowości detalicznej Krzysztof Bratos, czyli odłożenie nawet drobnej kwoty, dajmy na to 10 zł, też ma sens. Nawet jeśli uformowanie poduszki finansowej byłoby w takiej sytuacji czasochłonne, zawsze zbliża nas choć odrobinę do tego bufora bezpieczeństwa. Grunt, żeby robić to systematycznie, grosz do grosza.
8: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
12: Teraz stop. Jeśli macie w swoim numerze telefonu 9 i 5, to lepszej okazji, żeby zagrać w tym ostatnim finale tygodnia dziś już nie będzie.
13: Te cyfry nie muszą stać obok siebie. Ważne, żeby była i 5 i 9 w numerze telefonu. Jeśli macie obie te cyfry, to mnożymy wasze szanse razy 2200.
14: Ostatnia minuta.
12: żeby skorzystać z tej genialnej szansy. Trzymamy kciuki, bo czekamy na kolejnego milionera i to jeszcze w finale tygodnia.
13: A do gry wchodzicie na www.rmf.fm albo wysyłając RMF pod 7474.
14: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Młodość, proszę bardzo, jaka piękna młodość w RMF FM, w lepszej połowie dnia.
1: Tymczasem tak Polacy spędzą długi weekend, nie tylko leżenie na plaży, chcemy się, jak tutaj czytam, zmęczyć.
0: Zmęczyć?
1: Zmęczyć.
0: Aha, czyli klasyka, remont.
2: Reklama.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silverfest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Hub wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: też. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
8: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
9: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: klasyki, które rozpływają nam po prostu te minuty spędzone w pracy. Jeszcze 8
1: taki
0: minut do 16.
1: Jak tu jest sensacja, Sabalenka odpadła z French Open.
0: Odpadła?
1: I tym samym
0: Aha,
1: Maja Chwalińska.
0: Maja zagra z tą,
1: Dianą Schneider.
0: Z Dianą Schneider, dokładnie.
1: I więcej o tym w faktach RMF FM o 16. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
3: Reklama.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
8: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
7: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
8: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
9: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
17: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
16: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. 2 SUVy. 2 charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
21: Dzień dobry. Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open.
22: Na korcie centralnym Filipa Szatiera w Paryżu Rosjanka Diana Schneider sensacyjnie pokonała białoruską liderkę rankingu tenisistek Arenę Sabalenkę.
21: Utrudnienia na A4 przy węźle Opatkowice.
22: Protestują tam przeciwnicy budowy trasy S7.
21: Tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu też o innych utrudnieniach.
22: W Warszawie i w Wielkopolsce. Nie faworyzowana Arena Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
21: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w 3 setach.
22: Decydującą 3. partię Schneider wygrała do 0.
21: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
23: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
22: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiej...
23: Być tylko na grze.
22: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że Maja Chwalińska

0: jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
1: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
2: Relacje oczywiście na antenie RMF FM i radia RMF 24.
3: Fakty z Małopolski.
2: Dwa węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa Siódemka w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
1: To miejsce, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
2: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
1: Przy węźle Opatkowice jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Witamy, Pawle.
4: Zgadza się, dzień dobry.
2: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
4: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
5: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
4: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
1: Utrudnienia dla kierowców na trasie S8 w Warszawie.
2: Między węzłami Marywilska i Modlińska zdarzyły się dwa auta osobowe.
1: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania.
2: Zablokowana jest droga w Pakówce między Rawiczem a Bojanowem w Wielkopolsce.
1: Na S5 doszło do kolizji dwóch aut osobowych.
2: W faktach teraz zaproszenie na teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: A zapraszamy w imieniu komandora Maksymiliana Dury, który jest już z nami na łączach.
2: Dzień dobry. O czym dziś?
6: Dzień dobry. Dzisiejszy teren wojskowy podzielę na dwie części. W pierwszej opowiem, co kupiono w Polsce z funduszu Safe, wyjaśniając na przykład, czym się różni rosomak od borsuka oraz co ma Regina do kraba. A w drugiej części podpowiem, gdzie w wakacje dosłownie będzie można dotknąć sprzętu wojskowego z II wojny światowej. Zaproszę więc do pancernego Kłanina oraz do muzealnego Citroena. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: By posłuchać radia RMF 24, wejdźcie na rmf24.pl
2: i kliknijcie u góry ikonę playera.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsor.

0: Za naszymi oknami już pierwsze burzowe chmury przeszły. Ulewa za nami.
1: Natomiast... Nie wiadomo, czy powiedziała już ostatnie słowo, bo ulewy są prognozowane i to praktycznie na cały długi weekend. Są momenty oczywiście, w których zaświeci słońce i będziecie mieć więcej szczęścia. Na przykład południe Polski, sobota, niedziela, słońce, a jutro deszcz w większości kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Jak zapraszaliśmy pogodę na grilla, to chodziło nam o taką słoneczną. Deszczowa, fajnie, że jesteś, ale wpadnij w innym terminie, bardzo cię prosimy.
1: Odliczamy do długiego weekendu. Mamy nadzieję, że wy również. 56 minut do 17, nie jest źle.
0: Jak liczysz precyzyjnie.
1: Mamy taki zegar, który pokazuje też drugą stronę. Szorka.

0: teraz po jednej nutce. Środa, czwartek, na.
1: Na i tak dalej, na.
0: Co to?
1: Zespół wideo.
0: Oczywiście. I Wojtek Łuszczykiewicz, z którym haratamy w gałę w piątek, FIFA Rafie. No, dzwoniliśmy do Wojtka zapytać, czy już ma ubrane korki.
2: Halo?
0: Wojtek!
1: Wojtek! Czy po drugiej stronie Wojciech Łuszczykiewicz? Czy to się zgadza?
2: Tak mi się wydaje.
1: Bo
2: tak
1: my dzwonimy z powołaniem do wspaniałego turnieju piłkarskiego FIFA Rafa 2026. Dołączysz do drużyny RMF-u?
2: Oczywiście, że tak. Jesteśmy jakby nie było, skoro nie jedziemy na mundial, to jesteśmy ostatnią nadzieją piłki nożnej, tak? Tak.
0: Dokładnie. Tak, a na jakiej pozycji najbardziej lubisz grać i z jakim numerem? Powiedz nam coś o sobie, bestio.
2: Podwórkowo mówi się na to ochłapiacz. Piłkarsko mówi się na to wysunięty napastnik, ale mogę, ponieważ już jestem zaawansowany wiekowo odrobinę, nie lubię za dużo biegać, mogę grać w środku i podawać kolegom. Także spoko, numer jest absolutnie obojętny.
1: Widzimy się w takim razie w piątek w Gorzędowie, pozdrawiamy.
2: Cześć, licznie, do zobaczonka, pa, pa.
0: Do gadani, a wy śledźcie oczywiście nasze sociale, bo dużo się będzie działo.
1: Wygra drużyna RMF, jestem pewna.

0: Zróbcie coś dla nas. Zalogujcie się na swoje konto bankowe na telefonie. I wyobraźcie sobie, że otrzymujecie tam powiadomienie: właśnie na twoje konto wpłynął 1 200 000.
1: To są nowe perspektywy. To jest w ogóle możliwość, żeby zmienić swoje życie od tak w ciągu jednej sekundy. To jest tak, że w tym momencie możecie odpalić internet, wejść na dowolną stronę internetową, jakiś sklep i wykupić absolutnie wszystko.
0: Co tylko chcecie.
1: Wchodzicie na stronę z nieruchomościami i stać was na praktycznie każde mieszkanie.
0: No chyba, że nie chcecie kupować, tylko odłożyć i macie bezpieczeństwo na miesiące albo nawet lata, jeśli dobrze to zaplanujecie. Minimum w sejfach 95 tysięcy. To za chwilę się wydarzy. Ktoś z was, być może właśnie ty, wybierając sejf, będziesz miał co najmniej 95 tysięcy, a to jest finał tygodnia. Dziś po prostu trzeba zagrać.
1: Uwaga, uwaga, do losowania zostało już tylko 11 minut. Od teraz aż do losowania każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1200.
0: Czas start 11 minut, ani sekundy dłużej. Za chwilę poznamy, mamy nadzieję, kolejnego milionera. RMF 7474.

0: reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
0: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Czas na fakty o 16.30. Marlena Chudzio i Tomasz Wereński.
23: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 44 w Zatorze w Małopolsce.
24: To jest trasa między Krakowem a Oświęcimiem. Tam doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych.
23: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
24: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło.
23: Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
25: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą niż się wszyscy spodziewali. No trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
24: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma się więc co spodziewać.
23: Fakty ekonomiczne RMF FM o 17.30. Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt dwóch kłów z morsa arktycznego na przejściu granicznym w Medyce.
24: Bez wymaganych pozwoleń przewoziła je w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy.
23: Od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniono przemyt 30 okazów chronionych.
24: To między innymi muszle skrzydelnika olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej oraz odzież wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym futro z ocelota.
0: To są fakty kulturalne w RMF FM.
23: Jeśli uwielbiacie sądowe potyczki na planie filmowym, to ta propozycja powinna was ucieszyć.
24: Opowie o niej Katarzyna Podraza.
1: Dzień dobry. Po sukcesach takich tytułów jak W garniturach czy Prawnik z Lincolna, jeden z gigantów streamingowych szykuje właśnie serialową adaptację dramatu z 1979 roku i Sprawiedliwość dla wszystkich, w którym niezapomnianą kreację stworzył Al Pacino. W nowym projekcie główny bohater zmaga się ze skorumpowanym systemem prawnym. Za scenariusz odpowiadają Jeremy Miller i Dan Cohn. W piątek w krakowskim Teatrze Łaźnia premiera sztuki Larwy, opartej na tekście Agnieszki Szpili. Spektakl staje się punktem wyjścia do opowieści o ciele jako przestrzeni przyjemności, kontroli i władzy, ale też świadomego wyboru i jego granic.
2: Okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza.
1: Mówiła reżyser Larw Pamela Leonczyk. Do stolicy Wielkopolski już jutro zawita festiwal Cały Poznań Ukulele.
3: 4 czerwca wieczorem w klubie Muzyka na Nowo zaczynamy stand-upem z ukulele, to jest taka nowość, zobaczymy co się będzie działo, no ale to jest wesoły festiwal, więc musi być. Potem grania, koncerty, wiadomo.
1: Zaprasza organizator festiwalu Piotr Kończal.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Stacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piątek, piąteczek, można by powiedzieć, w tę środę. Bo, tak
2: stop, właśnie,
1: zaskakująco.
2: Technicznie środa, praktycznie...
1: Środek.
2: A to już pytanie do was, jak nazwać ten wspaniały dzień.
1: Zaraz. Mamy finał tygodnia, to się liczy, słuchajcie. Dużo pieniędzy w sejfach. Dzwonimy, koniec gadki. Cyk, proszę odbierać.
3: Halo?
1: Czemu jeszcze nie odbieracie? Dobra, jeszcze.
2: Bo dopiero pierwszy
1: dobra,
2: sygnał za
1: nic
2: nami.
1: Nie szkodzi, to
2: a macie
1: pięć.
2: Tych sygnałów sześć, żeby odebrać, więc prosimy już mówić halo, halo do słuchawki, ponieważ... Halo?
1: Halo?
2: Halo, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał.
1: Cześć.
2: A kto po drugiej stronie?
4: Marian.
1: Dzień dobry, Marianie. Gdzie cię złapaliśmy?
4: W pracy jestem właśnie.
1: Dobrze, to Marianie, jesteś teraz w bardzo ważnym momencie swojego życia, w wielkim finale tygodnia kumulacji szczęścia. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 7.
2: Siódemka jest już twoja w takim razie.
1: A gdzie się dozwoniliśmy jeszcze, powiedz?
4: Teraz jestem na Islandii w pracy.
1: Aha, to by wiele tłumaczyło, okay. Dlaczego tak ciężko się rozmawia, czyli jesteś daleko.
2: Trochę kilometrów ma to połączenie do pokonania.
4: Proszę?
2: Trochę kilometrów jest i raz dzieli. Marianie, kiedy wybrałeś safe numer 7, stała się rzecz następująca. Stałeś się posiadaczem zawartości tego sejfu, a dziś w sejfach mamy minimum 95 tysięcy złotych!
4: Naprawdę?
1: Naprawdę!
2: Naprawdę!
1: Co najmniej tyle masz, Marian.
2: Co najmniej
1: wielkie
2: tyle
1: brawa.
2: Już masz w kieszeni, ale możesz mieć więcej, bo są też inne kwoty w sejfach. Najwyższa, za którą mocno trzymamy kciuki, żeby była twoja, to 1 200 000 złotych.
1: Marianie.
4: Co mam zrobić? Przepraszam, bo ja właśnie jestem teraz, wysypuję śmieci ze śmieciarki.
2: Okej.
1: Dobrze, spróbujemy to zrobić zgrabnie. Marianie, wybrałeś sejf, nie ma w nim mniej niż 95 tysięcy. Chcielibyśmy za ten sejf zaproponować ci 103 tysiące złotych. Pytanie, czy ty się na to godzisz, czy nie?
4: 103 tysiące, tak?
1: Tak.
4: A w sejfie jest 90.
2: Co najmniej 95, my nie wiemy tak naprawdę, co jest w sejfie. Minimalna kwota dziś to 95 tysięcy, ale może być tam więcej, może tam być nawet 1 200 000. My chcemy ten twój sejf odkupić w ciemno i proponujemy ci 103 tysiące, wtedy już nieważne, co w środku, stówka ponad twoja i żegnamy się w doskonałych humorach. Co ty na to?
1: To jest nasza jedyna propozycja za twój sejf, więc proszę zdecyduj, czy chcesz 103 tysiące, czy chcesz otworzyć sejf.
4: Otwieram safe.
1: Nie chcesz 103 tysięcy.
4: Otwieram safe.
2: Dobrze.
1: Ostatecznie otwieramy safe numer 7. Marianie, czy otwieramy safe?
4: Tak.
2: W takim razie dobra. Otwieramy safe numer 7. Uff. Ale ci trochę tej Islandii zazdrościmy, tak szczerze
1: oj,
2: mówiąc.
1: Oj, bardzo.
2: Tych
1: to
2: widoków.
1: W ogóle moje wielkie marzenie, pojechać tam zobaczyć te piękne krajobrazy.
2: Marianie.
4: Ale zimno jest.
2: No
1: a to nie jadę,
2: być...
1: dobra. A są owce?
4: Proszę?
1: Czy są owce?
4: Owce nie, ale gęsi są.
1: Gęsi
2: o,
1: są też
2: bardzo.
1: Fajnie. Marian, wygrywasz 95 tysięcy złotych!
4: Przepraszam, nie, bo nie słyszałem.
2: 95 tysięcy złotych to jest twoja kasa. Gratulacje serdeczne. Właśnie tyle wysyłamy do Mariana, którego zastaliśmy w pracy w Islandii.
4: Tak, no właśnie jestem w śmieciarce i bardzo właśnie...
1: Dobrze, Marian, nie będziemy ci przeszkadzać. Jesteś bogatszy o 95 tysięcy. Raz jeszcze wielkie brawa. W finale tygodnia Marian, który pracuje właśnie na Islandii, aktualnie wygrał sobie 95 tysięcy. Coś pięknego, czyli ta kasa z sejfów leci na cały świat, słuchajcie. I spełnia marzenia na całym świecie, słuchacze RMF-u.
2: Dokładnie, poza tym fajnie wiedzieć, gdzie nas słuchacie, z jakich rejonów świata. Islandia, no, przepiękne rejony. Być Być może wam też marzy się wycieczka na Islandię. Jeśli tak, to...
1: Tam zimno.
2: Wiem. To co z tym? A niektórzy lubią, jak jest
1: ale
2: zimno.
1: Ale są gęsi, dobrze.
2: Ale są też zorze polarne.
1: No pewnie.
2: Białe noce też bywają tam, także wiesz, no dnia masz po prostu, o, tyle, doba wydłużona. Słuchajcie, wchodzimy do gry wysyłając RMF pod 7474, a do gry wracamy już w poniedziałek i wtedy w jednym z sejfów czeka 1 175 000 złotych.
1: Już za tydzień, w piątek, półmetek czerwca, więc my już się szykujemy. W przyszłym tygodniu będzie naprawdę grubo. Z tej okazji ktoś z was w kumulacji szczęścia, uwaga, właśnie za tydzień w piątek wygra 100 tysięcy Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 złotych.
2: I wchodząc do gry teraz, jednocześnie gracie o to, co w poniedziałek i dodatkowo dwa finały piątkowe, czyli łącznie 3 szanse na zostanie milionerem.
1: To jest ten czas, żeby spełniać swoje marzenia. RMF ślecie pod 7474. Przez 5 minut my pomnożymy każde z tych haseł wysłanych pod 7474 razy 1175.
2: Mnożymy też wasze szanse na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Po reklamie.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
8: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca. Lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
11: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Tomasz Beliński.
12: Postępy w śledztwie w sprawie dużego pożaru terenów leśnych na Mazowszu.
13: O nie, pytamy na początek tych faktów.
12: Polka, która wymagała ewakuacji medycznej z Pekinu, jest już w kraju.
13: Rządowy samolot wylądował we Wrocławiu.
12: Planujecie długi weekend przy grillu?
13: Mamy kilka rad, żeby było nie tylko smacznie, ale i zdrowo.
12: Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
13: Usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM.
12: Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości.
13: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Co dzieje się w tym śledztwie?
14: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.
13: We Wrocławiu wylądował specjalny rządowy samolot, którym z Pekinu transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha.
12: Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
13: Po operacji zmaga się z ogromnymi powikłaniami i jest w śpiączce farmakologicznej.
12: Dwa węzły autostrady A4 w Małopolsce, Opatkowice i Wielicka oraz Zakopianka w miejscowości Gaj. To miejsca, gdzie dziś zorganizowano protesty przeciwko autostrady A4 w Małopolsce, Opatkowice i Wielicka oraz Zakopianka w miejscowości Gaj. To miejsca, gdzie dziś

0: że mogą być lekko zdenerwowani.
1: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Paweł Konieczny. Coraz większy ruch na drogach w Warszawie.
2: Duże korki na drogach wyjazdowych ze stolicy.
1: Z aktualnym raportem nasza dziennikarka Magdalena Greinert. Witamy Magdo. Gdzie postoimy najdłużej?
3: Najbardziej korkuje się S8 w obydwie strony. Od ulicy Blizny Łaszczyńskiego do Łabiszyńskiej i od Wysockiego do węzła Marymont. Postoicie też na zjeździe z S2 na autostradę A2. Od węzła Konotopa do wysokości Pruszkowa. Korkuje się też S2 od węzła Opacz do Przyczółkowej i S8 na wysokości Radzymina. Ciasno też na S7 w stronę Łomianek, w Alei Sikorskiego i w Alejach Jerozolimskich.
4: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Grillowanie może być zdrowe.
1: Tak przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Mówimy w nim o tym, jak zorganizować długi czerwcowy weekend tak, żeby był przyjemny i bezpieczny.
1: Podpowiedzi ekspertów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Michale, wiele osób ma w planie właśnie grilla. Co zrobić, żeby było zdrowo?
5: Kluczowy jest dobór produktów, które położymy w najbliższych dniach właśnie na grillu. Tak przekonuje dietetyk Daniel Mielnik.
6: Chciałbym, żeby tam się pojawiły na przykład pieczywo pełnoziarniste. Chciałbym tam zobaczyć dużo warzyw, świeżych sałatek, surówek i to tak trochę odciąży ten talerz. Można też wybrać, no zamiast powiedzmy tych tłustych kiełbasek, to raczej jakieś produkty bardziej drobiowe.
5: Do tego specjaliści zalecają umiar i ruch, czyli choćby spacer przed albo po grillu, tym bardziej, że jutro według najnowszych prognoz najcieplejszy dzień długiego weekendu z temperaturą do 28 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce.
1: A za pół godziny kolejny ważny temat przed długim weekendem.
2: Ceny paliw. O tym w faktach ekonomicznych RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Czwartek, czyli pierwszy dzień drugiego weekendu, to już jutro, no i co nas czeka? Czeka nas deszcz przeplatany słońcem. Kto mieszka albo ma plany spędzać na przykład długi weekend na Dolnym Śląsku, to jemu zaświeci to słońce najmocniej.
9: W piątek sporo chmur, również burzowych, praktycznie w całym kraju, na termometrach od 19-17 stopni na zachodzie do maksymalnie 26 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: To już, słuchajcie, to już 5 po 17. Mamy to! Tak! I niech ten zegar niczego nie zmienia, to jest piękny widok.
9: I nawet największy deszcz nie przeszkodzi nam w grillowaniu.
8: Dokładnie.
9: No. Najwyżej się człowiek schowa gdzieś tam.
8: No to co?
9: Patelnia grillowa też istnieje, nie?
8: Oficjalnie,
9: to w domu
8: oczywiście. Odpalamy długi weekend z RMF FM. Bądźcie blisko. Ola Filipek
9: i Mateusz Operhaun.

0: Czy nie mieć planów na długi weekend to też jest plan? Pyta Monika pod 3322 w SMS-ie.
1: No jeśli to, kochana, zaplanujesz i wpiszesz kalendarz, no to czemu nie?
0: A, tylko wiesz, zaplanuj tak spontanicznie.
1: No tak z wyprzedzeniem może lepiej.
0: Nie ma sprawy. Mamy nadzieję, że pomogliśmy.

0: spóźnimy się.
1: Nie. Nie ma opcji, bo ten pociąg rusza dopiero jutro. Czy wy pamiętacie, że na www.rmf.fm zapisywaliście się na pokład pociągu Erste Wiedeński?
0: Tak, ten pociąg rusza jutro z Poznania i zabiera was na tak zwany City Break do Wiednia. W pociągu oczywiście same atrakcje, zobaczycie m.in. występ Nity.
1: A w samym Wiedniu naprawdę jest co robić. Po kilku dniach ja coś czuję, że żadna uliczka nie będzie mieć przed wami tajemnic.
0: My też tam będziemy, oczywiście razem z wami, bo RMF zawsze z wami, więc koniecznie słuchajcie RMF-u i śledźcie nasze sociale. I nie spóźnijcie się, bo fajna wycieczka się szykuje.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
10: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
18: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
23: A co tu skwierczy apetycznego?
24: Grille okazji w Polomarkecie.
25: Do Polo Polo.
26: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
27: Polomarket. Mój ulubiony.
28: Po reklamie.
29: 17.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
30: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 49 w Czarnej Górze w Małopolsce.
31: Samochód osobowy uderzył w budynek. Wprowadzono ruch wahadłowy. Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce.
30: W pobliżu Kuczkowa zderzyły się dwa samochody osobowe.
31: Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana. Dlaczego rząd przedłuża funkcjonowanie strefy buforowej na granicy z Białorusią mimo spadającej presji migracyjnej?
30: Co wiadomo o sprawcach fałszywych alarmów, m.in. w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego?
31: Te tematy Piotr Salak poruszy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
30: Jego gościem będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej.
31: Zapraszamy za pół godziny.
30: Badania niekorzystnego wpływu wpatrywania się w ekrany można prowadzić na różne sposoby.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego pokazali, że nawet na rybkach, a konkretnie gupikach.
31: Wyniki takich właśnie badań przynosi Grzegorz Jasiński.
0: Dzień dobry.
31: Dzień dobry, Grzegorzu. Co ciekawe, dokonano sensacyjnego odkrycia.
0: Okazało się, że u gupików, które mają szersze kontakty społeczne, powiększa się mózg nawet o 6%.
30: A gdzie miejsce na ekrany?
0: No właśnie rozwój gupików, które miały kontakt z innymi rybkami, porównywano z tymi, które obserwowały inne rybki na komputerowym ekranie, w akwarium oczywiście. I okazało się, że to nie to samo. Oglądanie innych osobników i obserwowanie ich sygnałów społecznych nie wystarczy. Kluczowe okazuje się doświadczanie interakcji w czasie rzeczywistym, podczas której druga istota reaguje na zachowanie obserwatora. To właśnie ta dwustronna wymiana bodźców społecznych wydaje się być niezbędna dla prawidłowego rozwoju struktur mózgowych. Zbadano to na rybkach, ale prawdopodobnie obowiązuje też u innych kręgowców, w tym u człowieka. Życie, które nas inspiruje i rozwija, toczy się wokół nas, a nie na ekranie.
31: No ale na ekranie można o tym przeczytać.
30: Polecamy rmf24.pl.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
31: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
2: Dzień dobry, wiemy już, ile będzie kosztowało paliwo w pierwszej połowie długiego weekendu. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro i pojutrze. I wynika z tego, że podstawowa benzyna nie będzie mogła być droższa niż 5 zł 94 grosze, a diesel nie może być droższy niż 6,40. Podkreślam, że to będą ceny maksymalne. Paliwo może być tańsze i będzie tańsze, bo kolejne koncerny paliwowe zapowiadają na ten długi weekend promocje dla posiadaczy aplikacji oraz kart lojalnościowych.
3: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł 60 groszy.
2: Czyli ponad 30 groszy poniżej tej ustawowej ceny, wylicza to Grzegorz Łaguna z Ministerstwa Energii. Warto zauważyć, że paliwo tanieje pomimo faktu, że waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 24 grosze, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,91. To osłabienie wynika m.in. z faktu, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Nieznacznie, bo 0,2 punktu procentowego, ale jednak. Zdaniem ekonomistów EBOR-u polska gospodarka utrzyma w tym roku wzrost na poziomie 3,5%, w przyszłym natomiast roku ten wzrost gospodarczy spowolni do 2,8%. Polska gospodarka słabnie z powodu narastającego zadłużenia, z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszej koniunktury na Zachodzie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF FM. Tymczasem uwaga, jesteśmy w Toruniu, bo tam zbudowali krzywą drogę. I to nie jest wpadka, tylko nowy pomysł na piratów ma zmusić do stosowania się do przepisów. No, jest krzywa wieża w Pizie.
1: No tak.
0: To może być krzywa droga w Toruniu.
1: Ja bym w ogóle zrobiła wjazd biletowany. No, czym to się różni od wiecznie remontowanej A4?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
13: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travisto Fast i Travisto!
13: Aflofarm.
14: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
16: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
18: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
18: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
20: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój kicisz wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
20: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
21: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
22: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
23: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
22: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
24: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
25: Po reklamie.
26: Please don't stop the music.
27: Ważne chwile w twoim życiu zawsze.

0: RMF. Zawsze z wami w długiej trasie na długi weekend, ale uważajcie na espiący Wielkopolsce.
1: Wrócimy do tematu w faktach RMF FM o 18:00. To już za chwilę, bądźcie z nami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już dziś po 18:00. Prezentuje Piotr Salak.
2: Reklama.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
4: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A co tu skwierczy apetycznego?
7: Grille okazji w Polomarkecie.
8: Do Polo po.
9: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% tańszy. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
10: Polo Market. Mój ulubiony.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem tanie.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Już w najbliższym odcinku historii dla dorosłych w RMF FM.
14: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
15: No tak, a to tylko dla dorosłych.
3: To będziecie mieć niespodziankę.
16: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
17: Radiowcy bez cenzury.
16: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
18: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
1: To już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM.
0: A te fakty mają dla nas Marlena Chudzio i Tomasz Weryński. Witamy.
20: Witamy. 24-letnia Klaudia, która potrzebowała medycznej ewakuacji z Pekinu, wylądowała we Wrocławiu.
21: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć.
22: Mówiła mama młodej kobiety.
20: Jaką taktykę przyjmie Maja Chwalińska na jutrzejszy półfinał French Open?
22: W faktach połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu.
20: Będzie też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
22: Gościem Piotra Salaka Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
20: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
22: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
20: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
22: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
23: Kamień z serca, że córka jest już na miejscu?
21: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
22: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
20: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce.
22: W pobliżu Lipna samochód osobowy uderzył w bariery.
20: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia.
22: Jutro około 17 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
20: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
22: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
4: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na...
22: Mówiła o jutrzejszym pojedynku?
4: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką.

0: internetowym radiu RMF24.
1: Piotr Selak i jego gość, witamy.
2: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Oficjalnie została przekazana stronie amerykańskiej propozycja utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Panie ministrze, jak jest oficjalna prośba, to znaczy, że nikt się nie spodziewa oficjalnej odmowy. Sprawa jest załatwiona?
3: No, jeszcze nie załatwiona, no bo to jest jednak przed decyzją amerykańską, ale zgłaszamy gotowość do tego, by na stałe przyjąć żołnierzy amerykańskich. To jest w nawiązaniu do decyzji, którą ogłosili Amerykanie, prezydent amerykański mówiący o tym, że będzie w Polsce zwiększenie liczby żołnierzy.
2: Ale to znaczy, że te 5 tysięcy żołnierzy to będzie stała baza amerykańska?
3: To nie jest przesądzone, jak powiadam. Trwają w tej chwili rozmowy. Polska składa gotowość. Tutaj nie ma wątpliwości, że po pierwsze chcemy, żeby w Polsce stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy i żeby to była obecność stała.
2: Natomiast na razie mamy jedną stałą bazę, to jest taka stała instalacja w Redzikowie. Tam jest stosunkowo niewielu żołnierzy, ledwie 200. Rozumiem, że mówimy teraz o większej bazie.
3: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zapowiadają redukcję liczby żołnierzy w Europie i w ogóle redukcję swojego zaangażowania w realizacji planów operacyjnych, planów obronnych w Europie. W związku z tym to nie są łatwe rozmowy, ale ponieważ jesteśmy w tym procesie, to znaczy zmiany liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, to Polska kładzie na stół do tych rozmów ofertę stałej bazy. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale trzeba poczekać tutaj na decyzje amerykańskie.
2: W której części kraju, panie ministrze?
3: No, jeżeli chodzi o te kwestie, to są decyzje naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. Infrastruktura musi być przygotowana. Ja po prostu nie wiem, jaka lokalizacja została wskazana.
2: Rzeczpospolita pisze, że to bardziej mówimy o zachodniej części Polski.
3: Nie mogę tego skomentować.
2: A pan mówi, że infrastruktura musi być gotowa, a infrastruktura jest gotowa na przyjęcie, powiedzmy, bazy, która będzie obejmowała 4-5 tysięcy żołnierzy?
3: Z punktu widzenia wojskowego, samych żołnierzy, to nie jest dla nas wielkie wyzwanie, ale z całą pewnością potrzebny byłby okres na pełne przygotowanie. Natomiast stała obecność, to znaczy, że żołnierze są z rodzinami, z żonami, z dziećmi i w związku...
2: I my ich utrzymujemy też.
3: Tak, ale musi być cała baza infrastruktura społeczna przygotowana, poczynając od szkół, od...
2: Mamy taką infrastrukturę, panie ministrze?
3: To wymagałoby, zaczynając od mieszkań, tak? Mhm. W związku z tym, w zależności od lokalizacji, która jest wskazywana, będzie to łatwiejsze bądź trudniejsze. Wiadomo, że w ośrodkach bardziej zurbanizowanych byłoby to łatwiejsze, ale z całą pewnością wymaga to czasu na przygotowanie i ta decyzja, gdyby powstała, amerykańska, była dla nas pozytywna, to też nie oznacza, że ci żołnierze trafią tutaj w ciągu kilku miesięcy. To będzie okres przygotowawczy.
2: Czyli kiedy? Za rok? Za półtora roku?
3: Ale to wszystko jest do ustalenia z Amerykanami, bo jeżeli będzie pozytywna decyzja, to Polska z całą pewnością dołożymy wszelkich starań, by w jak najkrótszym terminie wskazać lokalizację, która będzie Amerykanom odpowiadała nie tylko z punktu widzenia stacjonowania samych żołnierzy, ich możliwości szkoleniowych, ale również będzie właściwa z punktu widzenia oczekiwań tych społecznych.
2: Panie ministrze, inna sprawa. Zaczyna się długi weekend czerwcowy. Ilu policjantów będzie na drogach?
3: Będzie więcej niż zazwyczaj, dlatego że wiadomo, że
2: więcej
3: będzie.
2: To znaczy ile, panie ministrze?
3: Policjantów w Polsce, którzy pełnią funkcję w samej drogówce, ale również w patrolach, jeżeli chodzi o prewencję, mamy dosyć dużo, będą większe obsady, jeżeli chodzi o ten weekend, z uwagi na to, że będzie większy ruch. Policja w tym zakresie ma dosyć duże doświadczenie.
2: A czy będzie surowa policja w nakładaniu mandatów? No bo trzeba pamiętać, że wchodzi od dzisiaj przepis, który mówi, że nie ma redukcji punktów punktów podczas kursów za te najpoważniejsze przestępstwa.
3: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że weszły w życie i obowiązują już od kilku miesięcy, a niektóre od kilku tygodni przepisy, które mocno zaostrzyły

0: ostrzejsze przepisy w zakresie ruchu drogowego przestępstwem, są nielegalne wyścigi przestępstwem, jest brawurowa jazda.
1: No tak, to już mamy od kilku miesięcy, ale na przykład dzisiaj wchodzi przepis, który mówi o tym, że wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach, hulajnogach i wszelkiego rodzaju pojazdach, muszą mieć kaski na głowach do 16 roku życia. Jeżeli...
0: A wcześniej to rozporządzenie, które pan przed chwilą wymienił, mówiące o tym, że w przypadku tych najcięższych wykroczeń bądź przestępstw nie będzie można redukować punktów karnych poprzez odbycie szkolenia. W związku z tym ten system się domyka i w związku z tym nie opłaci się, a nawet będzie wiązało się z bardzo poważnymi dolegliwościami naruszanie przepisów ruchu drogowego i w związku z tym ja apeluję o zachowywanie, dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
1: Ale panie ministrze, chciałem pana zapytać o te kaski, bo rzeczywiście sytuacja może być następująca. Jedzie młody człowiek poniżej 16 roku życia, bez kasku, na hulajnodze, po chodniku, zatrzymuje go policjant. Teoretycznie opiekun powinien zapłacić, nie dziecko, opiekun powinien zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Ale jak się skontaktować z opiekunem? Będzie policjant szukał kontaktu z opiekunem, będzie wymagał w takim razie numeru telefonu do rodzica, do opiekuna?
0: No, to postępowanie jest przecież możliwe do przeprowadzenia i policja będzie się tutaj kierować zdrowym rozsądkiem.
1: Ale co to znaczy, że zdrowym rozsądkiem? Będzie zabierać dziecko na przykład na komisariat?
0: No nie będzie. No, zdrowy rozsądek polega na tym, że w sposób najmniej dolegliwy będzie chciało ustalić, tutaj policjanci będą ustalać stan faktyczny, który będzie potrzebny do zastosowania przepisów. Chcę wyraźnie podkreślić i robi to policja w komunikatach na terenie całego kraju, w każdym garnizonie. Intencją ustawodawcy w tym zakresie było poprawienie bezpieczeństwa. Chodzi o zdrowie i życie młodych ludzi, bo mamy bardzo dużo, czy rosnącą liczbę wypadków, w szczególności jeżeli
1: chula. Pytam, jak to praktycznie będzie wyglądało. Czy wie pan, czy to będzie tak, że jeżeli dziecko powie, młody człowiek powie, no nie mam kontaktu z rodzicami, nie mam numeru telefonu, to policjant to odpuści, machnie ręką i powie mu, na drugi raz zakładaj kask.
0: No. Z całą pewnością nie będziemy w sposób wykraczający poza to dobro chronione, czyli sam fakt tego naruszenia przepisu, postępować w sposób dolegliwy w stosunku do dzieci, ale jestem pewien, że takich sytuacji, w których będziemy mieli trudności z ustaleniem opiekuna rodziców dziecka, nie będzie zbyt dużo i chcę wyraźnie podkreślić, że w pierwszym okresie będziemy przede wszystkim uświadamiać, przypominać, wskazywać na to, że te przepisy są, a przede wszystkim wskazywać na to, że jest potrzeba.
1: Czyli mniej mandatów po prostu.
0: Tak.
1: Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTube'owym kanale. Także.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To szybka akcja, bo być może właśnie teraz chcecie się dodzwonić do gorącej sekretarki i zdradzić jej weekendowe plany.
4: Ona dzisiaj taka lekko spóźniona, bo deszcz ją złapał w drodze do pracy, ale jest, siada na stanowisku i odbiera wasze telefony. 12, 2 miliony. Co tam u was? Dajcie znać.

0: o co pytasz, przepraszam?
1: Co to jest Zokaria?
0: Nie wiem, to chyba na Zosi się tak mówi czasem.
1: Może ktoś z was wie. Dajcie znać, dzwoniąc do gorącej 12,2 miliony. A teraz przed nami coś pięknego.
0: Aerosmith. Tak.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek,
3: szybko zleci,
2: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
8: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
9: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: My pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: RTV Euro AGD.
23: Jak okazje?
22: To w euro!
23: Emocje rosną!
22: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Po reklamie.
25: 18.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzio.
26: Ministerstwo Zdrowia skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Naczelną Radę Lekarską, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sytuacje, w których samorząd lekarski odebrał uprawnienia wykonywania zawodu lekarza obywatelom Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego. Naczelna Izba Lekarska tłumaczyła ten ruch zmianą przepisów i standardami bezpieczeństwa. Równolegle parlament uchwalił ustawę, która ma dać obywatelom Ukrainy więcej czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego do maja przyszłego roku. Te przepisy czekają na podpis prezydenta. Kuwejt nakazał dwóm irańskim dyplomatom opuszczenie kraju. Przyczyną tej decyzji, jak podkreślają kuwejckie władze, są utrzymujące się irańskie ataki na cele w tym kraju. Według władz Kuwejtu w nocnych akcjach zginęła co najmniej jedna osoba, a ponad 60 zostało rannych. Drugi Polak w historii może dziś w nocy zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Jeśli rywalizację do 4 zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.
26: Sport także w faktach o 19:00 usłyszycie o meczu Polska-Nigeria.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mrozu z planami na długi weekend. Domóweczka się szykuje, nie ma miejsca jak dom. W RMF FM tymczasem...
1: Co tam u gorącej, a raczej co tam u was?
2: To gorąca sekretarka RMF FM.
3: Dzisiaj było tak gorąco u nas, że kosiłem trawę na traktorku i jechałem w kąpielówkach, ale jaja.
4: Jedziemy właśnie na kąpielisko Mała Chorwacja i mamy nadzieję, że Piotrek jednak nie wymięknie i dojedzie do nas nawet w takim deszczu. Pozdrawiamy.
5: Cześć, Wojtek z tej strony. Moje plany na długi weekend, właśnie zasiadłem samochód, spakowałem się, jadę po kolegę, wyjeżdżamy do leśniczówki. Tam spędzimy cały weekend łowiąc ryby, ognisko, typowy męski wypad.
4: Wracam właśnie z pracy do domu, będę dopiero gdzieś o 23, ale pierwsze co robię, odpalam grilla.
6: Gorąca sekretarko, załatw fajną pogodę, bo póki co pada, no i nie wiem jak rozpalić tego grilla.
7: Dzisiaj mam wolne, hurra, i jadę na Mazury.
8: Dzień dobry, tutaj dwa Pawły z Wrocławia jadący BlaBlaCarem, jeden Paweł mówi.
9: Hello, hello, hello Poland, drugi Paweł tutaj mówi.
8: Pozdrawiamy serdecznie RMF FM i Ole Filipek.
10: Witam, stoję w koreczku w Krakowie na obwodnicy, jeszcze 2 godziny i LB.
0: LB, czyli leżenie bykiem.
1: A nie, nie nowy sezon Love is Blind?
11: Reklama.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
16: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
17: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
18: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki. A ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
26: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
27: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
28: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie.
0: Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać.
1: Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
2: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
1: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest, aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
6: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
7: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Brzuch

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Dziękujemy Wam za dziś. Spokojnego weekendu życzymy. Ola Filipek
3: i Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19. Z nami Marlena Chudzia.
4: Są nowe ustalenia śledczych w sprawie pożaru w Płocku. Spłonęła tam hala usługowo-magazynowa. Zaglądamy politykom do kieszeni i na konta pytamy, kto zarabia najwięcej. Dziś wieczorem towarzyski mecz Polska kontra Nigeria. Rywal, tak jak my, nie jedzie na Mistrzostwa Świata. W faktach przypomnimy najlepsze chwile nigeryjskiej piłki. Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. W faktach ponownie nasi dziennikarze Kacper Wróblewski i Michał Radkowski. Ile zarabiają pozostali liderzy partii obecnych w parlamencie?
5: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warty niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i 3 torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum, ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności, do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
6: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotekę, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych, posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych.
4: W Gdyni trwają odprawy oraz spotkania poprzedzające manewry BALTOPS 2026, które ruszają jutro. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego. Nasz reporter Stanisław Pawłowski na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
7: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdź, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
8: Jaki sygnał płynie z morza?
7: Przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
8: Jaki sygnał płynie z morza?

0: faktach. Na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
1: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. Dwa lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, która dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Byli także Kalu Uche, Emmanuel Ekwueme, Ugo Ukach, czy piłkarze, którzy zabawili u nas krótko, ale zostali zapamiętani, jak na przykład Kenneth Zeigbo. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii, to będzie też nasz 24. mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
0: Relacje z Narodowego w Faktach i w Faktach Sportowych RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Plany na długi weekend.
4: Och, sportowe, Mateusz przecież będzie grał.
5: A to dzisiaj Polaków obejrzę, może się zainspiruje.
4: A co, może lepiej Polaków?
6: Nie.
3: Co, ja mam Marlena. Ja mam kontrpropozycję.
5: Tak?
3: Jakbyś tak oglądał powtórkę Mai Falińskiej.
5: A, to z wielką przyjemnością.
4: Tylko po prostu to, co ona robi tą rakietą, to ty rób nogą w sobotę.
5: Postaram się.

Zdecydowanie nowy rozdział z cyklu miłości z czasów popkultury i z internetu. Po całym ja może padnę trupem. Takiej miłości prawdziwej na weekend wam zdecydowanie życzymy. Wszystko co robicie, to róbcie z uczuciem. Tu Olivia Rodrigo i nagranie Drop Dead. Tu

0: sun.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

młodość i bardzo wielka akustyczność. No taka wakacyjna zdecydowanie. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, kto by się nie dosiadł do nich, do tego przebojowego wykonania młodości. Ale gdybyśmy ewentualnie teraz zmienili trochę styl i wielopokoleniowo zadziałali tak bardzo z duszną muzyką soulową, zbliżającą, no to mamy Sienne Spyro, Material Love.

0: tworzenie muzyki jako znaka miłości. Zdecydowanie fanów do artysty, ale też zdecydowanie przeżycia artysty w kierunku do żony. Taka jest twórczość Alexa Warrena. Fever Dream jako pop radosny, troszkę folkowy przebój.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Będziemy jeździć na rowerze.
6: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7:00 w RMF FM. Przepis na weekend.
16: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
17: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Po reklamie.
6: Poplista w RMF FM. Notowanie.

No, cytując kultowy, filmowy zwrot. Złoty, ale skromny. W przypadku nagrania Dracula, Timmy Impala i Jenny, no bez refrenu, a przebojowy. Na top ten poblisty. W propozycjach do notowania tu rodzą się talenty. Zofia Alaja, kupiłam bilet.

0: echo spadającego uczucia troszeczkę podkręca klimat tego nagrania. Metzler, jego miejska ballada Gotham. Sezon na przebojowe lato zostało otwarte nagraniem Sezon i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że dzisiaj po 20 nastąpi zdecydowanie piękny ciąg dalszy. Dla drugiej zmiany.
1: Tu Dawid Podsiadło, słuchacie Popisty z Darkiem Maciborkiem w RMF FM.
0: Dawid Podsiadło. Ciąg dalszy przebojów sezonowych dzisiaj.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
4: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, no takich nam wyborcy wybierają.
5: Uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
6: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
7: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
5: I tu stawiamy kropkę.
4: Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
3: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już poniedziałek po 8:00.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
16: Ale tato, tylko nie samochodem!
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
16: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
15: No i jak się czujecie?
16: Super! I nie zasypiam!
15: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Farm.
17: Czego pragną kobiety?
18: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicieś wrócił.
20: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
26: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
3: i poznaj przerażające sceny zbrodni. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
27: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
28: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
27: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
29: Rozumij serce.
30: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
21: reklamie.
0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Blisko, bliżej. RMF FM.

taki mocny, mocny. Serce spadające z kamieniem. No, wyrzut nasze, jutro było wczoraj, poezja młodego pokolenia, wyrzut emocjonalny, oczywiście jedno z tych emocjonalnych wzlotów i upadków, rozstań i powrotów, serce ciskają Kuba i Kuba. Stygnie lato na top tempowisty. Mighty's Alien. Fu Money. Deszcz w propozycjach do waszej listy. Oj, zakręci was ten pop.

0: uczuciach muzyce wie zdecydowanie wszystko. Mr. Know It All i Teddy Swims tak lekko, leciuteńko, soulowo, tak wchodzimy w długi weekend. Do przemyśleń, do może robienia niekoniecznie tego, co zawsze, a może nie robienia nic.
1: Lista numer 1.
0: Nareszcie, nareszcie.
1: Jeden.
0: Męski grani orkiestra. Ja się staram.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
6: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
7: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
8: No tak, a to tylko dla dorosłych.
9: To będziecie mieć niespodziankę.
6: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
10: Radiowcy bez cenzury.
6: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
11: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kto powiedział, że jest weekend?
14: RMF FM.
15: Że to powiem, najlepsze radio.
13: A, no to wszystko jasne.
16: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
17: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
18: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: O reklamie.
20: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM, przedstawia Marlena Chodzia.
21: Polska, Nigeria za 3 kwadranse na Narodowym. Spotkanie towarzyskie. Obie drużyny nie jadą na mundial, a kibice jak zwykle optymistyczni.
22: 2-0 wygramy.
21: W faktach też o irańsko-amerykańskich negocjacjach. Donald Trump twierdzi, że Iran godzi się na rezygnację z dążeń do broni jądrowej. A w Bieszczadach ciekawa atrakcja na weekend. Kibice zmierzają na PGE Narodowy w Warszawie. O 20.45 polska reprezentacja zacznie towarzyski mecz z Nigerią. W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
22: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił. Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają, mają większą kondycję od nas i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
23: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
22: 2-0 wygramy. Myślę, tam nie ma kto strzelać bramek.
24: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
23: Czyli 1-0 dla nas będzie.
24: Tak.
23: Z trudami czy bez trudu sobie poradzi?
24: Z wielkimi trudami.
21: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Za chwilę fakty sportowe w RMF FM i skład polskiej drużyny. Uwaga kierowcy w Małopolsce. Na drodze krajowej nr 44 w Zatorze zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: Świat w faktach.
21: Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaza Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. W faktach korespondent RMF FM w USA, Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
1: Dzień dobry. Tak, co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
21: Ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
2: Ta metalowa jakby beczka.
4: To jest zwana retorta.
2: Do tej retorty wkłada się drewno.
4: Wkłada się drewno liściaste.
2: I podpala.
4: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
2: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
4: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
2: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
4: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
21: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kolejne fakty o 21:00 przedstawi je Mateusz Bożek, a za chwilę fakty sportowe.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
21: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór, witam. Maja Chwanicka zna już rywalkę w półfinale French Open. To kolejna Rosjanka, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała w 3 setach.
21: Cezary Dziwiszek, dobry wieczór.
26: Dobry wieczór, witam. Maja Chwanicka zna już rywalkę w półfinale French Open. To kolejna Rosjanka, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała

0: Zadebiutował w kadrze kilka dni temu w meczu z Ukrainą, a teraz zobaczymy go od początku meczu. W bramce Kamil Grabara, linię obrony uzupełniają Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. W środku pola Bartosz Clisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, na wahadłach Jakub Kamiński, Nikola Zalewski, no a w ataku Karol Świderski i Robert Lewandowski, czyli jak się wydaje to, co mamy najlepsze. Dla Zielińskiego to jest 109 mecz w kadrze, dogania więc tutaj w klasyfikacji wszechczasów Jakuba Błaszczykowskiego. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
1: Dziękuję Patryku, czekamy na mecz, a w temacie futbolu jeszcze rekord transferowy Lecha Poznań. Mistrz Polski wykupił z Celticu Luisa Palme, nieoficjalnie nawet za 4 miliony euro. Na koniec Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie i niestety porażka Polek z Azerkami 13-20. Wieczorem biało-czerwone zagrają jeszcze z Holandią.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Dynamiczna aura w długi weekend i ciepło, ale też opady deszczu i burze. Jutro nad ranem strefa opadów będzie przesuwała się od Pomorza przez ziemię łuską i Mazowsze po Małopolskę. W ciągu dnia będzie tak jednak się przesuwała bardziej na wschód, gdzie pojawią się burze. Wieczorem opady deszczu i burze na Nizinie Szczecińskiej, 20 kresek na wschodzie, 26 na zachodzie kraju. Poplista Plus. Ciąg dalszy sezonu na przeboje Dawida. Michael wiecznie żywy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Tuż przed startem stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło, obrotowy tur 2026, ukazała się nowa piosenka, nowy singiel. Na błysk, na moje odczuwanie, to ballada rozstania i ma być zwiastunem nowej ery muzycznej Dawida. Posłuchajcie, posłuchajcie. Otwierająca gwizdałka wprowadzi was w smutek rozstania.
1: Premiera w RMF FM.

RMF, najlepsza muzyka. Michael Jackson, Black or White, a teraz Michael z TikToka. Furor robi na TikToku. Młodzieniec, młody chłopak śpiewający piosenki Michaela Jacksona. Klip absolutnie wiralowy. Posłuchajcie, jak stylistycznie podchodzi do twórczości Michaela. Yeah.

0: 133 miliony wyświetleń robi robotę.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poniedziałek,
5: wtorek,
6: środa,
4: czwartek.
5: Szybko zleci,
3: byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
14: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
13: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Lista w RMF FM.

wy sobie spokojnie odpoczywajcie na długim weekendzie, a my sprawdzamy, że coś się święci. Britney Spears przeszła metamorfozę. Fryzjer Kim Kardashian zafundował Britney metamorfozę. No i blond burza potargana została zastąpiona. Gładko wyprostowana fryzurka. No zmiana fryzury to czasami jak zmiana stylu życia. No, socialki absolutnie oszalały. Britney wróci. I najlepiej wróci kontrolę.

0: Ciekawa sytuacja podczas konferencji prasowej przed meczem towarzyskim Polska-Nigeria. Selekcjoner reprezentacji Jan Urbar usłyszał pytanie od Emanuela Olisadebe. Doskonale znamy. W Nigerii urodzony napastnik jest polskim paszportem. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej.
1: Hello, panie trenerze.
2: Dawaj po polsku, no. Tak, no, dawaj.
1: Just one quick question. I would like to ask if you would like attacking duo of me and Lewy.
0: No taki duet z Lewym w ataku.
2: If would like Lewym by ci chciał pograć, tak? Jakby strzelał tyle bramek, co wcześniej, no grasz na pewno.
0: O, proszę. Czyli trener stawia na młodych, ale też na doświadczonych w rozwoju polskiej prezentacji. Mecze towarzyskie dzisiaj Polska-Nigeria 20:45. No już za dwie minutki startujemy ze strefą kibicą, ale na luzie. Tak długo weekendowo sobie pokibicujemy.
3: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wadzi wolne.
9: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Rozumij serce.
15: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
16: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
3: Po reklamie.
16: RMF FM. Twoje ulubione

0: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i Wyspa?
3: Aha.
2: Majorka.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
0: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy, a dziś sprawdzam, co u nich słychać. Kuba Śliwiński w wyjątkowych rozmowach z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą.
5: Były tam takie rzeczywiście bardzo trudne i ciężkie przypadki, które mnie też kosztowały bardzo dużo zdrowia. Dzisiaj tego programu bym nie zrobiła z bardzo wielu różnych powodów.
0: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
6: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
7: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
0: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
1: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
15: Na Stadionie Narodowym mecz Polska-Nigeria. Zmaganiom naszych piłkarzy przygląda się dziennikarz sportowy RMF FM. Czy będą negocjacje Europy z Rosją w sprawie Ukrainy? Z doniesień medialnych wynika, że do takich może dojść w najbliższych miesiącach. W faktach zajrzymy też do Krakowa, którym w ten weekend zawładną smoki. Pierwsze 10 minut meczu Polska-Nigeria za nami. Na PGE Narodowym jak dotąd bez bramek. Mecz z trybun ogląda nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witaj.
16: Jestem, dobry wieczór.
15: Kto na razie lepiej się prezentuje w tym meczu?
16: No, mieliśmy dwie okazje, więc tutaj trzeba naszych zawodników pochwalić. Raz strzelał Jakub Kamiński minimalnie niecelnie po dośrodkowaniu i może szkoda, że to on dołożył głowę do piłki, bo gdyby tego nie zrobił, to piłka pewnie dostałaby się pod nogi albo na głowę Roberta Lewandowskiego i może skończyłoby się to lepiej. Był jeszcze rzut rożny. Tutaj z kolei ostatnio dotykał piłkę głową Nigeryjczyk, ale skończyło się to tym, że przeleciała ta futbolówka tuż obok słupka i była realna szansa na bramkę. Natomiast pod naszą bramką błąd bramkarza Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że przejął ją w naszym polu karnym. Nigeryjczyk na szczęście nie mógł oddać strzału, podawał i tę piłkę przejęli nasi obrońcy. Ale taka nonszalancja, no to coś, czego byśmy nie chcieli w reprezentacyjnych barwach oglądać. A na razie 0-0 z PGE Narodowego, Patryk Serwański.
17: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
15: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
3: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
15: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy Bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
9: Takiego wydarzenia nie ma w Polsce w ogóle. Mamy podobne parady między innymi w Lia del Reggio czy w Nicei. To są parady karnawałowe. Mamy parady kwiatowe w Holandii, które ściągają rzesze tłumów. Jest też dużo imprez o charakterze paradnych w Niemczech, ale w tych miastach bardziej oddalonych od nas. W związku z czym w tej części Europy nie ma tak dużego widowiska. Jesteśmy jedyni. Mówią o nas i przewodniki, mówią o nas także biuletyny pokładowe polskiego przewoźnika, czyli LOT-u. Parada jest. Zapraszamy 6 i 7 czerwca do Krakowa.
15: Mówił naszemu reporterowi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Co.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji

0: po którym byliśmy blisko, czy też dośrodkowanie na długi słupek, po którym właśnie strzelał Jakub Kamiński na początku spotkania. Także na razie pod tym względem nie jest źle. Teraz troszeczkę ożywiły się trybuny, bo generalnie atmosfera jest dosyć piknikowa, raczej dość cicho na stadionie. No widać, że jest to sparing, że nie jest to mecz o Mistrzostwo Świata, ale nie jest to mecz o jakieś eliminacyjne punkty, więc raczej ten gatunek emocjonalny tego spotkania no na razie dość spokojny. Teraz w ataku pozycyjnym przed naszym polem karnym Nigeryjczycy. Oni na razie najlepszą sytuację stworzyli sobie po błędzie Kamila Grabary, który tak podawał piłkę do jednego z obrońców, że po naszym polu karnym przejął futbolówkę Nigeryjczyk. Teraz będzie faulował Potulski jednego z rywali, będzie dośrodkowanie w nasze pole karne pewnie za kilkanaście sekund. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
1: Dziękuję Patryku, no i liczymy na więcej pod każdym względem, jak słyszeliśmy. A teraz French Open i włoskie ćwierćfinał dwóch Matteo Berrettiniego i Arnaldiego. Pierwszy set 3-3 na razie do półfinału. Wcześniej awansował inny z Włochów, Coboli. Natomiast półfinał Maj Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, nie wcześniej niż o 17. Już teraz w wirtualnym rankingu Maja zajmuje 30 miejsca. Przed French Open przecież była poza pierwszą setką. To ogromny sukces dla niej, ale także dla jej klubu tenisowego BKT Advantage Bielsko-Biała, co podkreśla jego współzałożyciel Wojciech Wrzoł w rozmowie z Wojtkiem Marczykiem.
2: To największy sukces w historii waszego klubu?
3: No zdecydowanie największy sukces. Największy sukces w historii klubu, największy sukces w historii Bielska-Biała, największy sukces chyba tenisowy w historii Śląska. No. Takiego poziomu sportowego, takiej zawodniczki jeszcze tutaj nie było.
1: I na koniec jeszcze nasze koszykarki 3-3 grają teraz z Holenderkami w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Warszawie, a niestety już wcześniej w wyniku innych spotkań straciły szansę na awans do fazy pucharowej.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
6: Pop Lista Plus, muzyczny pamiętnik zbiegania Dody, strefa kibica przy grillu, na luzaku, no i inne nowe przeboje. Darek Waciborek, zapraszamy.

0: teraz mam już.
1: No już prawie klasyk. Już prawie klasyk poprokowej ballady, ten pamiętnik, o czym w trakcie joggingu na socialkach mówi do was Doda.
2: Kochani, serdecznie chciałam wam podziękować za 10 milionów wyświetleń mojego teledysku Pamiętnik na YouTubie, więc pozdrawiam was serdecznie, ja skończyłam trening, dlatego jestem taka zdyszana, nie dyszę na te 10 baniek, chociaż w sumie mogłabym.
1: No, chociaż powiem, że jest takie przysłowie w showbiznesie, apetyt rośnie w miarę dyszenia, znaczy zdobywania takich liczb, że aż można dostać zadyszki.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów, Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
8: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
12: Gdzie tu pojechać?
13: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
12: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
11: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: RMF FM zawsze z tobą.

24 minuta meczu, podanie na środek ze środka na lewe skrzydło i przed bramkarzem trzeciej wbiegający na Poznań strzela między nogami naszego bramkarza. Nigeria wygrywa na PG Narodowym z Polską 1-0, ale to jest mecz towarzyski. No to tak towarzysko traktujemy gości.

0: Igo i jego Bruce w wersji akustycznej prosto z poplista live session. Dużo takiej muzyki nowej, której nie znajdziecie w sieci, i rozmowy z Igo.
1: Ktoś coś mi do mnie mówi, a ja już myślę po prostu o czymś, co robiłem, czy grałem na gitarze, i to nie jest absolutnie wina tej osoby. Ciężko jest mi czasem się skoncentrować.
0: Koncentruję się na muzyce. W Smalltalki to może nie do końca. Znajdziecie w sieci poplista live session. No tak przy długim weekendzie. Od początku do końca przewincie.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMFFM,
11: że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
14: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
21: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
20: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
22: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
23: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

Jacek Podolski, 18-latek, drugi raz gra w reprezentacji, już ma złotą nogę. Wcześniej rzut rożny, piłka ześlizgnęła się z głowy naszego napastnika, wpada pod nogi na drugim słupku. Mocne podanie w kocioł pod bramką i nogę dostawił Kacper Podolski. Polska-Nigeria 1-1 na zakończenie pierwszej połowy meczu. Więcej w faktach sportowych po 22 w RMF FM.

0: poniedziałek,
1: wtorek,
2: środa,
0: czwartek.
1: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
1: To posłuchaj.
9: Naprawdę? Ja sobie robicie, o kurde,
1: kumulacja szczęścia
6: w RMF FM.
8: Czekaj.
6: Ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
13: No nie wiem.
12: Bo porywa publiczność.
14: Panie! Dawaj Szkoda Dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
15: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
18: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła. 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
20: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
21: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
20: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
23: Po reklamie.
24: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM. Przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
25: Po pierwszej połowie Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią. Spotkanie obserwuje dziennikarz sportowy RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie kary nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o zabieg syna polityka przeprowadzony poza kolejką. Weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Dotyczą także jego najmłodszych uczestników. Jeden do jednego po pierwszej połowie meczu Polska-Nigeria na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka minut temu zaczęła się jego druga część. W faktach RMF FM ponownie Patryk Serwański, który z trybun ogląda ten pojedynek. Witaj. Jak wyglądała gra w pierwszej połowie, no i jak padły te gole?
26: No, prowadzenie byli Nigeryjczycy. Dobre, prostopadłe podanie w nasze pole karne. Dopadł do tego podania Moses Simon i posłał mocną, płaską piłkę wzdłuż naszej bramki. Tam dopadł do futbolówki Terem Mofi, piłkarz FC Porto, i wpakował do siatki. Później analiza Warno, ale spalonego nie było w tej sytuacji. My wyrównaliśmy po rzucie rożnym. Kąśliwe dośrodkowanie. Obrońcy przebili piłkę na drugą stronę pola karnego. Znalazł się przy niej Nikola Zalewski. Zdecydował się na takie mocne wstrzelenie piłki po ziemi w pole bramkowe. A nogę dołożył po chwili Kacper Potulski. Zatem nasz 18-letni obrońca z pierwszym reprezentacyjnym golem. Początek drugiej połowy na razie pod dyktando biało-czerwonych, ale jakiegoś dobrego jeszcze strzału nie było. Może się go doczekamy. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
23: Trzymamy się faktów.
25: Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lędza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze jest w tej decyzji?
0: Jest wstępna zgoda centrali NFZ na to, by szpital mógł zapłacić karę w ratach. To jest odpowiedź na argument dyrekcji lecznicy, że placówka jest w trudnej sytuacji finansowej. Szczegóły będą jednak uzgadniane już z kujawsko-pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnę, że przez zabieg syna senatora, poza procedurą, na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn podkreśla, że konsekwencje w tej sytuacji muszą być wyciągnięte.
2: My nie mamy narzędzi, żeby ukarać pana senatora, więc działamy w obrębie przepisów, które nas dotyczą.
0: Senator Tomasz Lenz poniósł jak dotąd polityczne konsekwencje zabiegu poza kolejką. Został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
25: Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd jednak nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej. Poród przyjmie położna. Dziś weszły w życie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą zarówno kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchu. Zaostrzone zostają kary za niektóre wykroczenia, zmieniają się też zasady dotyczące punktów karnych, a dzieci do 16 roku życia muszą od dziś jeździć w kaskach, przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku opiekun dziecka może zapłacić nawet 100-złotowy mandat.
4: Na początek niewątpliwie chcemy, aby to była kampania informacyjna, ale za jakiś czas będziemy sięgać po bloczki mandatowe.
3: Mówi Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji. Wzrosły także kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Jeśli kierowca popełniający takie wykroczenia stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może otrzymać nawet 22 punkty karne. Od dziś trudniej będzie też pozbyć się punktów karnych. Tych przyznanych za poważne wykroczenia nie zredukujemy na kursach w WORD-ach.
25: Z dróg za chwilę przeniesiemy się ponownie do świata sportu. W RMF FM ostatnio już dziś. Fakty sportowe.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: A na fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
13: Wciąż remis 1-1 z Nigerią w meczu naszych piłkarzy towarzyskim. Po golach Tarema Mofiego i Kacpra Potulskiego druga połowa trwa, 53. minuta. Ponownie prosto z Narodowego Patryk Serwański. Dobry wieczór.
26: Jestem, dobry wieczór.
13: Patryku, mówiłeś o Kacprze Potulskim. Ja zapytam poza bramką, jaki to jest dla niego na razie występ? Dla niego też jako obrońcy.
26: No myślę, że w miarę solidny, bo ta nasza obrona nie popełniała zbyt wielu błędów. Oczywiście cieniem kładzie się ta sytuacja, w której straciliśmy bramkę. Tam to podanie, które poszło stroną Wiśniewskiego, no potem dośrodkowanie. Szybko to się wszystko działo i tam rzeczywiście napastnik Nigerii był niekryty, ale Nigeryjczycy nie stwarzają jakiegoś poważnego zagrożenia. Zresztą teraz ta drużyna całkowicie niemal przebudowana, bo jeśli dobrze się doliczyłem, to 8 zmian w przerwie meczu wykonano. Ale Nigeryjczycy nie stwarzają jakiegoś poważnego zagrożenia. Zresztą teraz ta drużyna całkowicie niemal przebudowana, bo jeśli dobrze się doliczyłem, to 8 zmian w przerwie meczu wykonał

0: Patryku, a teraz Maja Chwalińska, która, jak mówi, po awansie do półfinału French Open nie odczuwa szumu wokół siebie.
1: Może jestem bajcem, nie wiem, ale myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Półfinał Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider jutro wieczorem, dokładnie nie wcześniej niż o 17:00. Natomiast już o 9:00 rano nasze siatkarki zagrają drugi mecz w Lidze Narodów z Czeszkami. Dziś pokonały Belgijki 3-2, a jedną z bohaterek została niedawna debiutantka Julia Szczurowska.
2: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetne obrony moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne, gdyby nie wystawa Kasi.
0: A ja wiem, 25 punktów. Terminarz Ligi Narodów Siatkarek mamy na rmf24.pl. Koniec marzeń niestety naszych koszykarek 3-3 o fazie pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwone przegrały w ostatnim grupowym meczu z Holenderkami 10-21. Jeszcze raz meldunek zarodowego. 56. minuta się rozpoczyna i wciąż 1-1 w meczu Polska-Nigeria.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: I słonko, i popada, i burze. Jutro od rana od Pomorza przez ziemię łódzkie, Mazowsze po Małopolskę, taka strefa opadów deszczowych. Potem będzie to się przesuwało na wschód, gdzie pojawią się burze, wieczorem przelotne opady deszczu i też słabe burze na nizinie szczecińskiej. 20 kresek na wschodzie, 24 w centrum. Jutro najcieplej, 26 stopni na zachodzie. Poplista Plus. I skandaliczny, no skandaliczny news, ale ubrany. Piosenka na długi weekend i inne nowe przyboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

bojowo, ale bez wstrząsającego rytmu w refrenie. Tame Impala, Jenny Dracula. Wstrząsające nagłówki, od których bolą główki, cytuję, ubrana Bianca Cenzori dźwiga po lotnisku w Melbourne gigantyczną torbę za ponad 180 tysięcy złotych. Nie chodzi o kasę, no bo to jest news, że żona rapera Kanye Westa ubrana w sieci od, no, niepamiętnych czasów. Od czasów, gdy była nieznana, dopóki raper ją nie rozebrał i, no i tak ją wpuszczał do sieci. No, show business? Normalnie nie, bo no, piękne ukryte jest w środku.

0: tak leciutko i spokojnie espresso. Wynik meczu towarzyskiego bez zmian 1-1. W towarzystwie grillowym strefa kibica się rozkręca, kilometry uciekają, gdy jesteście w drodze na długi weekend z Sabriną Carpenter i espresso. A w meczu, no przed chwileńką, Lewy nie wykorzystał 100% szansy, sam na sam z bramkarzem, przejął fatalne podanie od obrońcy nigeryjskiego, do bramkarza nie trafił dobrze w piłkę. Polska-Nigeria, 1-1.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Many.
7: Cherry Many?
6: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: Poplista w RMF FM.

No a miało być towarzysko, miało być towarzysko. 2-1 dla Nigerii po rzucie karnym. Jeden z naszych, no tak rozwinął troszkę za mocno skrzydełko. Tak pyknął łokciem w polu karnym piłkę, no i sędzia podyktował rzut karny. Na minuty przed końcem towarzyskiego meczu przegrywamy z Nigerią 2-1.

Mamy drugiego zawodnika ze złotą nogą w drużynie. Przemek Wiśniewski w doliczonym czasie gry z 35 metrów przywalił, prachnął obok lewego słupka i wyrównał wynik meczu z Nigerią 2-2. Trener Ruben po zakończonym meczu, słyszeliśmy to w telewizorkach, powiedział do Wiśniewskiego: czyś ty mi zwariował, panowie. Wariujcie tak zawsze w meczach, wariujcie.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy je od ogromnych utrudnień w ruchu pociągów na linii Kraków-Katowice. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Później sport. Polacy remisują w meczu towarzyskim z Nigerią w Warszawie. Spotkaniu przyglądał się nasz dziennikarz sportowy. Gdzie w Boże Ciało szukać pomocy medycznej? W faktach RMF FM podpowiadamy. Poważne utrudnienia na kolei w Małopolsce na linii z Krakowa do Katowic. Na odcinku Trzebinia-Krzeszowice doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został tam całkowicie wstrzymany. Niektóre składy mają ponad 3 godziny opóźnienia. Pociągi PKP kierowane są drogą okrężną, a za pociągi Polregio kursują autobusy zastępcze.
2: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: 2-2 remisują biało-czerwoni w meczu towarzyskim z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Zmaganiom naszych piłkarzy przyglądał się z trybun nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Patryku, ozdobą meczu gol Przemysława Wiśniewskiego.
3: Dobry wieczór, to był ostatni strzał meczu, uderzenie z dystansu, piękne, zaskakujące i dające nam remis. Zatem można opuszczać stadion w odrobinę lepszych humorach. Przypomnę, że pierwszego gola strzelił dla nas w pierwszej połowie Kasper Potulski po podaniu Nikoli Zalewskiego. Na pewno wspomnienie związane z tą bramką zostanie z nim przez długi czas, bo to dopiero jego drugi mecz reprezentacji i to jest piłkarz, który ma zaledwie 18 lat. W drugiej połowie, no, najlepsze okazje z naszej perspektywy zmarnował wcześniej Robert Lewandowski. Raz przejął piłkę po błędzie rywali, ale strzelił słabo. Później miał szansę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale tutaj dobrze poradził sobie bramkarz rywali. Dobra druga połowa w naszym wykonaniu, bardziej energetyczna, była bramka, było więcej sytuacji pod bramką rywali. No to jest ten plus, który myślę jest z tego punktu widzenia całego meczu istotny. Nasi piłkarze mogą zaczynać urlopy, może będą śledzić mundial w telewizji, ten rozpoczyna się już za 8 dni, a mimo że dziś graliśmy towarzysko, to na trybunach zasiadło ponad 54 tysiące fanów. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
1: Na kontach mają miliony. Do tego luksusowe samochody, zegarki i dzieła sztuki. Między innymi takie pozycje znajdują się w oświadczeniach majątkowych posłów, które opublikowano na stronach Sejmu. Który z parlamentarzystów może się poszczycić największym majątkiem? To sprawdził nasz reporter Kasper Wróblewski.
4: To poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. W samych tylko oszczędnościach ma zgromadzone około 5 milionów złotych. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Jednak rekordzista, jeśli chodzi o zegarki, wydaje się być Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Ma ich 9 o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Oprócz luksusowych aut poseł KO ma także rower o wartości 30 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przy rekordzistach, to nie możemy zapominać o Robercie Kropiwnickim. Jeszcze rok temu poseł KO deklarował, że ma 12 mieszkań, teraz ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy oprócz zebranych 7 milionów złotych ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
1: Ponad 500 000 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce będzie pełnić dyżur w Boże Ciało. Właśnie w tych placówkach można dostać bezpłatną pomoc medyczną bez skierowania i bez rejonizacji. O tym, jak zaplanować bezpieczny i zdrowy długi weekend, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy powinniśmy się zgłosić do punktów nocnej lub świątecznej opieki?
5: W sytuacji, gdy zachorujemy, leki nie przynoszą poprawy i obawiamy się, że jeśli będziemy dalej czekać do piątku, gdy będą już normalnie działać przychodnie, nasz stan zdrowia może mocno się pogorszyć. Wtedy właśnie takie punkty działające w każdym mieście powiatowym, to jak potwierdza wiceprezes NFZ Marek Augustyn, najlepszy adres.
6: Tam zalecamy, żeby też faktycznie SOR-ów nie zapychać, jeśli to nie jest konieczne.
5: Na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy, należy zgłosić się w jeszcze poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia życia albo zdrowia. W całej Polsce do piątkowego poranka działa też 47 punktów doraźnej pomocy dentystycznej. Tam możemy dostać wsparcie stomatologa, też bez skierowania i bez rejonizacji.
1: A o szczegółach przeczytacie na naszym portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
8: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam ponownie w Zmowie Milczenia. Dziś przeniesiemy się do marca 1995 roku, kiedy to spokojna okolica na Śląsku stała się sceną jednej z najbardziej brutalnych zbrodni w historii tego regionu. To opowieść, która do dziś pozostaje nierozwiązana i która na pewno na długo pozostanie w waszej pamięci.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek Zmowy Milczenia.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Dane niektórych bohaterów tej historii zostały zmienione. Jest marzec 1995 roku, gdy nocą spokojna okolica zamienia się w scenę jednej z najbardziej brutalnych i przerażających zbrodni w historii Śląska. W tej tragedii najgorsza nie jest jednak tylko sama śmierć i to, co sprawca zrobił swojej ofierze, ale też fakt, że zabójca być może wciąż jest na wolności. Jak to jednak możliwe, skoro wszystko działo się na środku osiedla, a tragedię widziało wielu świadków? Czy to strach, obojętność, czy może zmowa milczenia? Jest pierwsza połowa lat 90. To tu, w dzielnicy Ruda, najstarszej dzielnicy Rudy Śląskiej, mieszka 5-letnia dziewczynka Daria. Jeszcze do niedawna mieszkały tu we trzy. Ona, jej mama i babcia. Jednak nieoczekiwanie wydarzyło się coś, czego mała dziewczynka nie potrafi zrozumieć. Jej babcia, Bożena, powiedziała jej, że mama już nigdy nie wróci. Zginęła w wypadku i od teraz będą musiały poradzić sobie we dwie. Daria jest jeszcze mała i nie do końca rozumie siłę tych słów. Z początku tęskni, ale z czasem przyzwyczaja się do braku mamy, zwłaszcza że babcia, pani Bożena, daje jej wszystko. Zastępuje mamę, tatę, przyjaciółkę i zawsze jest obok. Daria, jak każde dziecko, chodzi do szkoły, prowadzi normalne życie, ale pewnego dnia coś jest inaczej. Gdy babcia jak zwykle czeka, aż ukochana wnuczka wróci ze szkoły, od progu wita ją uśmiechem, ale Daria nie odpowiada jej tym samym. Jest smutna, widać, że coś ją gryzie i już od progu zwierza się babci, że dzieci w szkole powiedziały jej, że jej mama, Kasia, wcale nie zginęła w wypadku, tylko że została zamordowana. Pani Bożena od zawsze wiedziała, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Siada z wnuczką i odbywają poważną rozmowę. Tak, to prawda. Kasia została zamordowana. Wersja o wypadku była łatwiejsza, by przekazać ją dziecku. Babcia chciała dobrze. Chciała w ten sposób uchronić wnuczkę przed większym bólem. Ale Daria czuje żal, że tyle lat była okłamywana. Chce wiedzieć więcej. Dopytuje, kto zabił Kasię, jak straciła życie, ale babcia ucina temat. Dopytuje innych członków rodziny, sąsiadów, szuka prawdy, ale wszyscy nabierają wody w usta. Daria nie rozumie dlaczego. Co tak strasznego spotkało jej mamę, że nikt nie chce o tym rozmawiać? Tego dowiaduje się zupełnie przypadkiem, gdy w barku, w mieszkaniu, w którym od lat żyje z babcią, natrafia na zakurzone i zapomniane dokumenty sprzed lat, które cofają ją do 1995 roku, gdy miała zaledwie 5 lat. Jest piątek, 24 marca, okolice godziny 13:30. Właśnie teraz młoda mama, 24-letnia Kasia Wilisz, kieruje się na przystanek autobusowy przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. Jedzie do Bytomia, gdzie uczy się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po zakończonych zajęciach, około godziny 20, po kobietę przyjeżdża jej partner Grzegorz, z którym Kasia jest w związku już od 5 lat. Grzegorz odwozi Kasię do mieszkania w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wieniawskiego, w którym 24-latka mieszka razem z babcią. Para spędza tu niecałą godzinę, ale w okolicach 21 wychodzą. Kasia ma plany na piątkowy wieczór. Umówiła się na spotkanie ze swoją koleżanką Danusią. Chcą zobaczyć się i porozmawiać. Obie są młodymi mamami i już jakiś czas temu zarezerwowały dla siebie ten wieczór i zorganizowały opiekę nad dziećmi. Dlatego Grzegorz, nie ingerując w plany swojej dziewczyny, podwozi Kasię do koleżanki. Przez jakiś czas kobiety przesiadują w pokoju Danusi, ale w pewnym momencie Kasia wpada na pomysł, żeby przejść się do pobliskiej dyskoteki. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od mieszkania koleżanki, w pawilonie, znajdują się aż dwa lokale. Kasia namawia przyjaciółkę, żeby poszły tam chociaż na godzinę. Przecież od kiedy są mamami, tak rzadko bywają w takich miejscach. Danusia z początku opiera się, ale ostatecznie daje się przekonać i około 22 kobiety są już w pobliskiej dyskotece Torino, a godzinę później, o 23, przenoszą się piętro wyżej do dyskoteki Alabama. Przy stoliku siedzą same. Nie zależy im na poznawaniu nowych ludzi. Przyszły tu napić się drinka, potańczyć, a nie szukać towarzystwa. Jednak nie jest to takie proste, bo Kasia zwraca uwagę kilku mężczyzn. Jest bardzo ładna, więc co jakiś czas jest zagadywana czy zapraszana do tańca, ale za każdym razem konsekwentnie odmawia i oznajmia, że przyszła tu posłuchać muzyki i spędzić czas z koleżanką. Kiedy wybija pierwsza w nocy, Kasia i Danuta zaczynają odczuwać już zmęczenie i zbierają się do wyjścia. Zakładają kurtki, wychodzą z dyskoteki i idą przez osiedle między budynkami przy ulicach Norwida i Naukowskiej. Po krótkim spacerze docierają do domków jednorodzinnych, a wokół jest pusto i cicho. Dopiero kiedy kobiety docierają na wysokość przedszkola, pod którym mają zamiar się za moment rozstać, ciszę przerywa trzask zamykających się drzwi. Z bloku numer 16, stojącego przy ulicy Norwida, wychodzi jakiś mężczyzna. Danusia obserwuje go, ale nie kojarzy, kim jest. Dlatego proponuje Kasi, żeby zanim się rozstaną, chwilę jeszcze porozmawiały i poczekały, aż mężczyzna pójdzie w swoją stronę. Ale Kasia jest już zbyt zmęczona i chce od razu wracać. Danusia nie zatrzymuje jej. Żegna się z przyjaciółką i każda rusza w swoją stronę. Danuta jeszcze ostatni raz rzuca okiem w stronę idącej szybkim krokiem koleżanki. Jakieś 6 metrów za nią maszeruje też mężczyzna, który wyszedł przed chwilą z klatki, a wszystko wygląda zupełnie normalnie. Danusia nie ma pojęcia, że właśnie teraz widzi swoją przyjaciółkę po raz ostatni. W tym samym czasie, w okolicach godziny 1:45, pan Eugeniusz wraca ulicą Wieniawskiego do swojego mieszkania. Gdy jest już przy klatce schodowej, dostrzega idącą szybkim krokiem młodą kobietę, najpewniej Kasię, za którą truchtem biegnie jakiś młody mężczyzna. Sytuacja nie wydaje mu się jednak dziwna ani nerwowa, dlatego od razu wchodzi do swojej klatki. Z jeszcze innej perspektywy sytuację obserwuje starsza mieszkanka osiedla, która nie mogąc zasnąć, wygląda przez okno. Wtedy też widzi młodą dziewczynę, którą doskonale zna, to Danusia. Widzi, jak wraca w stronę swojego domu. Gdy dziewczyna znika za rogiem, kobieta dostrzega 4 mężczyzn, którzy maszerują w kierunku, w którym przed chwilą poszła Kasia. Ci 4 mężczyźni to z kolei koledzy, którzy wracają dokładnie z tej samej dyskoteki, z której trochę wcześniej wyszły przyjaciółki i oni po zabawie zmierzają do swoich domów. Jednak w drodze powrotnej coś zwraca ich uwagę. Przy płocie ogródków działkowych biegnących wzdłuż ulicy Wieniawskiego widzą 2 osoby w niecodziennej sytuacji. To mężczyzna i kobieta, tylko że mężczyzna stoi pochylony i zdaje się, że trzyma nieprzytomną kobietę pod pachami. Wtedy jeden z wracających imprezowiczów na cały głos żartuje sobie. On jej na żywca kręci dziesionę, czyli że dokonuje kradzieży z pobiciem, co od razu zwraca uwagę tajemniczego mężczyzny. Jakby spłoszony taką reakcją puszcza kobietę, która bezwładnie upada na trawę. Następnie prostuje się, zarzuca sobie na ramię torbę, przypominającą torbę na narzędzia i odwraca się w stronę przechodniów, jakby czekał na to, co zaraz się wydarzy. Koledzy w ciemności nie rozpoznają człowieka. Zaczynają też rozumieć, że chyba kobieta wypiła za dużo, a jej towarzysz próbuje ją przetransportować do domu. Nie mają jednak zamiaru się mieszać. Sami wypili sporo i jedyne, czego chcą, to wrócić do domu. Dlatego mijają skąpaną w ciemności parę i idą w swoją stronę. Jakieś kilka, może kilkanaście minut później, inna mieszkanka osiedla, pani Teresa, także nie może spać. Stoi przy oknie i patrzy na okolice, oddychając świeżym powietrzem. Gdy wpatruje się w dal, nagle kątem oka widzi jakiś ruch w okolicy ogrodzenia ogródków działkowych, dokładnie tam, gdzie 4 koledzy widzieli mężczyznę z torbą na ramieniu. Pani Teresa wytęża więc wzrok i wtedy dostrzega mężczyznę, który wstaje Wstaje z klęczek, podnosząc z ziemi coś ciężkiego. Zarzuca sobie to coś na ramię i wtedy pani Teresa zaczyna rozumieć, że mężczyzna ten nie niesie jakiegoś przedmiotu, a chyba inną osobę, a w tym przekonaniu utwierdza ją widok bezwładnie wiszącej ręki. Kobieta jest zaintrygowana tym, co widzi. Odprowadza nieznajomego wzrokiem, ale gdy ten przechodzi zaledwie kilka kroków, znika za rogiem budynku. Tej nocy jakąś niezrozumiałą sytuację widzi kilka niezależnych osób, ale nikt nie reaguje i nikt nie docieka, czym była ta sytuacja. Wszyscy ostatecznie idą spać i nie mają pojęcia, że gdy obudzą się po tej nocy, ich okolica już nigdy nie będzie taka sama. Już za chwilę wrócimy do tej mrocznej historii, która od lat budzi emocje i niepokój wśród mieszkańców Śląska.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kumulacja szczęścia.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
4: Kumulacja szczęścia. RMF FM.
2: Czeka.
4: Ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
2: Po reklamie.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii o brutalnym morderstwie, które wstrząsnęło Rudą Śląską. Sprawy, która od ponad 3 dekad nie daje spokoju ani śledczym, ani rodzinie ofiary.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Jest sobotni poranek, 25 marca. Właśnie teraz jedna z mieszkanek osiedla, pani Barbara, wyprowadza na spacer swojego psa. Kiedy przechadza się w pobliżu ogródków działkowych, w narożniku ogrodzenia przy posesji numer 17 przy ulicy Naukowskiej, dostrzega coś, co już na zawsze wyryje się w jej pamięci. W trawie, pod płotem działki, leżą półnagie, przeraźliwie blade zwłoki kobiety. Już z odległości widać, że nie ma szans na ratunek, dlatego pani Barbara czym prędzej biegnie do domu i zawiadamia policję. Chwilę później na miejscu zjawiają się służby, a wszyscy, którzy dokonują oględzin, są w niemałym szoku. Zwłoki kobiety leżą bowiem na plecach. Ofiara ma na sobie tylko górną część garderoby, biały golf i biały biustonosz, które podciągnięte są tak, że widać piersi. Kobieta leży z rozchylonymi nogami, a dookoła jest sporo krwi. Wtedy właśnie śledczy dostrzegają coś najbardziej przerażającego. Ofiara ma widoczną ranę w miejscu intymnym. Ranę, w którą wetknięta jest czerwono-czarna parasolka. Policjanci przybyli na miejsce, dokonują dalszych oględzin i zapisują swoje obserwacje oraz sporządzają dokumentację fotograficzną. Odnotowują, że między nogami kobiety leży pozostała część jej ubrań, zwinięte razem spodnie, rajstopy i majtki, a na nich buty. Pod nimi znajduje się też złamany pilniczek do paznokci. Na ciele ofiary widoczne są liczne otarcia na skórka, świadczące o tym, że próbowała się bronić. Zadrapania znajdują się na grzbiecie jej nosa, na skórze głowy, na twarzy, rękach i nogach, a wyraźne podbiegnięcia krwawe w okolicy krtani sugerują, że sprawca z całych sił trzymał ją za szyję. Sekcja zwłok natomiast potwierdza te wstępne przypuszczenia. To właśnie uduszenie przez zadławienie było przyczyną zgonu, ale to wciąż nie wszystko. Jak ustalają medycy z Zakładu Medycyny Sądowej, zabójca dokonał czegoś niespotykanego i niewytłumaczalnego. Zewnętrzne narządy płciowe i odbyt kobiety zostały wycięte ostrym narzędziem i to bardzo precyzyjnie, jak przez kogoś, kto ma wprawę i obycie ze skalpelem. Następnie w tę pustą przestrzeń po usuniętych narządach wetknął parasolkę. Śledczy nie mają wątpliwości. Sprawca działał z pobudek seksualnych, chociaż ani na ciele ofiary, ani w jego okolicy nie udaje się odnaleźć żadnych śladów biologicznych. Sprawa jest poważna i wyjątkowo brutalna, dlatego na miejsce sprowadzony zostaje pies tropiący, który doprowadza śledczych w okolice bloku przy ulicy Wieniawskiego 14, gdzie odnaleziona zostaje różowa kurtka. Stamtąd zwierzę ponownie prowadzi swojego przewodnika, którego tym razem doprowadza kawałek dalej, do parku przy ulicy Mickiewicza 8, ale tu trop się urywa. W międzyczasie policjanci szybko ustalają, kim jest ofiara. Zamordowana kobieta to Kasia Wilisz, 24-letnia mama, mieszkanka Rudy Śląskiej. Młoda dziewczyna, która wracała do domu z dyskoteki, do domu, od którego dzieliło ją jakieś 100 metrów. Wiedząc, kim jest denatka, śledczy docierają do jej mamy, pani Bożeny, której zmuszeni są przekazać tragiczne wieści. Dzięki rozpytaniu śledczy docierają do pierwszej osoby, która być może wie, co spotkało Kasię. Jeszcze tego samego dnia o 21:20 w charakterze podejrzanego o dokonanie zabójstwa Kasi zatrzymany zostaje Robert. To 30-latek, który wychodził z klatki, gdy Danuta i Kasia rozstawały się pod przedszkolem i który podążał tą samą trasą, co zamordowana dziewczyna. Funkcjonariusze czują, że to może być on. W kieszeni jego kurtki zabezpieczają włos, który po badaniu morfologicznym uznany zostaje za możliwy włos łonowy Kasi. Ostatecznie odcinek materiału jest zbyt mały i nie jest możliwe jednoznaczne określenie jego pochodzenia. Kim jest jednak Robert i dlaczego to on miałby być tym okrutnym zabójcą? Mężczyzna mieszka na osiedlu razem ze swoją żoną oraz 10-letnim synem. Pracuje jako ratownik górniczy w kopalni i był już wcześniej karany za pobicie. Jednak nie to najbardziej przykuwa uwagę śledczych. Z zeznań osób, które go znają, wyłania się obraz mężczyzny wyjątkowo nienasyconego seksualnie. Jego żona zeznaje, że Robert często jest namolny i regularnie nalega na stosunek. Potrafi być nieustępliwy i namawiać, dopóki nie dopnie swego. Kobieta nadmienia też, że w ostatnim czasie zauważyła, że mąż mógł być bardziej pobudzony i to zapewne ze względu na jej chorobę, przez którą nie mogą czasowo współżyć. Ale nie tylko żona wskazuje na niepohamowane zapędy Roberta. Okazuje się, że mężczyzna składał niemoralne propozycje nawet żonie swojego kolegi, a żeby tego było mało, śledczy docierają do kochanki Roberta, która potwierdza, że ten nigdy nie ma dość i że nawet wykazywał niezdrowe zainteresowanie jej nieletnią córką. O seksoholizmie Roberta mówi nawet kolega z celi, z którym odsiadywał wyrok. Niemal każda osoba z jego otoczenia zauważa, że ma w tych kwestiach wielki problem, nad którym ewidentnie nie panuje. Czy więc to on, czy nienasycony, wyszedł w nocy na łowy i pod wpływem chorej żądzy zaatakował Kasię? By odpowiedzieć na to pytanie, śledczy analizują, co robił 25 marca po północy. Pewne jest, że w piątek wieczorem razem z 4 kolegami pił alkohol w swoim mieszkaniu. W tym czasie jego syn spał, a żona była nieobecna, ponieważ od 2 dni przebywała w szpitalu. Mężczyźni w piątkę wypili litr wódki, po czym rozdzielili się. 3 wróciło do domów, a Robert z jednym z kolegów poszedł do dyskoteki Alabama. Około 1 w nocy, czyli na chwilę przed wyjściem Kasi i Danusi, Robert z kolegą wyszli z dyskoteki. Obaj byli bardzo pijani i rozstali się niemal pod samym lokalem. Kolega ruszył do siebie, ale Robert na ulicę Norwida, gdzie w jednym z bloków mieszkała jego znajoma Karolina. Mimo późnej pory Robert dzwonił do domofonu. Chciał, by znajoma wpuściła go do środka. Mówił, że jego żona jest w szpitalu i czeka na zabieg. Karolina jednak nie miała zamiaru wpuszczać wyraźnie pijanego kolegi. Miała zresztą podejrzenia, czemu przychodzi. Pewnie liczył na coś więcej. Robert potwierdza, że był u koleżanki i że ta go nie wpuściła, ale nie pamięta wiele więcej, co tłumaczy zamroczeniem alkoholowym. Wie tylko, że potem szedł wzdłuż bloku numer 16, następnie obok przedszkola, a obok klubu honorowego krwiodawstwa urwał mu się film. Kolejny obraz, jaki pojawia się w jego głowie, jest z jego domu i chociaż deklaruje, że ma lukę w pamięci, to zarzeka się, że na pewno z nikim się nie szarpał po drodze. Jednak podczas drugiego przesłuchania Robert nieco zmienia swoją wersję i teraz twierdzi, że jednak pamięta, że tamtej nocy ktoś zaatakował go między blokami 16 i 24 przy ulicy Norwida i że próbowano go wtedy okraść. Przypomina sobie, że był to jakiś mężczyzna. Wydaje mu się, że narodowości romskiej. Potem, jak zarzeka się, wrócił do domu. Na pewno nikogo nie skrzywdził. Śledczy nie są już niczego pewni. Nie posiadają żadnych obciążających mężczyznę dowodów. Dlatego Robert zostaje zwolniony do domu. 23 września 1995 roku, po pół roku po śmierci Kasi, prokurator umarza postępowanie i na jakiś czas sprawa brutalnego zabójstwa na środku osiedla zostaje odłożona na bok, ale wraca ponad rok po zbrodni, 30 sierpnia 1996 roku, gdy Robert, mężczyzna spod przedszkola, nienasycony mąż i główny podejrzewany, dopuszcza się obrzydliwego czynu. Mężczyzna wchodzi przez okno do jednego z osiedlowych mieszkań, uprowadza dziecko i wykorzystuje je, za co trafia za kraty na długie lata. Śledczy na nowo zastanawiają się, czy to naprawdę zbieg okoliczności, czy naprawdę ktoś o tak chorych żądzach kto widziany był kilka minut przed zbrodnią tam, gdzie do niej doszło, był tam przez zupełny przypadek. Chociaż powiązania Roberta ze sprawą Kasi znowu są skrupulatnie analizowane, nie udaje się znaleźć żadnego połączenia. W tym roku minęło 31 lat od tragicznej śmierci Kasi Wilisz. Przez tyle lat jedna z najbardziej brutalnych śląskich zbrodni nadal jest owiana tajemnicą. Kto pozbawił życia młodą mamę? Czy zabójca wciąż żyje, cieszy się wolnością i śmieje się wymiarowi sprawiedliwości w twarz? Czy może ma wyrzuty sumienia, nie może spać po nocach, zadręczając się okropieństwem swoich czynów? Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia i jak zwykle słyszymy się już za tydzień. Dobrej i spokojnej nocy.

0: Wybiła północ, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: Rosjanie biorący udział w inwazji na Ukrainę z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Posłuchajcie o nowych restrykcjach, nad którymi pracuje w tej chwili wspólnota. Będzie też o referendum w Krakowie. Część mieszkańców uważa, że powinno ono zostać unieważnione. W Gdyni ruszają dziś ćwiczenia Baltops 2026. To największe manewry NATO na Morzu Bałtyckim. Unijny zakaz wjazdu dla weteranów armii Władimira Putina. Rosjanie, którzy brali udział i lub biorą udział w zbrojnej agresji na Ukrainę, mogą otrzymać całkowity zakaz wjazdu na teren wspólnoty. Takie ograniczenia już w styczniu zaproponowała Estonia. Teraz pracuje nad nimi Komisja Europejska. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Komisja Europejska powinna przedstawić rozwiązania problemu napływu rosyjskich bojowników do Unii przed szczytem Unii, który odbędzie się 18 i 19 czerwca. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa Unii. Setki tysięcy zdemobilizowanych, zradykalizowanych i brutalnych mężczyzn, w tym ułaskawieni przez Putina przestępcy, mogą stanowić zagrożenie dla Europy. Zapis w tej sprawie znajduje się w projekcie wniosków końcowych z unijnego szczytu. Warszawa jest wśród krajów, które zdecydowanie popierają takie restrykcje. Komisja Europejska nie ma łatwego zadania, bo trzeba rozwiązać problem identyfikacji takich osób i zintegrowania danych wywiadowczych.
1: Atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa, przekonuje prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie znów oznajmił, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze i że mogą zakończyć się w ten weekend. Przypomnę, wczoraj irańskie drony spadły na cywilne lotnisko w Kuwejcie, zabijając co najmniej jedną osobę. Rannych zostało ponad 60 osób. To pasażerowie i pracownicy lotniska. Donald Trump twierdzi, że mimo kolejnej wymiany ciosów, zawieszenie broni nadal obowiązuje.
3: Fakty z Małopolski.
1: Łamanie ciszy wyborczej jako powód unieważnienia referendum. Takie argumenty przedstawiła grupa mieszkańców Krakowa, składając wczoraj w Sądzie Okręgowym protest. Wskazują na znaczne poruszenie w mediach społecznościowych w czasie trwania ciszy, m.in. na grafiki zachęcające do udziału w referendum, czy też zdjęcia kart do głosowania.
4: Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum. Mówimy tylko o 3% osób uprawnionych.
1: Uważa Edward Nowak, jeden z inicjatorów złożenia protestu. Sąd na jego rozpatrzenie ma 14 dni. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich dobra wiadomość dla kierowców ze Szczecina. Przywrócony został przejazd ulicą Emilii Plater w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Kilka dni temu podczas prac remontowych ta jezdnia się zapadła. Okazało się, że przyczyną były szczury.
5: Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że wierzchnia warstwa drogi, czy ten grunt jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Służby będą teraz kontrolować inne fragmenty wodociągów. Może się okazać, że tam również buszowały gryzonie. W Gdyni dziś początek manewrów Baltops 2026. To najważniejsze morskie ćwiczenia NATO w basenie Morza Bałtyckiego.
6: Obrona ma być realizowana przez odstraszanie. Odstraszanie musi być odstraszaniem rzeczywistym, czyli tak jak w grze w pokera. Jeśli licytujemy, ktoś mówi sprawdzam, to faktycznie musimy mieć tą kartę atutową, żeby faktycznie tego potencjalnego adwersarza przekonać do tego, żeby jednak żadnych działań niezgodnych z naszym porządkiem prawnym i z tutaj demokratycznymi zasadami, aby nie realizować.
7: Jaki sygnał płynie z Morza Bałtyckiego?
6: Chronimy nie tylko wschodnią granicę, ale i północną, otwartą od strony morza. Zabezpieczamy linie żeglugowe, czyli mówimy tutaj o egzystencji państwa, surowce strategiczne, które przychodzą do kraju, jak i przeciwdziałanie potencjalnej blokadzie naszych portów morskich.
1: Z Jarosławem Ziemiańskim, inspektorem marynarki wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na pokładzie fregaty ORP Kościuszko rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W manewrach weźmie udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 4 minuty po północy, tu dobranocka w RMF FM. Mamy czwartek, 4 czerwca. Niektórzy zaczynają długi weekend. Zazdrościmy, dołączymy do Was. A tymczasem dzień dobry nocnej zmianie. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Nawet jeśli jesteście teraz w pracy, kończycie lub zaczynacie zmianę, to już wszyscy jesteśmy w weekendowym nastroju. Patrząc też po temperaturach, to może nawet już w wakacyjnym klimacie. Bo czy to prawda, że w Toruniu macie teraz 19 stopni? Po 15 w centrum, najchłodniej w Opolu, tam 12 i deszczowo. I ten deszcz będzie nam towarzyszył przez cały czwartek w większości kraju. Więc będziemy wam grać najlepszą muzykę, głośno i często, tak żeby wszystkie grille w Polsce się udały. Obiecuję. Tu dobranoc, w RMF FM, 16 minut po północy i utwór, do którego na pewno będziecie śpiewać bardzo głośno, Baim, już teraz.

kombi w RMF FM, 24 minuty po północy. Może byliście zabiegani zakupami przed długim weekendem i nie wiecie, czym żył dziś świat. Dobranocka w RMF FM to miejsce, gdzie wszystko nadrobicie i w dużym skrócie żyliśmy sukcesem Mai Falińskiej. Tenisistka zameldowała się w półfinale Wielkiego Szlema. Sukces to zaskoczył nawet ją samą, bo nie zdążyła zarezerwować noclegu w Paryżu. Maja, no cóż, była gotowa na mecz, na nocleg już mniej. To jest taki nasz polski optymizm. No, nie oszukasz natury.

śmiesznego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a te ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Dobranoc, RMF FM. To tutaj mamy dla Was najciekawsze tematy z radia RMF24. I teraz popatrzmy sobie głęboko w oczy. Jesteście szczerzy z lekarzami? No to posłuchajcie Marcina Jędrycha.
1: Raport, który może nieco zaskakiwać, bo otóż okazuje się, że co piąty Polak przyznaje, że świadomie pomija informacje o swoim stylu życia, diecie czy używkach podczas rozmowy z lekarzem. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinię na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta. Jako powód najczęściej podajemy wstyd, wskazuje go niemal połowa. Na drugim miejscu jest strach przed krytyką, aż 41%. Na trzecim miejscu poczucie winy. Co czwarty respondent nie chce przyznać się, że nie przestrzegał na przykład zaleceń lekarza. No i właśnie na ten temat porozmawiamy teraz z osobą niezwykle właściwą do tego typu tematu, czyli naszym gościem jest dr Łukasz Reczek, były prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kłaniam się, panie doktorze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Te dane, które przed chwileczką przytoczyłem, no są dla pewnie części z naszych słuchaczy zaskakujące, ale też, jak to bywa w przypadku badań, to jest tylko jakiś wycinek tego świata, w którym no, pojawiają się i pacjenci, i lekarze. No i zacznę właśnie od tego, co chyba mnie najbardziej interesuje. Czy zdarzyło się kiedyś tak u pana, że pan złapał pacjenta na kłamstwie?
2: No, zdarzyło się. Czasem to się zdarza. Czasem, najczęściej staram się, żeby to pacjent się sam przyznał, niż żeby tutaj oczywiście w jakiś sposób dochodzić i wyciągać konsekwencje. I też staram się pokazywać tak naprawdę, że to, że opłaca się przyznawać po prostu, że jeżeli coś zataimy, to tak naprawdę jest ze szkodą dla nas, a lekarz nas nie okrzyczy tutaj, nie będzie jakichś konsekwencji. Jedynie ja najczęściej tak robię, że jeżeli rzeczywiście wyjdzie, że się pacjent nie przyzna, no to pytam dlaczego. No i też mówię po prostu, jakie są plusy powiedzenia tej prawdy, i że jeżeli to jest minus, no to spytać się, dlaczego tak było po prostu, zamiast jakoś karać.
1: Czy myśli pan, że dla pacjentów w ogóle jest to trudne, żeby tak szczerze z lekarzem rozmawiać o wszystkim, bo przecież często lekarze zadają dużo takich i niewygodnych, a czasem nawet no bardzo dociekliwych pytań?
2: Myślę, że może to być trudne, natomiast ja zauważyłem pewną zależność, że im dłużej pacjent jest u danego lekarza, im więcej wizyt było, im dłuższa jest ta relacja, tym pacjent się łatwiej otwiera i jest mniej skłonny, żeby pewne rzeczy zatajać. Mhm. Rozumiem. I to się właśnie w mojej praktyce kilka razy zdarzało, że pacjent na pierwszej wizycie powiedział na przykład, że nie pali albo pali sporadycznie, a jak już była któraś wizyta, jak już się lepiej poznaliśmy, no to przyznał się do tej jednej paczki dziennie.
1: No tak, więc myślę, że to robi różnicę.
2: Tak, robi różnicę zdecydowanie. Myślę, że też to jest taki strach przed nieznanym. No, nie ma się w sumie trochę co dziwić, no bo idziemy do lekarza, którego nie znamy, nie wiemy jaki on jest, jak on zareaguje, co
1: nas... Obcy człowiek, prawda? No z punktu widzenia jakby takiego czysto ludzkiego.
2: Dokładnie tak.
1: Czy myśli pan, że tutaj jest jakiś sposób, pewnie jakiś może w oparciu o jakieś psychologiczne metody, żeby trochę te bariery przełamać, żeby na przykład pacjentów zachęcić? No czasem stosuje się takie metody, że pacjenci taką ankietę przed wizytą wypełniają online, czyli jakby trochę tak mniej twarzą w twarz z lekarzem. Czy to jest dobry kierunek?
2: To jest dobry kierunek, aczkolwiek myślę, że i tak u części pacjentów i tak będzie pełna świadomość, że lekarz to zobaczy, czyli osoba znowu nieznana. Mhm. Takie ankiety są, ale one są przed pierwszą wizytą w przychodni, więc jakby tego problemu całkowicie nie rozwiążą u wszystkich pacjentów prawdopodobnie. Ale myślę, że to, co jest ważne też, to czego nasi słuchacze może nie wiedzą, ale od kilku lat, to jest w ogóle ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia, że lekarze wszystkich uczelni mają godziny z komunikacji i w większości uczelni prawie na każdym roku. Mhm. Więc my, lekarze, też się tego uczymy. Więc to
1: jak tak, dotrzeć do pacjenta, tak? Tak po prostu po ludzku, tak. Jakie pytania nawet zadać, żeby on jednak się otworzył?
2: Dokładnie tak, jak w ogóle konsultację całą prowadzić, jak z pacjentem rozmawiać, co zrobić, jeśli pacjent nas okłamuje, żeby nie wpadać w złość, tylko po prostu właśnie zapytać, żeby dociec, zrozumieć tego pacjenta. I to rzeczywiście odnosi skutki. Ja widzę po studentach rzeczywiście, że jest duża zmiana i po lekarzach też. Po rezydentach, których mamy, rzeczywiście widzimy, że jest inne podejście i nawet starsi lekarze mówią, że oni tego się w ogóle nie uczyli. Mhm. Więc z naszej strony wydaje się, że tutaj można to jakby rozwiązać.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

I od razu szybciej mija noc na podróż z RMF FM. A w drodze na lotnisko na wakacje to już na pewno najlepsza muzyka dla Was. Fani Kwiatu Jabłoni dają teraz głośniej. Łapcie nowość od Kasi Sienkiewicz.

0: Mateusz Ziółko, Parama FM, ale zostawiamy na chwilę najlepszą muzykę. Wizyty u lekarza bez tabu. Wracamy do naszego informacyjnego Radia RMF24 i ponownie Marcin Jędryk i jego gość.
1: Czy pan potrafi powiedzieć, czego najczęściej wstydzą się pacjenci i czego nie mówią? Co jest tym największym powodem wstydu, jeśli chodzi o ich stan zdrowia albo jakieś inne elementy, które wpływają na to?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo to zależy od konkretnego pacjenta. Jeżeli oczywiście pacjent jest palaczem i ma chorobę niedokrwienną serca, na przykład, bo jest po kilku zawałach, no to dla niego, on wie, że nie powinien palić, że to palenie mu zaszkodzi, albo pacjent z wszelką obstrukcyjną chorobą płuc, to ten pacjent się najbardziej wstydzi tego, że pali, no bo wie, że tego nie powinien i wie, że mu to szkodzi. Mhm. Jest świadomy. Są młodzi ludzie, którzy też na przykład boją się, na przykład są powiedzmy ojcami, mają dzieci, są, no to tu się będą bali jednak rzeczywiście pewnych takich rzeczy związanych ze zdrowiem seksualnym. Więc albo na przykład, albo są osobami, które mają, które są takimi, nazwijmy, przepraszam, to samcami alfa, takimi, którzy są jakimiś prezesami, to oni się na przykład boją, że mogą mieć problemy psychiczne. Mhm. Więc to wychodzi tak naprawdę. Wszystko zależy od konkretnego pacjenta i od tego, jaką ma pozycję, jaką ma płeć, jaki ma wiek, więc to wszystko jest zróżnicowane.
1: Tu właśnie chciałem zapytać o płeć. Czy to na przykład jest tak, że facetom się łatwiej rozmawia z facetom, a kobietom z kobietami? Jeśli chodzi oczywiście o kontakty lekarzy, prawda? Czyli lekarz, pan lekarz i pan pacjent i pani lekarka i pani pacjentka.
2: Na pewne tematy, szczególnie intymne, dotyczące zdrowia seksualnego czy psychicznego, tak, my to widzimy, no bo u mnie w przychodni są i mężczyźni, i kobiety i widzę, że ten sam pacjent, jak pójdzie do mojej koleżanki, pacjentka powie co innego, a pacjent z kolei pewnych rzeczy nie powie, albo czasem sam wprost, szczególnie mężczyźni mówią, że pan jest facetem, czy pani z mężczyzną, więc pan nie zrozumie, więc już wtedy wiemy, o co chodzi.
1: Tak, tak, tak. I teraz, czy tutaj też można szukać jakichś takich, powiedziałbym, podziałów wiekowych, że ludzie na przykład starsi są bardziej otwarci, czy też raczej to inaczej wygląda?
2: To zależy. Natomiast ja osobiście widzę, tylko to jest moje osobiste spostrzeżenie, że trochę też zależy od wykształcenia. Osoby o wyższym wykształceniu łatwiej, moim zdaniem, mówią o swoim zdrowiu psychicznym niż osoby o wykształceniu średnim czy szczególnie zawodowym. Natomiast starsze osoby rzeczywiście, jak chodzi o tą depresję, może mniej ten temat chcą poruszać. Młode kobiety chętniej, młodzi mężczyźni tak średnio.
1: Tu często w pana wypowiedzi pojawił się ten wątek psychiczny, psychologiczny i to też się wydaje dość istotne, a może nawet bardzo istotne, że w dzisiejszych czasach na to się powinno zwracać uwagę i to też właśnie chyba w takich rozmowach wychodzi, że to nie tylko są problemy takie zdrowotne, nazwijmy to je nawet prozaiczne, oczywiście tu nie chcę tego spłycać, że ktoś pali papierosy, bo to czasami widać, prawda, a problemów psychicznych czy psychologicznych nie widać.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy, już to pokolenie milenialsów jest bardziej świadome zdrowia psychicznego. Natomiast rzeczywiście czasem są takie, czasem widać, że nie wszystkie te osoby chcą się przyznać. Myślę, że to z tego wynika, że milenialsi są aktualnie w sile wieku, więc też mówimy, że okej, powinniśmy się przyznawać do naszych problemów zdrowia psychicznego, ale z drugiej strony jesteśmy w sile wieku, więc też nie chcemy być klasyfikowani do tej grupy.
1: Tak trochę boimy się tej jakby klasyfikacji, tego jakby przeniesienia trochę do tej poważniejszej grupy. Czy tak to można odbierać?
2: Tak, tak, dokładnie tak. Tak myślę, że z jednej strony mówimy, okej, o zdrowiu psychicznym trzeba mówić, ale jeżeli już to dotyczy nas, no to już się pojawia się problem.
1: Tutaj niedawno też na antenie Radia RMF24 rozmawialiśmy o starości, o tym, że Polacy z jednej strony chętnie rozmawiają o starości, ale jeśli ona nie dotyczy ich samych, czyli jakby trochę boimy się tego seniorstwa, tego tematu, który wiąże się właśnie z tym, że człowiek trochę w jakimś stopniu już w życiu ma inaczej niż wcześniej. Czy to też może mieć właśnie wpływ na tą komunikację z lekarzem, że seniorzy, powiedzmy, też pewne rzeczy będą ukrywać?
2: Tak, zdecydowanie mówię. No akurat tutaj seniorzy, to podałem przykład, jak chodzi o to palenie, którzy są chorzy. Natomiast ja na przykład mam seniorów, którzy są z tego dumni, ale to są seniorzy, którzy chodzą do klubu seniora i tam się odnajdują. I tacy rzeczywiście się nie wstydzą tego. Oni mówią, że to jest dla nich druga młodość. Nie ma problemu.
1: To teraz jeszcze jedna kwestia, może tak już na finał naszej rozmowy. Czy da się tutaj znaleźć jakiś sposób, jakąś podpowiedź dla pacjentów, żeby prostu wobec lekarza byli bardziej otwarci, bo to przecież jest w ich interesie.
2: To jest prawda, jest w ich interesie, natomiast myślę, że to, co jest ważne, to to, dużo zależy od nas lekarzy i to mówię, tutaj widzę zielone światło, że ta komunikacja jest, natomiast myślę, że też jako pacjenci nie powinniśmy się bać lekarzy, bo znaczy, to jest może truizm, no wiadomo, boimy się tego, co jest nieznane, ale jednak myślę, że takie zaufanie, może więcej zaufania trochę. W młodym pokoleniu jednak widzę, że jednak ta otwartość większa jest.
1: Czy myśli pan, że też to, o czym pan wspomniał wcześniej, o tych zajęciach z komunikacji, które mają teraz studenci studiujący medycynę, że no, ta zmiana pokoleniowa, która no, kiedyś przecież też nastąpi, jeśli chodzi o specjalistów, lekarzy, którzy nas leczą, wejdą ci młodsi, ci, którzy są w tym zakresie wykształceni, że to też trochę pomoże w zbudowaniu tego? Czy oni będą na tyle już gotowi do takich działań?
2: Tak, ja powiem więcej, to już następuje. Ja już to widzę, że już ta zmiana jest i widzę, że to komunikowanie się jest inne tych młodszych lekarzy, więc ja myślę, że to już się poprawia.
1: Czyli to trochę tak podsumowując, nawet ortopeda czy stomatolog powinien być też psychologiem?
2: Może psychologiem to za dużo, ale powinien pewne umiejętności komunikacyjne posiadać.
1: Świetnie. Bardzo dziękuję panu za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Reczek, były prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
2: Dziękuję, dobrego wieczoru.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: Kolejny krok w stronę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z Brukseli. Później o szczycie NATO w tureckiej Ankarze. Weźmie w nim udział prezydent USA Donald Trump. Zajrzymy też na korty tenisowe we Francji. Dziś Maja Chwalińska zawalczy w półfinale turnieju French Open. Wszyscy członkowie Unii Europejskiej dali zielone światło na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Taką informację podała agencja Reutera. Jesteśmy o krok bliżej do członkostwa w Unii. Konsekwentnie zmierzamy do tego celu. Napisała z kolei na platformie X premier Ukrainy Julia Swedyrenko. Bliżej członkostwa jest także Mołdawia. Unia Europejska otworzyła ten pierwszy klaster także dla tego kraju. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Ankarze, stolicy Turcji. Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio. Pytany o to, czy może zapewnić sojuszników, że w przypadku ataku na któregokolwiek z nich USA staną w jego obronie, odpowiadał tak. Stany Zjednoczone wciąż pozostają w sojuszu NATO i będą obecne w Turcji, aby omawiać wszystkie te kwestie. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu przywódców państw sojuszu. Nadal jesteśmy w NATO, ale potrzebuje on znaczących zmian, a prezydent dał jasno do zrozumienia. Zbliżający się szczyt będzie chyba najważniejszym spotkaniem w historii NATO, bo są sprawy, które muszą zostać wyjaśnione. A ja dodam jeszcze, że szczyt w Ankarze 7 i 8 lipca. Czy w Politechnice Bydgoskiej doszło do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo? Chce to ustalić policja. Przypomnę, we wtorek z budynku uczelni ewakuowano około 150 osób po tym, jak pojawiło się podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji. O szczegółach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Chodziło o kwas pikrynowy, który jest wykorzystywany na Politechnice jako barwnik do preparatów biologicznych.
3: W stanie płynnym nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. Tak też jest używany na uczelni. Natomiast jeżeli doszłoby do krystalizacji, do czego tutaj faktycznie stwierdziliśmy, że fizycznie doszło, to już faktycznie pojawiają się tutaj właściwości wybuchowe. W wyniku zainicjowania mogłoby dojść do wybuchu, ale też zainicjowanie musiałoby się pojawić.
2: Tłumaczył Karol Smasz, rzecznik bydgoskich strażaków. To sama uczelnia powiadomiła służby o substancji, która nie była zaewidencjonowana, a prawdopodobnie dużo wcześniej powinna być zutylizowana. Pojemnik został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników i wywieziony poza teren uczelni.
1: Ryzyko podwyżek stóp procentowych bardzo mocno się oddaliło. Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów. Ogłosił to prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński.
4: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą, niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
1: W najbliższych miesiącach zmian stóp nie ma co się więc spodziewać.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Dziś w Paryżu półfinał tenisowego turnieju French Open. Zobaczymy w nim Maję Chwalińską. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, która nieoczekiwanie wygrała faworyzowaną Arenę Sabalenko. Wygrała sfaworyzowaną Areną Sabalenko w trzech setach. Będzie przeciwniczką Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. Żelisław Żyżyński z kanału Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 zauważył, że nasza Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
6: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi, to nie jest fałszywe skromność, tylko no po prostu, gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
1: Maja Chwalińska, Diana Schneider, półfinał French Open około 17:00, a kolejne wydanie faktów RMF FM punktualnie o 2:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zdobyła nasze serducha Maja Chwalińska. Będziemy mocno trzymać kciuki. 4 minuty po pierwszej, to dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami na nocnej zmianie w nocnych podróżach z najlepszą muzyką. Rag & Bone Man już teraz. Będzie też desu. Bądźcie blisko RMF-u.

też śpiewacie na cały głos? To tak jeszcze chwilę. No pewnie to numer, który każdy zna, a niewielu wie, że to zespół The Sum. Najlepsza muzyka w RMF FM i tak sobie przeglądam nocą, co tam w internecie. I uwaga, gofry na patyku to nowy hit wakacji. Czytam dalej, wyglądają jak lody i smakują wybornie. No pewnie też kosztują tyle co obiad i tak sobie myślę, że stres przy tym, żeby nie sunęły się z tego patyka, jest ogromny i pewnie wywoła niejedną kłótnię w rodzinie.

0: 18 minut po pierwszej. Tu dobranoc, RMF FM i sięgamy po kolejny temat z radia naszego informacyjnego RMF 24. Kolejny ważny i ciekawy temat. Posłuchajcie.
1: Nie o wypoczynku będziemy mówili teraz, a o rządowym programie Top Mama. Pewnie pamiętacie, ten program był adresowany do kobiet w ciąży z miejscowości i z tej części Polski, gdzie nie ma albo niewiele jest oddziałów położniczych. Program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport do najbliższej porodówki. No i zaskakujące ustalenia. Top Mama formalnie działa od lutego, ale w praktyce wciąż nie działa w ani jednym polskim szpitalu. Te ustalenia przynosi do naszego studia Michał Dobrowicz. Oczywiście. Dzień dobry, Michał.
2: Dzień dobry.
1: Czyli dobrze rozumiem, że z programu Top Mama nie skorzystała żadna kobieta w ciąży w Polsce?
2: Dobrze rozumiesz, dokładnie tak jest. Mimo szumnych,
1: od lutego, tak?
2: Od lutego, w lutym został ten program formalnie uruchomiony. Nie skorzystała żadna mama z tego programu, bo ten program w praktyce nie działa w
1: ani
2: jednym szpitalu w Polsce. Powody są dwa, o tym mówimy dzisiaj od rana. Po pierwsze, brak chęci dyrektorów szpitali, to znaczy niewiele osób się zgłasza i niewielkie jest zainteresowanie ze strony dyrektorów lecznic, a ci, którzy zgłosili się, okazało się, że nie spełnili wymagań, które są zapisane w rozporządzeniu w tej sprawie. Były dwa szpitale, które były tym zainteresowane. To nie jest tajemnica. To jest szpital w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim na trasie z Kielc do Krakowa i okazało się, że ten szpital jest za blisko kolejnej porodówki, aby po prostu móc uruchomić program Top Mama. Odległość w kilometrach była zbyt mała. Podobna sytuacja była w Wielkopolsce w okolicy Poznania. Była dwójka zainteresowanych dyrektorów szpitali, ale to wszystko zakończyło się, bo po prostu wygrały przepisy, które nie pozwoliły uruchomić programu.
1: Ale ten problem z programem, on wynika z być może bardzo ostrych, bardzo wyśrubowanych kryteriów?
2: Pewnie
1: programu?
2: Też, bo kryteria, o tym mówili dyrektorzy szpitali, są faktycznie niełatwe do spełnienia. Trzeba między innymi zapewnić specjalną karetkę typu N, czyli noworodkową do transportu mamy z ewentualnie noworodkiem. To jest jeden z wymogów, a do tego trzeba przez cały tydzień mieć w gotowości położną w tak zwanym pokoju narodzin, w tej terenowej izbie położniczej, a od poniedziałku do piątku lekarza ginekologa, który dyżurowałby i ta gotowość też oczywiście kosztuje, ale także jest wyzwaniem organizacyjnym, żeby to po prostu zapewnić w takim momencie, więc być może z jednej strony bardzo wyśrubowane kryteria, a z drugiej strony jeszcze być może szpitale nauczyły się sobie jakoś radzić w tej obecnej sytuacji i stąd wynika ten brak chęci, czy brak wielkiej gotowości, brak wielkiego entuzjazmu, żeby Top Mamę uruchomić.
1: I to wywołało jakąś reakcję pacjentów, czy pacjenci też, czy pacjentki też nie czują takiej potrzeby?
2: Nie widać na razie tej reakcji, być może ten program został trochę zapomniany. My o nim sporo mówiliśmy na przełomie roku, bo on był zapowiadany jesienią, potem było opóźnienie. Ten program miał być uruchomiony pierwotnie w listopadzie, potem kolejny termin to grudzień. Ostatecznie on formalnie ruszył i wszystkie przepisy były gotowe w lutym. Po wielu pracach całego zespołu, wiele osób było zaangażowanych w stworzenie tych przepisów, a dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, bo takie są fakty, że ten program nie działa, więc przepisy są. Pewnie pracy było włożonej dużo, natomiast efektów tych praktycznych dla kobiet w ciąży nie widać.
1: No dobrze, i co będzie dalej z tym programem? Twoim zdaniem on zostanie wygaszony?
2: Nie, nie zostanie i taką mam też odpowiedź od wiceministra zdrowia, swoją drogą lekarza ginekologa i położnika Tomasza Maciejewskiego. Mam taką odpowiedź, którą dzisiaj także prezentowaliśmy na antenie w Faktach RMF FM o 7, że program na razie zostaje jako opcja, bo nie ma obowiązku uruchomienia programu Top Mama, jeśli program nie ma oddziału położniczego. Jest to pewnego rodzaju propozycja, zaproszenie do tego, aby to rozważyć i w takiej formie ten program ma zostać. Natomiast jeszcze w czerwcu Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych i na tych mapach mają być także uwzględnione oddziały położnicze. I tam ma być propozycja, gdzie docelowo w Polsce mają być porodówki, a gdzie będą musiały prawdopodobnie zniknąć. Tam ma być kryterium, że finansowanie ma być zapewnione dla tych szpitali, które odbierają rocznie co najmniej 700 porodów.
1: 700 porodów, to jest bardzo dużo.
2: I oczywiście coraz mniej szpitali w Polsce spełnia ten wymóg. To są dwa porody dziennie. Chodzi o to, aby personel był przetrenowany, aby miał pewien automatyzm w odbieraniu porodów i w całych procedurach i tej otoczce, która temu towarzyszy.
1: A jeśli nie, to co, to wtedy oddział położniczy do likwidacji?
2: Z jednej strony tak, chyba że będzie na tyle duża odległość do kolejnej porodówki, że transport byłby zbyt ryzykowny, ale to już ma być lokalnie przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa ustalane i wtedy ma być zapewnione dla części szpitali takie finansowanie do poziomu 400 porodów rocznie, a potem już każdy poród byłby finansowany pojedynczo, oddzielnie, ale to mają być wyjątkowe sytuacje. Wszystko wskazuje na to, że to doprowadzi do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce.
1: A co z tymi wszystkimi osobami, które pracują na oddziałach położniczych? położniczych.
2: O, z jednej strony słyszymy o tym, że coraz częściej położne są zachęcane, aby miały dyplom także z pielęgniarstwa, aby po prostu położne zostawały pielęgniarkami, bo tutaj te potrzeby są i na pewno będą bardzo duże w obliczu choćby starzejącego się społeczeństwa.
1: Ale one nie do tego się kształciły.
2: Dokładnie tak. I oczywiście tutaj pytanie, jak zagospodarować i co wymyśleć, i to też jest jedno z pytań, na które ja dzisiaj odpowiedzi nie znam. Obawiam się, że także w Ministerstwie Zdrowia jednej precyzyjnej odpowiedzi nie ma. To na pewno jest wyzwanie. Pamiętajmy, że do połowy czerwca, czyli jeszcze przez niecałe 2 tygodnie, trwają konsultacje nowej ustawy dotyczące kształcenia i pielęgniarek i położnych. Tam jest propozycja, która budzi dużo emocji, aby nie było już studiów z położnictwa 3-letnich, tylko aby każda położna najpierw musiała uzyskać dyplom z pielęgniarstwa po 3 latach, a potem 18-miesięczne, 1,5-roczne studia tylko z położnictwa, aby jednak to pielęgniarstwo było podstawą w obliczu obecnej sytuacji demograficznej, obecnych potrzeb.
1: Coś mi mówi, Michał, że będziemy na ten temat jeszcze nie raz rozmawiać w Radiu RMF24.
2: Ja z jednej strony się cieszę, bo bardzo lubię te nasze rozmowy, bardzo lubię tłumaczyć to wszystko, to jest ciekawe, natomiast to jest ciekawe w takim smutnym kontekście, że pomysłu tutaj jednego na razie nie ma, a widać, że te pomysły, które były, w które pewnie wiele pracy włożono, że tutaj efektu niestety nie ma, nie widać. To jest przykład programu Top Mama.
1: A wiemy, ile zainwestowano w ten program, jeśli chodzi o pieniądze?
2: Tego nie wiem, prawdę mówiąc. Na pewno szpitale muszą tutaj najwięcej zainwestować. Myślę, że to, co zainwestowano, to przede wszystkim praca. Praca tych osób, a to kilkunastoosobowy zespół, który musiał te przepisy opracować, wymyśleć, skonsultować. To trwało, to w ostatnich miesiącach się działo, to było na początku roku.
1: A program nie działa.
2: A efektów nie ma. Znaczy, program formalnie działa tak naprawdę. Można się zgłosić, tylko jakoś nie ma chętnych. A ci, którzy się zgłaszają, słyszą potem: nie, nie, nie, państwo nie spełniają wymogów, nie uruchomimy tego. Niby działa, a jednak w praktyce nikt nie korzysta.
1: I o tym wszystkim w Radiu RMF24 Michał Dobrołowicz. Więcej informacji oczywiście także w Faktach RMF FM. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

Jest Dobranocka, jest najlepsza muzyka nocą w RMF FM, w programie Dobranocka, w którym możecie odpłynąć z najlepszą muzyką, dać sobie na luz i być miłym dla innych, bez narzekania. Naprawdę, wszystkim będzie się żyło lepiej. Hozier, już teraz.

0: tym utworem podbiła nasze serca. Ania Dąbrowska, RMF FM, 23 minuty do drugiej. I podobnie nasze informacyjne radio RMF 24, tematy ważne i poważne, Tomasz Terlikowski.
1: Bruksela uszczelnia granice przed żołnierzami Putina. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginio, Komisja Europejska pracuje nad restrykcjami wizowymi, by zablokować możliwość podróżowania po Europie Rosjanom z przeszłością wojskową. Z tą inicjatywą na początku roku wystąpiła Estonia. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginio. Witaj, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, kiedy zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie?
2: No w każdym razie Komisja Europejska powinna przedstawić swoje rozwiązania dosłownie w najbliższych dniach przed szczytem unijnym, który rozpoczyna się 18-19 tego miesiąca. I powiem, że to rzeczywiście jest bardzo paląca kwestia, chociaż no nie taka na już, bo to chodzi raczej o sytuację, na sytuację, gdy będzie pokój. Ale no można sobie wyobrazić i tutaj rzeczywiście Estonia wystąpiła z tą inicjatywą, te setki czy tysiące zdemobilizowanych, brutalnych mężczyzn, którzy brali udział w mordach na Ukrainie. Często to są przecież ułaskawieni przez Putina przestępcy i oni tutaj do Unii Europejskiej przyjeżdżają, rozwija się przestępczość zorganizowana i to właśnie chce ukrócić Estonia, poparta przez Polskę i wiele innych krajów i komisja pod presją właśnie tych krajów już ma przedstawić rozwiązania. Nie jest to łatwe. Na pewno trzeba będzie właśnie wprowadzić jakieś restrykcje wizowe, a przypomnę, że ostatni raport komisji wskazuje, że wydawanie wiz Rosjanom wzrasta. Jest coraz więcej tych wiz, co jest takim troszkę paradoksem, bo przecież Unia wprowadziła zakaz wydawania wiz dla Rosjan wielokrotnego wjazdu, ale mimo to tych wiz jest coraz więcej, od co najmniej 3 lat. Prym tutaj wiodą Francja, Włochy i Hiszpania. Po prostu Rosjanie korzystają z tych ciepłych, pięknych plaż południowych krajów Europy i nadal tam się wygrzewają.
1: A na czym miałyby dokładnie polegać te rozwiązania?
2: No to jeszcze nie wiadomo, na pewno będą to właśnie restrykcje wizowe, na przykład stworzenie takiej nowej kategorii restrykcji, które by można było wprowadzić do unijnego kodeksu wizowego. Taka kategoria pod tytułem zidentyfikowani byli i obecni bojownicy państwa agresora. Wtedy nie chodziłoby wyłącznie o Rosję, tylko dotyczyłoby to przyszłych takich konfliktów, gdzie tacy bojownicy się znajdują. W przeszłości na przykład byłoby to dotyczyć Syrii, bo tutaj Europa Zachodnia miała duży problem z bojownikami syryjskimi i po prostu by trzeba było ich zidentyfikować. I właśnie ta identyfikacja jest tutaj, będzie jakimś głównym problemem, jak to praktycznie rozwiązać, bo by trzeba było połączyć ten system informacyjny Schengen z informacjami wywiadowczymi państw członkowskich, no jak ich identyfikować, że to są akurat ci ludzie. No więc chodzi rzeczywiście generalnie o takie uszczelnienie tego systemu i wykorzystanie maksymalnie wszystkich narzędzi, które Unia posiada, żeby taki napływ tych potencjalnie niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu Unii osób powstrzymać.
1: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginio. Dziękuję Ci za tę informację.
2: Dziękuję.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Jak to dobrze brzmi. Od razu jakoś więcej energii na nocnej zmianie. Edyta Bartosiewicz w RMF FM to za nami. Tymczasem przeglądam internet i proszę, może planujecie w długi weekend pracę w ogrodzie? Puste rolki po papierze toaletowym to skarb dla ogrodników. Takie rolki przyciągają dżdżownice, te przerabiają karton na humus i spulchniają glebę. Wiecie, czasem się kłócimy, że ktoś tam tej rolki nie wyrzucił, a tu proszę, dla nas to taki odpad, dla dżdżownicy kawalerka z widokiem na kompost. Ciągle zbyt

0: Zbliża się godzina druga, posłuchajmy razem faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Dobry wieczór. Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Fakty zaczniemy od oświadczenia Donalda Trumpa w tej sprawie. 11 policjantów zostało rannych podczas protestów po śmierci Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii. Będą też emocje sportowe. Drugi Polak w historii może dziś zagrać w finałach koszykarskiej ligi NBA. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mojtaba Khamenei, bierze udział w negocjacjach z Amerykanami. Z nieoficjalnych źródeł wynika jednak, że do zawarcia porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż jest daleko. Od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
2: Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama.
1: O czym donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski. Po śmierci 18-letniego Polaka Henry'ego Nowaka w Southampton wybuchły zamieszki. 11 policjantów zostało rannych. Dwie osoby zatrzymano. Protesty rozpoczęły się we wtorek po publikacji nagrania z policyjnych kamer. Widać na nim, jak ciężko ranny nastolatek mówi funkcjonariuszom, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Policjanci nie udzielili mu jednak pomocy i założyli kajdanki. Henry Nowak zmarł w grudniu ubiegłego roku. Jego zabójca został w tym tygodniu skazany na dożywocie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. W faktach wracamy teraz do kraju. Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej poród przyjmie położna.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Drugi Polak w historii może już dziś w nocy zagrać w finałach NBA. Przed nami najgorętsza rywalizacja najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy czasu polskiego pierwszy mecz w serii do 4 zwycięstw. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Jeśli rywalizację do 4 zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.